0: Akademickie Radio Campus 97.1 FM.
1: Budzę się w moim nowym Bugatti. Wilk z Wall Street, Mati. Nigdzie się nie spieszę.

Może to na nowe Volvo, ale wolę robić swoje wolno, mieszkać gdzieś, gdzie palmy. Chociaż lubię w stolicy, jedna się nie liczy.

0: zabawa. Gospodarze obiecują dobry nastrój, muzykę prima i obecność dziewczyn większą niż zazwyczaj. Niektórzy wolą najpierw coś zażyć, poczekać aż zacznie działać i dopiero wtedy.
1: Karty, wódka, plugawe dowcipy i lobuzerskie wybryki, to się nazywa prawdziwe.

śmierć to galimatias jest wielki, choć z drugiej strony zajawa, że wreszcie Andzia mnie śledzi. Tak czy siak szczerze kły, raperzy to banda niedźwiedzi, chcą uczyć młodzież żyć, przykładem to żaden nie

mnie waluta. Na pewno nie jest to banknot. Ludzie chcą wchodzić po trupach, zupełnie nie moje stado. Chodzę w ciut za dużych butach, wzrok już mają. Mniejszych nie kupię ni chuj. Depczę śmiało. Podarte dżinsy z otalionu kurtka. Oczy me widzą nad Wiśniacki bulwar. Powietrze pachnie jak ozony i wódka. Super oderwać się czasem od biurka. Godzina jest późna, powietrze jak próżnia. Dzisiaj się nie uchlam, mam w domu robotę. Pobieram bodźce jak parkomet w Mońce. Od razu wypluwam, w tej porze parkowanie jest darmowe. Rap mnie ulula, sample i chmura. Myślowy dwutak, spacerem z buta. Trzyma za muła, dlatego szluga, od pana od szlugę.

0: Miłość to nie waluta, ale dolicz mi to do rachunku.
1: Mam na sobie 3M i nie chodzi o rozmiar. 0 i 10 w kółeczku. Na metce i na spodniach by style, mój ziomeczku. Mamo, przepraszam i oddam w głowie 1000 lęków.

tu nie chodzi o mnie. Porzucimy bloki i kupimy dom na łące. Niekoniecznie w Polsce. Wszystko będzie łatwe, wszystko będzie proste. O!

0: niełat noc, fale spokój. To niełat noc, dość, dosyć.
1: Nic nigdy nie jest jak kiedyś. Nieodwracalne wszystko prócz klepsydry. Nasze światy tekturowe makiety ledwo wystają spod usypanej wydmy. Chwieją się domy na skałach, wiatr plącze dzwonki na pustych werandach. Byliśmy falą, przychodzi po nas fala i niezłomne maszty rozkłada na łopatkach. Patrząc na ostatni zachód słońca, starsi o młodość, mądrzejsi o naiwność. Chyba z zasady nie dane jest rozpoznać, gdy nagle w przeszłość zmienia się przyszłość. Usypaliśmy piramidy piasku, idei, marzeń, myśli i słów. Gdy mówimy, nikt nie rozumie nas, tu milczymy, czekając na barbarzyńców.

0: gość.
1: Wyobraź sobie szalony sprint milionów plemników do bazy. Człowiek to mistrz, co wyprzedził wszystkich, zanim się nawet wydarzył. Człowiek to jest sztos nad sztosy i wygra wszystko, gdy wyjdzie z niemocy.
2: Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

Ej, yo. Siema, siema mordo. No, no, dzwonię, bo znowu się bez sensu pokłóciłem. Wyszedłem, trzasnąłem drzwiami. Po prostu teraz mieszkam na Marsie od pół roku. Nie wiem w ogóle jak gadać, nie wiem czy gadać. W ogóle nie mam już z kim o tym porozmawiać. Mordo, jesteś ostatnią osobą. Powiedz mi po prostu, jak gadać z dziewczynami. Jakby, chyba, powiedz mi.

Jeśli w jednym wersie znajdziesz siebie, to się staram i wyrzucam wszystko z siebie, narażając się na śmieszność. Ale masz to ode mnie, żebyś mógł spokojnie przebrnąć. I masz mnie w oczach ludzi, którzy czują to jak ja czy ty. Teraz

Mi daj mi nowe znaki. Muszę bić kraty jak firmowy Jaris. Dzisiaj dzień wypłaty, jasno widzę future. A kiedyś tego dnia nie przeżyłem, chyba zarobiłem kulkę. Czujemy się jakbyśmy byli u siebie. Ty czapkę zdejmiesz. Jesteś tylko w gościach jak czerwony Power Ranger. Uszanuj, jesteśmy normalni wokół sami.

toksyczne postacie, które mija. I toksyczne relacje, których nie chcemy znać. Brudne ulice, brudne myśli i ja. Może chociaż przyśni mi się w jej włosach kwiat. Mać, znowu wiruje świat. Nikt nikogo chyba nie jest już wart. Nie mogę stać, tak mocno wieje wiatr. Kiedy ujrzę metę, dawno widziałem start.

Zapomniałem, pranie gnije w bębnie przez noc, tak jak młoda dusza przez to, co wciąga w nos. Zdarte gardło ma mój rozsądku głos, pójdę leżeć, jeśli spadnie jej włos. Mać, znowu wiruje świat, wyciągacie brudy przy swych dzieciach i psach. Zamiast jeść razem przy świecach i chlać, szukacie detergentu, który wywabi strach.

Rozkminiam skąd ten koleś, a nie skąd ten sample ciągle. Ktoś tu do mnie chce mieć jakąś sprawę między Czewą a Wrocławiem. Mówią Cyrus to Alzheimer, dogadane, ustawiane, a on swish. Rękami, nogami już czasami muszę być tutaj dla babci. A może być trudniej, nie chcę być jej mózgiem. Sam jestem już słaby, to

0: ciebie. Radio Campus.
1: Będziemy pili koktajl u łóżka. Zdejm kapelusz.
2: Jurku, spokój się.
1: Czytam Time i Epokę. Pijam tylko Valentine. Palę Winston. Dla ciebie mam Wintermensy. Zdejm kapelusz.

0: Kładziemy się do łóżka. Zdejm kapelusz.
1: Jurku, spokój się.
0: Zdejm kapelusz.
1: Zdejmy kapelusze.

0: zwykle, kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Radio Campus, same sztosy.

0: 12 minut po godzinie 7. Tak zaczynamy dzisiejszy program Kapitan Poranek od Freda Again, między innymi. I normalizacja Freda Again w przestrzeni publicznej to jest nie tylko nasz obowiązek, ale jednocześnie i przyjemność. Dzień dobry.
1: Kapitan Poranek.
2: Czemu mówimy o normalizacji Freda Again? Nie rozumiem.
0: No bo kiedyś go nie było, a teraz już jest.
2: Ja mam wrażenie, że zawsze był.
0: Bynajmniej.
2: Nie?
0: Nawet musiałem ściszyć podkład, który nas zagłuszał, żeby ci to powiedzieć. Nie! Kilka lat temu go tutaj nie było. A przynajmniej ja nie miałem pojęcia jego istnienia. I wszystko się zmieniło.
2: No tak czy inaczej, okej, niech będzie. Dzień dobry!
0: Kamil Kuć.
2: Filip Wolczak.
0: Witamy was i będziemy z wami do godziny 10:00 tutaj. Będziemy z wami, bo wy też tutaj będziecie i będziecie się mogli z nami skontaktować na dwa sposoby. Kamilu, jakie?
2: Na przykład napisać SMS-a na 22 827 7205, tak jak zrobił to już Daniel z Piaseczna.
0: I kwadratowy kwadrat.
2: Który o 6:09 napisał, bez przesady. Od nas nie było jeszcze o tej godzinie tutaj.
0: Ale już się wita, już był pierwszy, już stał w kolejce.
2: Już stał w blokach startowych. Albo zadzwonisz na numer telefonu 22 827 72 05.
0: I także tutaj będziemy mogli, jeśli oczywiście odbierzemy, a czasami odbieramy, się usłyszeć. Kamilu, komu możemy dzisiaj życzyć?
2: Wszystkiego najlepszego składamy na ręce Abdona, Ingeborga, Leopolda, Rościsława, Swojsława i Ubysława i Ursusa.
0: Faktycznie to były sekundy. Wszystkiego co najlepsze dla tych wszystkich pięknych ludzi, niech im się wiedzie.
2: Bardzo mi się podoba imię Sekunda, bardzo bym chciał.
0: Wołasz dziecko.
2: Sekunda!
0: A ono odpowiada.
2: Sekunda!
0: I tak się
2: wołacie. I
0: nie wiadomo, czy cię przedrzeźnia, czy jest po prostu
2: na pewno będzie cię przedrzeźniało. Jak ma tak na imię, to na pewno będzie cię przedrzeźniało. Tego musimy być absolutnie pewni.
0: No i tak, moi mili, za chwilę usłyszycie o tym, co działo się w przeszłości właśnie tego pięknego 30-lipcowego dnia, ale to dopiero za moment, bo najpierw
2: czekaj.
0: Muzyka.
2: Nie.
0: A to nie będzie muzyka, to co puścisz?
2: Będzie, ale chciałbym puścić...
0: A właśnie, bo ten pan odszedł z tego świata.
2: Ten pan odszedł z tego świata, więc może nie tylko to dzisiaj od niego zagramy, w związku z tym pan odszedł ze świata, a dokładniej chodzi o pana Kawińskiego, który zrobił kawał naprawdę dobrej muzyki w międzyczasie i między innymi ten kawałek, który za chwilę usłyszycie, jego najbardziej znany numer, wydaje mi się.
0: Jakby wiesz, ten aktor grał w teledysku do twojego kawałka, jeśli byś kawałek
2: Barbie?
0: Stworzył. W sensie on tak się, to jest jego nowy pseudonim?
2: Nie wiem.
0: Okej, okay, ale on się nazywa jak, przypomnij?
2: Ryan Gosling?
0: Ryan Gosling, właśnie, imienia nie mogłem sobie przypomnieć. To też byłby hit. Ale jakby muzycznie to też jest hit.
2: Tak?
0: Tak.
2: Świetny kawałek, naprawdę. Więc posłuchajmy i zaraz do was wrócimy.

0: Kawiński i Nightcall przed chwilą na naszej antenie, moi drodzy.
1: Sentymentalna muzyka, więc i my teraz pełni sentymentu powiemy wam, że dzisiejszy dzień, 30 dzień lipcowy jest około...
0: Sponsorowany przez?
1: Niestety nie. Jest sponsorowany przez dzień krótszy, ponieważ jest o 3 minuty krótszy niż dzień wczorajszy.
0: Najgorzej.
1: I o ponad godzinę krótszy niż najdłuższy dzień w roku. Straciliśmy już ponad godzinę. Więc jeśli gdzieś wam przeleciał ten lipiec, to pamiętajcie, dwa ostatnie dni lipca przed nami, warto skorzystać w nich w 100%.
2: Kapitan Poranek.
0: Ja za każdym razem, kiedy już widzę na kalendarzu, że to już jest krócej niż dłużej, nawet jeśli to jest te kilka minut.
1: Czyli przez pół roku.
0: Przez pół roku, to już mi się smutno. Jeszcze i do momentu, kiedy dochodzimy do tego punktu kulminacyjnego, że wiesz, 21:30 praktycznie, a tu jeszcze słoneczko tam gdzieś tam wygląda za horyzontu.
1: Się żyje wtedy.
0: To wtedy jest fajowo, cudownie, przepięknie i wtedy jesteś taki szczęśliwy. Nawet jeśli jest te 3 minuty krócej, bo jutro będzie najdłuższy dzień, to i tak jest dzisiaj fajnie, bo jutro będzie jeszcze lepiej. I to jest to fajne uczucie. Nawet wydaje mi się, że jak dzień się robi trochę dłuższy z punktu nawet 19 czy 18, to i tak jutro będzie trochę lepiej, bo jutro będzie trochę dłuższy dzień.
1: Ale opowiadasz teraz o rzeczach, z którymi nie będziemy mieli do czynienia co najmniej jeszcze przez 5 miesięcy.
0: Nie, ale
1: powiedz, jak sobie poradzić z tym, co jest teraz.
0: Ale teraz będziemy mieli do czynienia z faktem, że jest coraz gorzej.
1: No właśnie.
0: Że i jutro będzie jeszcze gorzej.
1: Jakby nie do końca...
0: A pojutrze będzie jeszcze gorzej.
1: Nie do końca dobrze zrozumiałeś swoją rolę.
0: Tragedia.
1: O, dzwonił do nas słuchacz, ale się nie dodzwonił, bo nie zdążyliśmy odebrać.
0: Zaraz odbierzemy, spokojnie. Czyli jest dłuższa noc o godzinę, a Kamil zawsze spóźniony, niewyspany.
1: Takiego SMS-a dostaliśmy od Patrycjusza.
0: No,
1: to prawda.
0: To prawda.
1: Czy ty kiedyś, Kamil, się wyspałeś?
0: Nie pamiętam takich sytuacji.
1: To współczuję.
0: To jest najgorsze, że... No, co ja będę mówił w prywacie?
1: Rzeczy, które działy się w przeszłości właśnie 30 lipca, dzieją się niektóre nawet w teraźniejszości, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Gratuluję wam wszystkim, tym, którzy przyjaźni w życiu czasem doświadczają. Niech wam się wiedzie, niech wam się żyje. Dzisiaj też dobry dzień na odkrywanie wysp.
0: Tak?
1: Bo w 1820 i w 1825 na Pacyfiku zostały odkryte dwie wyspy. Mówię tylko i wyłącznie o tym dlatego, że właśnie 30 lipca z odstępem równych 5 lat ktoś postanowił, że okej, to te dwie wyspy odkrywamy właśnie tego dnia.
0: No i w odstępach 5-letnich.
1: Tak. Więc jeśli byśmy nadal się tego trzymali, to dzisiaj jest to fizycznie niemożliwe, ale za 4 lata jak najbardziej. Warto się do tego przygotować.
0: Znaczy zależy, czy w 2025 na przykład została odkryta już jakaś wyspa.
1: Tego nie wiemy, tego nie zapisano.
0: No właśnie, czyli
1: w ogóle,
0: nie została.
1: Moim zdaniem już żadne wyspy nie zostały do odkrycia. Wiesz, w czasach, wiesz, zdjęć satelitarnych.
0: Nawigacji satelitarnej.
1: Nawigacji. No. Do każdej wyspy na świecie można ustawić punkt i samochód cię poprowadzi.
0: No prawie samochód, no chyba, że jak masz amfibię, to może ci poprowadzi, ale nie
1: wiem. Przestań mnożyć problemy.
0: Ale wydaje mi się, że powszechnie dostępna nawigacja nie obsługuje amfibii.
1: Nie mnóż problemów. Kamil, ja ciebie proszę.
0: Więc tak czy inaczej, chyba raczej wyspy już nie odkryjemy w 30 roku, przepraszam. Ale no, fajnie o tym mówić jest przynajmniej.
1: No dobrze, to co jeszcze się działo, Kamil, drogi? Bo ja ci mogę powiedzieć, jeśli ty nie wiesz.
0: Nie, no powiedz. A, widzę, że to też masz, dobra. Okej, to powiedz ty, co masz w takim razie.
1: Mam?
0: Bo ty byłeś pierwszy, ty zapisałeś to jako
1: mówisz
0: pierwszy.
1: Mówisz o 56 roku?
0: Tak.
1: Że właśnie wtedy uznano za oficjalną dewizę Stanów Zjednoczonych jakie hasło, Kamilu?
0: In God we trust.
1: Czyli w Bogu pokładamy ufność. Tak sobie Amerykanie zapisali i dzisiaj okrągła, bo 70. rocznica tego hasła. 10 lat później miało miejsce zdarzenie właśnie 30 lipca, chyba najważniejsze w historii
0: świata.
1: Piłkarskiej reprezentacji, prawda? Anglii.
0: Bo wiadomo, że piłka nożna jest najważniejsza na całym
1: nie,
0: świecie.
1: Nie, tu chodzi o to, że Anglicy uważają, że to oni są ojczyzną futbolu i myślę, że najprawdopodobniej mają rację, ale ta ojczyzna futbolu coś
0: Hiszpanie
1: sobie...
0: A Hiszpanie też tak nie myślą?
1: Nie.
0: Okej. Okay.
1: Nie wiem, co myślą Hiszpanie. Nie znam za wielu Hiszpanów.
0: A znasz bardzo dużo Brytyjczyków.
1: Poznałem w życiu więcej Brytyjczyków niż Hiszpanów.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: A ja mogę powiedzieć odwrotnie.
1: Co najmniej myślę, że o dwie osoby jakby to przebija ten ranking.
0: A ja myślę, że też mam o dwie osoby więcej Hiszpanów.
1: Więc widzisz, równowaga jest w przyrodzie, każdy z nas w którąś stronę. W każdym razie w roku 66, więc też dzisiaj okrągła 60. rocznica, Anglia pokonała, nie dość, że u siebie, to jeszcze pokonała i wygrała RFN 4 do dwóch w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To jest ich jedyne zwycięstwo tego typu turnieju.
0: Tak, było w 1970 trzęsienie ziemi o 6,7 stopnia w skali Richtera w Iranie, ale całkiem niedawno, przecież co wczoraj? Przedwczoraj było trzęsienie ziemi w Japonii.
1: To doskonałe połączenie.
0: Doskonałe połączenie.
1: Faktów, taki link zrobiłeś, tak, jak tak, to tak. Mówi się
0: właśnie
1: za
0: o to
1: granicą.
0: Chodzi. 7,2 w skali Richtera tam było trzęsienie ziemi. Takie trzęsienia występują dosyć często w Japonii. Można powiedzieć, że dosyć często, bo to ostatni raz takie trzęsienie w tamtej okolicy Japonii było właśnie, wydaje mi się, 10 lat temu, więc stosunkowo
1: w
0: często.
1: W Polsce nie było jeszcze dłużej.
0: Nie było jeszcze dłużej.
1: Jak na polskie warunki dosyć często.
0: Ale to jest na ogólnie światowe warunki, dlatego że 1 na 5 trzęsień ziemi na świecie o takiej mocy znajduje się właśnie w Japonii.
1: Słuchaj, to w 78 roku, 30 lipca, również w Japonii miało miejsce inne trzęsienie ziemi, bo drogowe. Bo ja nawet nie miałem o tym pojęcia, że w 45 roku Amerykanie, którzy okupowali część Japonii, wprowadzili ruch prawostronny w Okinawie. I dopiero po ponad 30 latach ten ruch prawostronny zniesiono, bo w roku 78 właśnie 30 lipca.
0: Wow, okej. W 2003 roku w Meksyku, uwaga, wyprodukowano ostatni egzemplarz starego modelu Garbusa.
1: Czyli takiego klasycznego Garbi Superbryka, rozumiem?
0: Dokładnie tak jest. Naprawdę ostatni nowiutki egzemplarz zjechał z taśmy produkcyjnej właśnie w 2003 roku, co wydawałoby się, hej, wydawało mi się, że było to dużo wcześniej, ale jednak nie.
1: Ale jednak nie. Jak ten czas leci, Kamilu. Kontynuując, udaje nam się w końcu odebrać pierwszy telefon? Nie udaje się. Tak miało być.
0: W 2014 roku uruchomiono metro w hiszpańskiej Maladze. A propos Hiszpanii.
1: No to pięknie.
0: A i na Kamczatce też w zeszłym roku doszło do jeszcze silniejszego trzęsienia ziemi o magnitudzie 8,8. No, co chcesz rzucić?
1: Chcę porzucić krótszą piosenkę, bo ta miała ponad 7 minut, a za 3 minuty z hakiem będą wiadomości na naszej antenie.
0: A, słuszne spostrzeżenie.
1: Więc lecimy.

0: It's a London thing.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.
3: Słuchajcie, przyszedł do nas Maciek Kopytowski i po raz pierwszy chyba w historii tego programu, bo zawsze przychodził na gotowe, został poproszony uprzejmie.
4: No dobra, dostał trudne zadanie zaparzyć kawę.
3: Ale instrukcja krok po kroku, to nie jest wielka filozofia.
4: Ale instrukcja była niejasna i ewentualnie coś utracił, i ewidentnie coś utracił w procesie.
3: Nie było go 20 minut moim zdaniem, wrócił teraz i wzdycha, prycha i słowem się nie chce odezwać i ujawnić, co tam się działo.
5: Skandal!
3: No jak właśnie. Sami słyszycie. Łukasz Górski jest z nami. Łukaszu, mamy nadzieję, że u ciebie w przeciwieństwie do Maćka wszystko jest dobrze.
6: No bardzo, jest fantastycznie. Nie działa jeden monitor, ale jakoś damy radę.
3: 7.31.
1: Akademickie Radio Campus.
6: A w serwisie alarmy na Lubelszczyźnie, rozłamów PiS ciąg dalszy oraz nocne ataki USA na cele w Iranie.
1: Wiadomości.
6: Dzisiaj rano w województwie lubelskim zawyły syreny. Wszystko z powodu rosyjskiego ataku na ukraińskie miejscowości niedaleko polskiej granicy. Siły zbrojne RP poinformowały, że w ramach prewencji poderwano myśliwce oraz uruchomiono systemy obrony przeciwlotniczej. Na terytorium Polski w miejscowości Targowisko prawdopodobnie spadł pocisk lub dron. Natomiast w ukraińskich miastach Kijowie i Krzywym Rogu zginęło co najmniej 7 osób. W odpowiedzi na ataki ukraińskie siły ostrzelały centrum logistyczne firmy Wildberries zajmującej się sprzedażą online. Rozłam w partii Prawo i Sprawiedliwość już praktycznie pewny. Frakcja Mateusza Morawieckiego założyła własny klub parlamentarny.
7: Jest faktem, że dzisiaj znaczna część Prawa i Sprawiedliwości, jej komunikacja Prawa i Sprawiedliwości pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski staje się na naszych oczach taką większą Solidarną Polską. My tego nie chcemy, chociaż gotowi jesteśmy cały czas oddychać dwoma płucami.
6: Mówił były premier na temat obecnych relacji z PiS-em. Tymczasem politycy, którzy pozostali w partii, mówią o zdradzie i trwałym podziale. Każdym przypadkiem odejścia z Prawa i Sprawiedliwości zajmie się indywidualnie rzecznik dyscyplinarny tego ugrupowania. W nocy siły amerykańskie przeprowadziły zapowiadane wczoraj przez prezydenta Donalda Trumpa zmasowane ataki na Iran. Zbombardowano dziesiątki celów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, w tym centra dowodzenia, obiekty rakietowe i dronowe oraz nabrzeżne systemy obserwacyjne. Wojska Iranu zapowiedziały już zdecydowaną odpowiedź. Pomimo kolejnej eskalacji ceny ropy naftowej nie rosną aż tak gwałtownie. Baryłka ropy wciąż nie przebiła pułapu $90.
1: Korki.
3: Wybaczcie tą chwilę zawahania przed wejściem z korkami, ale okazuje się, że korków w Warszawie po prostu praktycznie nie ma, więc poinformuję was.
4: I stąd ta chwila zawahania?
3: Tak, że jeśli jedziecie od strony Ożarowa Mazowieckiego, to tuż za Jawczycami przed S8 coś się korkuje. To mogę wam powiedzieć.
1: Pogoda.
4: Pogody nie ma. Po prostu nic się nie dzieje.
3: I teraz robisz takie i muzyczka.
4: Nie no, żartowałem. Pogoda zawsze jest. Dzisiaj 32 stopnie w piku temperaturowym, który nastąpi dopiero o godzinie 16, więc będzie ciepło. Ale uwaga, jutro będzie jeszcze cieplej. Jutro będzie 37 stopni.
3: O losie.
4: Więc znowu taka mikrofala upału się zbliża. Może to nie będzie 40, ale 37 to też jest dosyć ciepło. To tak tylko, jakbyście nie zauważyli.
3: A tam delikatnie, przepraszam.
4: Jest troszkę ciepło.
3: Człowiek w stanie nawet nie zwrócił uwagi.
4: Weekend nie będzie taki piękny, bo 31 stopni w sobotę. To w sumie całkiem fajny, całkiem fajna pogoda. W niedzielę będzie 26, ale będzie trochę padało. I znowu wrócimy do powyżej 30 we wtorek.
3: No i elegancko.
4: I w poniedziałek też w sobie będzie 31.
3: Dobrze.
4: A we wtorek będzie 34.
3: Tak naturalnie między nami wyszła taka relacja przy tej pogodzie, aha, że ty mi mówisz, a ja muszę jakby potwierdzać. Jakby w kotkach nie do końca tak było. I zastanawiam się...
1: Radio Campus. Same
0: masz tosy.
4: Co się
3: skąd się to wzięło?
4: Ja też, ale jakby...
3: Aprobuję tą pogodę.
4: Znaczy,
3: ja muszę... To jest Kamil, świetna pogoda.
4: To jest tak, że jak mówi, że jak siedzisz tutaj przed mikrofonem, to wiesz, no nie widzisz...
3: Głupio do siebie gadać.
4: Głupio do siebie gadać.

0: Ciszej.
1: A ty, do kogo to?
0: Tak się nazywa ten kawałek.
1: Przepraszam.
2: Kamil odpowiadał na to, co mu ktoś niemiłego wczoraj ktoś powiedział. I sobie przypomniał.
1: To jest ta riposta, której zawsze ci brakuje w odpowiednim momencie. I nagle przychodzi. Zazwyczaj pod prysznicem, dzisiaj w radiu.
0: Tak, tak właśnie jest.
2: Kamil się tutaj czuje jak pod prysznicem. Zmywa wszystkie brudy ze swojej duszy.
0: Fu.
1: Maciej Kopytowski jest z nami.
3: Jedziemy!
0: Gdzie dzisiaj jedziemy, Maćku?
2: Najpierw ja się odnoszę do afery kawowej, którą wywołaliście. Ponieważ ja tutaj przyszedłem dzisiaj wcześniej, bo musiałem jedną rzecz załatwić. Straciłem cały ten czas, który sobie założyłem na to, że będzie moją przewagą dzisiaj rano.
1: To ja może, skoro już obnażamy się przed sobą, powiedz, co miałeś zrobić.
2: Ja panu nie przerywałem.
1: Nagrać śmieszny filmik do internetu, to była ta rzecz.
2: Miałem zrobić fikołka w korytarzu naszej redakcji. Zrobiłoby to niesamowitą liczbę wyświetleń. Ale nie przez sądzę. To, że wam się kawy zachciało, niestety. Radio Campus w social mediach nie zyska wielkiego poklasku. Natomiast tak, przyszedłem, panowie rzeczywiście poprosili mnie o kawę. Ja teraz mówię do naszych słuchaczy, do was aktualnie nie. Panowie poprosili mnie o to, żebym zrobił kawę i Kamil Kuć z taką właściwą sobie wyższością tłumaczył mi, że woda musi być nalana do dzbanka, że, przepraszam, nie do dzbanka, tylko do zbiornika, że dzbanek musi być podstawiony pod tenże zbiornik, żeby nie kapało na podłogę, że urządzenie musi być podłączone do prądu, że należy także wymierzyć 60 gram kawy.
0: I wiesz co?
2: Gramów. A nawet gramów. Co powiedziałeś?
0: No, żeby wsadzić filtry.
2: Tak, tak, to też, to oczywiście. To
1: a
2: też.
1: Czego nie powiedzieliśmy, bo przyszedłeś z tą smutną miną i dopiero teraz się obnażasz przed tą prawdą.
2: Zanim nasypie się kawę do filtra, to trzeba ją zmielić.
1: I co, zaczęła się lać gorąca woda na ziarna?
2: Tak.
1: No ja wiem, Maciek, że jak mama robi w domu kakao, to nagle nie ma kakao, chwilę nie. później już jest gotowe i cieplutkie, no ale...
2: I nie kłam, że powiedziałeś, że trzeba zmielić, bo przed wejściem na antenę... Nie.
0: Maciek, powiedzieliśmy.
1: Maciek nagrywa nasze rozmowy, więc sobie odwinął.
0: Maciek, powiedzieliśmy.
2: Pójdziecie do piekła.
1: Ale to te ziarna, co zrobili z tymi ziarnami?
2: Odmawiam, nie będę już odpowiadał na żadne pytanie w związku z aferą kawową. Panowie, Teksas. A z wami się powinno zrobić to, co się zrobiło. Ja w Teksasie miała miejsce sytuacja taka. W jednej z miejscowości, jak już wspomniałem, w Teksasie, w The Woodlands, mieszkańcy wieczorami, nocami słyszeli psy. Szczekające psy. Tylko ten szczek dochodził z dziwnego miejsca. Bo ze studzienek kanalizacyjnych. Zaniepokojeni mieszkańcy, tak jak wy najprawdopodobniej byliście zaniepokojeni, kiedy długo nie wracałem z kawą, zawiadomili o tym miejscowe służby. I wiecie, co się okazało?
1: Nie wiemy.
2: Że to nie psy, tylko żaby.
0: Ale żaby szczekały?
1: Czy ten program może być lepszy? Najpierw chłop, który widząc koło ekspresu młynek, to jest naprawdę duży młynek, stwierdza, okej, ciekawy kształt. Nie zastanawiam się, do czego on służy. Maciek ma naprawdę minę, jakby było przykro. Maciek, przepraszam.
2: Młynek to jest taka figura w rugby. Tam się robi młynek, a nie. Kawę to się pije zwykłą rozpuszczalkę z grzałki zaparzonej. A
1: i co z tymi? To po prostu jest koniec historii. To były żaby, znaczy, a nie psy.
2: Ja miałem inny pomysł na te wejście. Chciałem snuć historię o tym, że jakiś film na tej podstawie mógłby powstać, że pewne teksańskie miasteczko jest nękane szczekaniem psów ze studzienek kanalizacyjnych. Tam przyjeżdża egzorcysta, ksiądz, najprawdopodobniej służby federalne także, a na koniec okazuje się, że to żaby.

0: szczekają, żaby szczekają.
1: Ale was chętnie bym zamknął w takiej studience.
2: Maćku, liczymy, że teraz jak chwilę oddamy się muzyce, to ty nie oddasz się wyjściu z naszego studia.
1: Niestety zamknęliście drzwi od zewnątrz.
2: No trudno, co zrobić? Starting.

0: Maciek Koptowski jest cały raz po drugiej stronie szybki.
1: Dzień dobry, po raz drugi. Już trochę się uspokoiłem.
0: Dobrze, dobrze, Maciek, wszystko będzie w porządku.
2: Może kawę się napij.
1: Nie, bo mnie wtedy rozedrga.
0: O, rozedrga.
1: Panowie. Konkurs. Dla naszych słuchaczy, bo wy już niestety wiecie. Ale przenosimy się do Kraśnika. A właściwie na Spotted Kraśnik. Ponieważ... Jakiś czas temu zostało tam opublikowane takie ogłoszenie i prośba o pomoc, wołanie o pomoc. Mam problem ze znalezieniem francuskiej piosenki, która mi się spodobała. Kropka. Stara jest. Coś takiego mniej więcej. Tempo wolne, piosenka nostalgiczna. I teraz uwaga, jeśli znacie odpowiedź na to pytanie, jaka to może być piosenka, mówię do naszych słuchaczy.
2: Jaka to melodia?
1: Jaka to melodia, dokładnie tak. To piszcie 886-971-971. Mamy też chyba moment, żeby odebrać telefony,
2: tak,
1: prawda?
2: Jeśli ktoś będzie chciał, to oczywiście.
1: Uwaga, a ja teraz cytuję to, co jest napisane na Spotted Kraśnik. Przy czym cytuję tak, jak rzeczywiście to jest w języku polskim napisane. Użite, l'existe pas, dupą żulą existe pas. Jule moi i rzuci existe moi.
2: A ja się zastanawiam, czy są wśród nas osoby, które znają faktycznie język francuski i potrafiłyby powiedzieć, czy to, co teraz, Maćku, przeczytałeś, to jest tylko jakiś fonetyczny zapis, trochę bełkot, czy faktycznie dałoby się z tego wyciągnąć jakieś francuskie słowa i tym samym odnaleźć tę piosenkę?
1: Gdybyśmy znali francuski, prawdopodobnie nie mielibyśmy takich problemów.
2: Mamy pierwszego słuchacza bądź słuchaczkę. Halo, halo, z kim mamy przyjemność?
3: Siema, instruktor Niedźwiedź z tej strony.
0: Cześć, siema. Instruktor Niedźwiedź.
2: Powiedz, co to za piosenka.
3: Dzwonię, chłopaki, bo wiecie co, nie wiem czy pamiętacie, ale lat temu 15-20 był taki ziomek z długimi włosami, co tam opowiadał, że się z cyganami wychowywał. I on tam niby po francusku rapował, dokładając polskie takie brzmi.
2: Lechrod Pawlak.
0: No, oczywiście, że tak.
3: No już nie chciałem personaliów używać, ale
2: postać
3: może
2: historyczna.
3: To jego to
1: postać znana.
3: No kurde.
2: I oczywiście, to był on? I to tak, jest no jego piosenka?
3: Nie no, śmieję się, to tak brzmi, jakby to on to, jakąś zaczął
0: tak
3: twórczość
0: brzmi,
3: na
0: prawda.
3: Nowo robić.
0: To prawda, Lechrog Pawlak.
2: Drogi instruktorze,
0: nie wstydził temu.
2: Maćku, pytanie, czy to był Lechrog Pawlak?
1: Nie, nie był to Lechrog
2: Pawlak. No niestety, nie trafione.
1: Niestety.
2: Trzymajcie.
3: Kuźba. A już myślałem, że to jednak on.
2: Dobrze, pozdro. Słuchajcie, w SMS-ach przyszły jakieś odpowiedzi, ale niepoprawne.
1: Nikt nie wie.
2: Nikt nie wie. Maćku, czy chcesz już teraz rozwiązać zagadkę? Czy chcesz jeszcze
1: zróbmy
2: coś...
1: to na koniec wejścia.
2: Dobrze.
1: Zróbmy to na koniec
2: gdzie
1: wejścia.
2: Jeszcze się przemieszczamy?
1: A ja tymczasem wam powiem
0: to
1: o tym...
0: To przeczytaj jeszcze fragment, żeby ktoś mógł jeszcze ten, a potem byśmy dopiero...
1: Dobrze, to wyciszcie podkład, żeby było bardziej na stronę. Użite l'existe pas. Dupą żulą existe pas. Jule moi. I rzuci existe moi.
0: Okej.
1: Okay. Koniec cytatu.
0: O, pan, wydaje mi się, że to jest...
2: Mamy
1: zwycięzcę.
2: Mamy kogoś, kto podał, już dwie osoby podały artystę.
0: A może w telefonie jeszcze znajdziemy w takim razie.
2: Halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam ekipę, Grzegorz z tej strony.
2: Witaj Grzegorzu.
1: Dzień dobry.
2: Co to za piosenka?
4: To jest Jole Taxi Venesa Paradise.
1: Nie.
2: Jak to mają być żule w taxi?
4: To nie jest piosenka Żule w taxi?
1: Nie, to nie jest piosenka Żule w taxi. Nie tym razem.
4: Kurde, dobra, to pomyliłem się z jutrzejszym wieczorem. Dobra, dzięki.
2: Słuchajcie, rozwiązujemy to?
1: No dobrze, zróbmy to.
2: To słuchajcie,
0: refren.
2: Maćku, jeszcze raz byś mógł przytoczyć tekst tak, żeby ludzie mogli zaśpiewać w samochodach, w domach, gdziekolwiek.
1: Uwaga, wszyscy razem będziemy zaraz śpiewać. Użite l'existe pas, dupą żulą existe pas. Jule moi. I rzuci existe moi.
2: A teraz oryginał.

0: Wyciszmy to może, Kamilu, i ja jeszcze tylko powiem na koniec, że, znaczy myślałem, że już na tym podkładzie to zrobimy, to było bardzo nastrojowe.
1: My taki remix zrobiliśmy naszego podkładu z tą francuską piosenką.
0: Gdybyście kiedyś byli jednym z najpotężniejszych ludzi na świecie, to co byście chcieli mieć w swojej rezydencji? Tak przykładowo.
1: Tygrysa.
2: Dlaczego tygrysa? Zjadłby cię.
1: To miałbym trenerów tygrysów.
2: Trenera do tygrysa.
0: A ty, Kamilu? Kamil, nikt cię nie będzie z tego rozliczał.
1: Trudne się wylosowało.
2: Ja bym chciał mieć kino.
0: A J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, ma kurnik za 100 tysięcy dolarów.
2: Naprawdę?
0: Naprawdę. J.D. Vance i jego rodzina hodują kury. I nie byle gdzie te kury mogą mieszkać, ponieważ mieszkają w dość luksusowym kurniku. I tego życzę też naszym słuchaczom.
1: A czy nie uważacie, że wszystkie podkłady, nie tylko w tym programie, ale wszystkie podkłady w naszym radiu powinny składać się wyłącznie z tej piosenki?
0: Zobaczcie, jak, ale przepięknie się zrobiło.
1: Jak się uspokoiliśmy, jak nabraliśmy dla siebie jakiegoś takiego szacunku. Wzajemnego szacunku.
2: Tak,
1: właśnie.
0: Ja chciałbym nawet, taka kultura się we mnie obudziła. Ja chyba nawet wam powiem do widzenia dzisiaj, jak będę stąd wychodził.
1: Wow. A czy już będziesz stąd wychodził, czy po 8 dopiero?
0: Mogę wyjść po 8.
2: No i cudownie.
1: To co się mówi, jeśli nie mówi się jeszcze do widzenia?
0: Au revoir. Nie wiem, co to znaczy.
2: Ale to nie ma znaczenia, na szczęście.
3: Autopromocja. Przedsiębiorczość to słowo klucz do współczesnego rynku pracy. Czy da się jej nauczyć? Porozmawiamy o tym, jak dziś budować własną ścieżkę zawodową i które kompetencje zdecydują o sukcesie przedsiębiorców w przyszłości. Słuchaj specjalnego programu w piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest platforma edukacyjna studiumprzedsiębiorczości.pl. Autopromocja.

0: Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie, punktualnie o godzinie 7.50.
1: 9.57, 8, 9, 8 rano!
0: Łukasz Górski!
2: Sportowy kampus.
3: Górnik Zabrze zremisował u siebie z tureckim zespołem Fenerbahçe Stambuł 1-1 w rewanżowym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów.
4: Na ławce byłem od początku dumny, bo chłopacy rozegrali bardzo dobre spotkanie. Szkoda tego karnego, bo jak rozegraliśmy takie spotkanie, to lepiej by się nam grało, jakby był wynik 0-0, ale potem wróciliśmy się do meczu.
3: Mówił Michał Gasparik, trener Górnika. Niestety Zabrzanie odpadli z turnieju, gdyż w pierwszym spotkaniu drużyna z Turcji wygrała 1-0. Pozostając w temacie piłki nożnej, Lech Poznań podjął u siebie duński zespół Aarhus GF i przegrał 4-1. Ostatecznie o tym, kto pozostanie w grze, zdecydowały rzuty karne. Te piłkarze kolejorza niestety przegrali 3-4, odpadając ostatecznie z eliminacji Ligi Mistrzów. Wszystko to po spektakularnym pierwszym zwycięstwie nad duńskim zespołem. Na pocieszenie mistrzom Polski pozostanie walka o awans do fazy ligowej Ligi Europy.
2: Wiadomości.
3: Polscy siatkarze stoją przed historyczną szansą, gdyż mogą obronić tytuł w Lidze Narodów. Dzisiaj o godzinie 13.30 biało-czerwoni zmierzą się w ćwierćfinale z Ukraińcami. Jeśli Polacy zwyciężą, w półfinale zagrają ze Słowenią. Dotychczas jedyną reprezentacją, która zdołała wygrać Ligę Narodów rok po roku, była Rosja, która dokonała tego w 2018 i 2019 roku. W Waszyngtonie trwa turniej ATP 500. Kamil Majchrzak przegrał tam z Amerykaninem Taylorem Fritzem w drugiej rundzie tenisowego turnieju na twardych kortach. Był to drugi pojedynek tenisistów, którzy zajmują obecnie odpowiednio 72 i 10 miejsce w światowym rankingu. Majchrzak był jedynym polskim tenisistą, który rywalizował w stolicy USA.

0: wracamy do was, moi drodzy.
1: Kawałek, który przed chwilą leciał, był użyty również w FIFA 98. Busy Child, the Crystal Method.
2: Skąd ty wiesz takie rzeczy? Niby?
1: Napisał nasz słuchacz na SMS-ach i zabrałem tę ciekawostkę po prostu i nie dałem mu nawet...
3: Dziękujemy słuchaczu za tą ciekawostkę. Mamy 10 minut po godzinie 8 za 10 sekund.
0: Jedziemy! Maćku.
2: Chciałbym wrócić, panowie, na chwilę do tematu gołębi.
1: Wrócić do tematu gołębi.
2: Który poruszał nas przez kilka tygodni, ponieważ znalazłem taki sposób, a właściwie sam on mi wpadł w ręce, jak przeganić gołębie ze swojego balkonu bez montowania żadnych siatek, odstraszaczy i tak dalej, tam bez drutu kolczastego, ale przy pomocy sztucznej inteligencji.
3: Mhm.
2: Otóż, drodzy panowie, wygląda sprawa tak. Montuje się kamerę, obraz tej kamerze dzieli się na takie małe prostokąty, każdy się numeruje, chociaż w sumie to już jakby jest tylko dla zaprogramowania tego, jak ma działać algorytm, ważne.
3: To faktycznie brzmi jak prostsze rozwiązanie, kontynuuj.
2: Montuje się także taką armatkę na wodę i kiedy w oku kamery sztuczna inteligencja wykryje gołębia, bo ona też musi być zaprojektowana tak, żeby odróżniać gołębie od innych przedmiotów, na przykład, że kiedy ty wyjdziesz na balkon, żeby ciebie ta armatka nie strzelała wodą, no to wówczas ta armatka takim delikatnym strumieniem wody uderza w tego gołębia i go on podlatuje, nie robiąc sobie krzywdy przy tym.
1: Widziałem, że faktycznie tego pana, który zrobił to rozwiązanie, byłem pod ogromnym wrażeniem. I
2: widziałem ten pomysł pierwszy raz gdzieś za granicą, bodajże w Anglii, natomiast widziałem także już zaadaptowany na polskie warunki na jednym z polskich osiedli.
1: Tak. Nie jest trudne do zrealizowania. Naprawdę, to wystarczy kilka prostych rzeczy i masz wszystko zrobione, więc to jest naprawdę trochę tylko w elektroniki i człowiek może to zrobić bez żadnego problemu, więc polecam serdecznie takie rozwiązanie się zabawić, bo to jest naprawdę interesujące i niezwykle sprawne.
3: Oby nikt nie wpadł na pomysł, żeby zrobić coś takiego, ale z dziećmi, które kopią piłkę na podwórku.
2: To myślę, że dzieci miałyby nawet...
3: dzielisz na 9, z tym stawiasz armatkę. Ono, nic mu się nie dzieje. Po prostu jest przeziębiony i spłukany.
2: Ale myślę, że dzieci miałyby też radochę z tego, jakby raz na jakiś czas je woda jeszcze tryskała w trakcie gry w piłkę. To by było, ja bym chciał na przykład tego spróbować.
1: Bramkarza na przykład, co nie?
2: Tak.
1: Tak, dla utrudnienia. Jak bramkarz jest zbyt dobry, to powinien mieć tak zrobiony. Właśnie, że jak leci piłka, to jednocześnie też w niego leci
3: strzela woda.
2: W ramach treningu idealne.
1: No właśnie.
3: Maćku, bardzo ci dziękujemy za tą historię.
2: Nie ma za co.
3: Życzymy ci jednocześnie miłego dnia.
2: A to już koniec, tak?
3: No tak, bo ja mam coś, ale to już jest zupełnie inna historia. Nie pasująca do twojej gołębiowej historii.
2: Dobrze, cieszę się, że mogłem 15 minut poczekać na to, żeby opowiedzieć o gołębiach.
1: Nie ma problemu.
3: Ale czy jest coś piękniejszego w życiu?
1: Nie ma. Opowiadanie o gołębiach?
3: No właśnie.
2: Nie ma.
1: Mike Tyson bardzo lubi gołębie.
2: Nawet do Polski przyjechał kiedyś po gołębie.
1: Tak, do Łomży czy Łowicza?
2: Do Łomży chyba. Do Łomży. Wiecie, że my jesteśmy potęgą światową, jeśli chodzi o takie gołębie kolekcjonerskie?
1: No.
2: Jesteśmy potęgą światową.
3: Myślicie, że to jest jakby połączone z tym, że mamy ptaka w godle?
2: Myślę, że nie, ponieważ jest wiele państw, które mają ptaka w godle.
3: Okej, dziękuję za wyjaśnienie.
2: A macie jakiegoś znajomego gołębiarza?
1: Ja nie mam.
3: Ja ostatnio poznałem, mam takiego, w sensie poznałem tą historię, dowiedziałem się o tej osobie, taki kolega opowiedział, że jego żona właśnie zajmuje się ratowaniem gołębi. I że jak spotka jakiegoś gołębia, który jest przetrącony, to bierze go do domu i tam go odrestaurowuje, a później...
1: Przepraszam, ja też znam tę osobę.
3: Jak mu na imię ta osoba, ten mężczyzna?
2: Wojciech Cejrowski.
1: Nie, ta dziewczyna ma na imię Irena.
3: Nie, to nie.
1: To jest inna. Ale to jest dokładnie ten sam koncept.
3: Dziewczyna w twojej historii ma 90 lat?
1: Nie! A twoja ma? To będzie miała twoje 90 lat.
3: Ale imię Irena bardziej pasuje do 90 lat.
1: Nie, no bardzo ładne imię, uważam, ale faktycznie kiedyś nawet rozmawiałem z nią na antenie Radio Campus tutaj.
3: Tak,
1: bo właśnie
3: ona... Czyli takich ludzi jest więcej.
1: Tak, ona właśnie ratuje, nie wiem, czy teraz dalej to robi, ale faktycznie ona pracuje na SGGW i zajmowała się, przynosiła do domu gołębie, leczyła je po prostu w trakcie wolnego swojego czasu i wypuszczała dalej.
3: Szkoda, że nie widzicie teraz mojej miny. Ja naprawdę podziwiam tych ludzi.
1: Ja też
3: ale
1: podziwiam.
3: Ale jednocześnie troszeczkę mnie
1: dlaczego? To... Dlaczego? To jest też stworzenie, które fajnie, które nikt nie zadba.
3: Stworzenie
1: kiedy
3: Boże.
1: Nie zrobi. Kiedy tak? nikt nie zadba o to zwierzę, kiedy ona tego nie zrobi. zrobi. Tak. Na pewno.
3: I dlatego te panie pójdą do
2: my
3: nieba,
2: nie dyskutujemy
3: a
2: z
3: nie
2: tym,
3: my.
2: Nie dyskutujemy z tym, że to nie jest stworzenie Boże, ale też zastanawiam się jednak nad tym, czy przyniósłbym sobie gołębia do domu na leczenie.
1: Dlaczego?
3: Ten kolega mi opowiadał, że mają taki jeden pokój właśnie w domu, gdzie te gołębie trzymają, jeśli jakiegoś mają albo jakieś mają, no bo gołębie, że tak powiem, pozbywają się rzeczy, których pozbyć się muszą, bez większej kontroli nad tym.
2: Więc czyli trzeba wyrzucają się opony na... do lasu, ale w sposób niekontrolowany.
3: Dokładnie tak, więc trzeba się przygotować, że kiedy człowiek wraca do domu po kilku godzinach, a gołąb zostaje sam ze swoimi oponami, to mamy cały pokój w oponach.
1: No, to śmieszne, bo ja byłem i widziałem ich pokój, w którym oni trzymają tego, w którym ona trzyma te gołębie i widziałem, i oni mają psa, takiego ogromnego psa, mają gołębia i wydaje mi się, że całkiem niedawno jeszcze...
2: Mieszka z nimi taki Paweł.
1: I wydaje mi się, że jeszcze niedawno była tam kaczka, którą też ona leczyła z jakiegoś powodu i raz widziałem tam wronę.
3: Czyli poznaliśmy, polski doktor Dolittle jest kobietą.
2: A wiecie, że ja kiedyś opony trzymałem w kuchni przez pół roku, bo mi się ich nie chciało wynieść do piwnicy? No.
3: Jak było? Że nie było na czym usiąść.
2: Mi się bardzo podobało, natomiast mojej konkubinie nie do końca.
3: Ach, wiesz jakie są kobiety.
1: Przypominała ci codziennie, a ty tak. Musiałeś powiedzieć, że po co przypominasz.
2: Ale one bardzo dobrze
3: wiesz,
2: się
3: zaraz
2: tam...
3: będą, wiesz, tak jak z tym, dzisiaj z dniem zaczęliśmy, że dzień jest teraz coraz krótszy, mimo że jest środek lata, więc zaraz już będzie zima.
1: Zaraz już będzie.
2: Tak, natomiast no niestety one nie dotrwały do zmiany, kiedy, bo to
1: musisz poprosić gołębi, żeby ci wyniosły i gołębie ci wyniosły je do piwnicy?
2: Tak.
1: Niekontrolowany sposób.
2: Nie.
3: No dobrze, Maciej Kopydowski był
2: tym miłym
3: z nami.
2: Akcentem, dziękuję serdecznie.
3: Trzymaj się, hej.
1: Na razie.
2: Cześć.
1: A skoro tak już jesteśmy przy takich pięknych rzeczach, to przypominamy, że wczoraj odszedł z tego świata pan Kawiński, autor wydaje mi się jednego z najfajniejszych kawałków, które powstały kiedykolwiek, czyli Nightcall. A Nightcall już graliśmy dzisiaj na samym starcie, więc pomyślałem, że zagramy teraz znowu Nightcall, ale w trochę innej wersji. Wersji London Grammar, która wydaje mi się, że zrobiła jeden z fajniejszych coverów do tego kawałka. Słyszałeś ją, Filip?
3: Nie.
1: Tę wersję?
3: Niestety
1: jest naprawdę
3: nie.
1: Przepiękna. Bardzo serdecznie polecam. Nightcall, London Grammar, teraz na naszej antenie.

0: Nightcall i London Grammar przed chwilą na naszej antenie. Jak ci się podobał ten kawałek, panie
1: Bardzo
0: Filipie?
1: Mi się podobał, ale był smutny.
0: Był strasznie smutny i wydaje mi się, że na ten czas właśnie przepięknie oddał to, co wszyscy czujemy po odejściu pana Kawińskiego.
1: Bardzo ładny cover. Kapitan Poranek. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie pewien pan postanowił, że wybierze się na górską wycieczkę, a konkretnie na trekking zwany także w niektórych krajach hikingiem. Mhm. I w trakcie tego...
0: A trekking to nie jest po płaskim, a hiking po stromym?
1: Możliwe. Mhm. Możliwe. I ten pan szedł w każdym razie po stromym.
0: Okej.
1: Okay. Ale miał ze sobą kij trekkingowy i może to
0: Bez
1: było
0: sensu.
1: To był powód problemów. Szedł po stromym, a wziął kij na płaskie.
0: Trekking, a nie na hiking.
1: Dokładnie, tak?
0: Kurde, no.
1: I wiesz, co się przydarzyło? Przebił się swoim własnym kijem do trekkingu. Tak się przebił, że weszło mu... Wyobraź sobie, że podnosisz w tym momencie... Podnosicie, uwaga,
0: to ja muszę o czymś
1: ćwiczenie.
0: Powiedzieć.
1: Podnosimy lewą rękę.
0: Aha.
1: Prawą rękę, tam jak nam się zgina łokieć, to zginamy rękę prawą w łokciu i wyciągamy ją przed siebie.
0: Aha.
1: Następnie zgiętą rękę w łokciu, wyciągniętą przed siebie tak, że tylko pod kątem, że jakby ramię jest przyłożone do ciała,
0: no.
1: A przedramię jest tak wyciągnięte do przodu.
0: Pod kątem prostym.
1: Tak, no. Teraz o 90 stopni w lewo, tak jakbyśmy prawą dłonią chcieli złapać się za żebro.
0: No.
1: W tym momencie dotykamy się miejsca, gdzie wchodził kij trekkingowy panu w ciało. A jeśli zrobimy tak, że prawą rękę przełożymy na plecy, po lewej stronie pleców, tak daleko jak się da,
0: mm-hmm,
1: tak jakby za siebie, to tam wyszedł.
0: Okej, okay, dobrze, to fajnie. Fajnie.
1: Ale to nie jest historia o tym, że pan się przebił, bo takie rzeczy się zdarzają. To jest historia o tym, że pan nie chciał wzywać pomocy, ponieważ nie chciał zapłacić dużego rachunku, ponieważ żył w takim cywilizowanym kraju jak Stany Zjednoczone, więc chodził 16 kilometrów. W dół.
0: Uwielbiam Stany Zjednoczone.
1: Ale wziął ze sobą kolegę, który ostrzegał ludzi na szlaku i szedł przed nim, że zaraz zobaczył coś bardzo dziwnego i żeby nie panikowali. Jest zdjęcie tego pana, jak mu ten kij przechodzi przez ciało. Mogę ci pokazać?
0: O nie! O Boże! O niech! Ja nie chciałem tego widzieć, Filip. Boże.
1: Więc taka historia mu się przydarzyła. Okazuje się, że pan był z zawodu pielęgniarzem i z wykształcenia, stąd wiedział, że Przeżyje. Jak pojawiła się taka informacja, że gdyby kilka centymetrów dalej, w drugą stronę, ten pan tak powiedział, ten kij był przemieszczony, to już byłaby zupełnie inna historia, dużo poważniejsza.
0: Ja muszę coś powiedzieć.
1: 9 godzin od wypadku wyciągnięto mu ten kij.
0: Ja się boję słomek.
1: Dlaczego?
0: A dokładniej metalowych słomek się boję.
1: Boję
0: się, tak, mam, w sensie wiecie, bo są takie są plastikowe słomki, no ale wiecie, kupiłem sobie raz metalową słomkę i tam nie miałem z nią nigdy żadnych problemów, nawet mam czyścig do metalowej słomki, nigdy jej nie użyłem, znaczy użyłem jej kilka razy, ale potem sobie pomyślałem, kurde, co jak się przewrócę na schodach z tą słomką i ta słomka mi wpije się w głowę.
1: Albo w gardło.
0: Wiecie, no
1: albo w nos.
0: Albo w ogóle będziesz pił po drodze, albo będziesz sobie pił. I nagle się potkniesz, poślizgniesz się delikatnie w trakcie chodzenia i wtedy co? Wejdzie ci ta... Ojejku, okropne.
1: Wiesz, że...
0: I nigdy więcej nie skorzystałem od tego, odkąd myśl mi się pojawiła, uświadomiłem sobie, że boję się metalowych słomek.
1: Wiesz, że to, co opowiadasz, ma nawet swoją naukową definicję.
0: Mm?
1: To są lęki.
0: Ale boję się słomek.
1: Też je mam na różnych odcinkach swojego życia, więc całkowicie to rozumiem.
0: Nie jestem w stanie, jak ktoś mi daje metalową słomkę, to od razu, nie, dziękuję. Wszystko będzie w porządku. Bez tej słomki też sobie poradzę.
1: I w porządku.
0: Po co ryzykować?
1: Jeśli wy macie jakieś swoje lęki dotyczące takich zwykłych, codziennych sytuacji, a to myślicie, że zaraz umrzecie, to napiszcie nam 886 971 971.
0: Czym dziwniejsze, tym lepsze.

0: to promocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja. Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie o godzinie 8:30.
2: W naszym studiu jest Łukasz Górski, który powie nam, jak mu się w ogóle dzisiaj rano wstawało, jak mu się tutaj docierało, czy jest okej, okay, czy ciężko.
0: Co tam, Łukasz?
3: Znaczy, no ciężko, no wstało się gdzieś o 5:25 mniej więcej, a potem w metro. No po co tak wcześnie, proszę pana, no my o godzinie 7:30 mamy pierwszy serwis, no to trzeba się przygotować, tak, no. Przeczytać jakieś newsy na Google, no. Trudna sprawa.
2: Zaręczam wam, drodzy słuchacze, że to jest nieco bardziej
0: skomplikowane
2: niż przeczytać jakieś newsy na Google, bo tak. Łukasz jest bardzo skromny.
0: Tak.
2: 8:31.
0: Akademickie Radio Campus.
3: W serwisie. Prezydent USA o planie pokojowym. Nowe informacje na temat wybuchu pod Lublinem oraz potencjalna data wyborów na prezydenta Krakowa.
0: Wiadomości.
3: Prezydent USA Donald Trump ponownie wypowiedział się na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej. To bardzo proste. Zarówno od Zełenskiego i Putina chcę, aby zakończyli tę wojnę. Tylko w zeszłym miesiącu zginęło tam 25 tysięcy ludzi. Jest to standard dla tej wojny. Zakończmy ją. Mówił Trump podczas konferencji prasowej. Tymczasem oprócz tego prezydent USA zapowiedział przebudowę lotniska w mieście Waszyngton, które będzie miało nosić jego imię. Są nowe informacje na temat wybuchu w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia, niedaleko Lublina. Na miejscu działają służby, które podejrzewają, że mógł być to rosyjski pocisk. Rakieta najprawdopodobniej uderzyła w pole o godzinie 3:50. Na razie informacje te nie są jednak potwierdzone w 100%. Tymczasem rośnie tragiczny bilans strat po rosyjskich atakach na ukraińskie miasta. Mer Lwowa poinformował, że około 20 osób zostało rannych w wyniku ostrzału. W Krzywym Rogu zginęło zaś co najmniej 6 osób. Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa najpewniej będą miały miejsce w niedzielę 27 września. Tak wynika z projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów opublikowanego na stronach rządowych. Premier Donald Tusk zapowiedział wcześniej, że rozporządzenie zostanie ostatecznie wydane w piątek. Swoją kandydaturę na prezydenta miasta dotychczas zapowiedzieli były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Drewnicki z PiS, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, jeden z inicjatorów referendum odwoławczego miasta Jan Hoffman, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Aleksandra Owca z partii Razem, a także celebrytka Marianna Schreiber.
0: Korki.
2: Szanowni, jeśli nie pamiętacie albo nie wiecie, to most Siekierkowski jest remontowany, więc przygotujcie się do tego, że jeśli jedziecie na przykład od strony Wawra, to tuż przed mostem są przewężenia, więc tam się samochody tłoczą.
0: Pogoda.
4: Będą ostrzeżenia o upałach od godziny 14, a to dlatego, że właśnie od godziny 14 wejdziemy na pułap powyżej stopni 30. Dojdziemy do 32 stopni, więc nie będzie aż takiej tragedii, ale jutro, jeśli mówimy w tych kategoriach, to tragedia już będzie, dlatego że 37 stopni. Pamiętajcie o nawadnianiu siebie samych i o dbaniu o swoich bliskich w momencie, kiedy takie upały następują, więc nawet dzisiaj już warto sprawdzić, czy wszystko u waszych bliskich w porządku. Jeśli z nimi dawno nie gadaliście, to może najwyższa pora sprawdzić, czy wszystko gituwa i elegancko. Jeśli jest gituwa i elegancko, no to idziemy dalej, proste. I logiczne.
2: 8:34.

0: trypofobia pojawiła się również w...
1: Czyli fobia przed powtarzalnymi geometrycznymi kształtami dziurami.
0: Czyli dużo dziurek w jednym miejscu.
1: Na przykład tak jak w naszych tutaj zasłonach w radiu, mam takie szyby.
0: Wydaje mi się, że to może być
1: otwory okrągłe.
0: Ale nie, to wydaje mi się, że jest za rzadkie otwory są, co nie? Ale wydaje mi się, że na przykład takie jakbyś się przyglądał bardzo długo na tę siatkę.
1: Fotele. W sensie Kamil pokazuje oparcie fotela, które jest takie podziurawione delikatnie.
0: Podziurawione. I myślę, że to był problem już, wydaje mi się.
1: No dobrze.
0: Widzę, że tutaj by popadł również lęk przed kelnerami. Tak. Bardzo intrygujące wytłumaczenie, którego nie przeczytamy.
1: I jeszcze, że wszystko zaczęło się od tego, że Kamil powiedział, że obawia się słomek, że przebiją mu głowę, więc jeśli wy macie jakieś lęki, to właśnie nie muszą być fobie. Właśnie, nie musi być tak poważny, może być po prostu jakiś taki lęk, że macie takie do końca w oczach innych osób nie do końca uzasadnione podejrzenie, że wydarzy się coś złego, albo że coś się wydarzy. I wy tego nie chcecie.
0: 792 mówił, że spanie bez odzienia w obawie przed ukąszeniami owadów jest również problematyczne.
2: Kapitan Poranek.
0: Dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
3: Z Irkiem macie przyjemność. Dzień dobry.
0: Cześć Irku. Czego się boisz?
3: Jest 8.42 i teraz mam zamiast opowiadać o innych, co w swoich lękach mam opowiadać?
1: Tak. A o co chodzi? Jakby w czym problem?
0: Czego się najbardziej boisz?
3: Jak byłem dzieckiem, malutkim, takim 6-letnim, to moja babcia wysypała mi, powiedziała, że z główek maku można jeść bezpośrednio mak. I to zrobiłem, a wszystko była szczypawka. Upierdzieliła mnie w język tak na końcu i od tego czasu panicznie, ale panicznie się boję szczypawek, no.
1: Właśnie, czy szczypawki są tak groźne, na jakie wyglądają?
3: W ogóle, te spory, jak to się nazywa, sporczak, nie wiem, taki, no jest jakaś naukowa nazwa na szczypawkę i one nie są zupełnie groźne, natomiast jak gryzą, to niesamowicie boli i do dzisiaj mam taki atawizm, że po prostu nie znoszę szczypawek.
1: Rozumiem, to jest całkowicie uzasadnione, bo one nie wyglądają zbyt sympatycznie, ale nie wzięło się z nich.
3: No. Nie wzięło się znikąd, no dziabnęła mnie kiedyś w język jeszcze.
0: Żeby nie było, tak wydaje mi się, to są skorki?
3: Skorki, tak.
1: Tak, przyszło właśnie od naszego innego naszego słuchacza SMS, że to są skorki. No dobrze, Irku.
3: Chciałem powiedzieć coś o trzęsieniu ziemi.
1: Proszę.
3: Bo opowiadaliście rano. Przeżyliście jakieś trzęsienie ziemi?
1: Mi się zdarzyło, ale takie mikro.
0: Ja nie przeżyłem żadnego.
3: Opowiadaj.
1: W sensie to nie jest wielka historia.
0: Opowiadaj!
1: Po prostu delikatnie się zatrzęsło i to było tyle. Trwało to, nie wiem, no... Ale... Na równiku to było.
3: Gdzie na równiku?
1: W Afryce.
3: Nie, no powiedz coś więcej. Gdzie byłeś w Afryce?
1: W Rwandzie. Byłem kiedyś 10 lat temu i właśnie był taki dzień, że delikatnie się zatrzęsło i tak do końca człowiek wiedział, co to jest, a później się dowiedział, że to było trzęsienie ziemi. To tak było jakby coś tak łupnęło.
3: Ja również
1: tak...
3: przeżyłem trzęsienie ziemi. I to dosyć mocne, o skali 7,3.
1: O, proszę.
3: Ale to było super śmieszne, bo to było wtedy w Filadelfii, w Pensylwanii. Mhm. I wszyscy, którzy tak jakby byli w wieżowcach, wtedy musieli wyjść i dostali dzień wolny. Natomiast ja głupi jechałem wtedy autobusem do centrum handlowego i tak trzęsło ten autobus, że nawet nie poczułem.
1: To już myślałem, że masz lepszą historię ode mnie, jak zawsze
3: jest, Irku, a później
1: okazało się, że przespałeś jakby.
3: Twoja jest o wiele lepsza, ale jak wróciłem do domu, to obrazy spadały na ziemię, więc chociaż tyle.
0: Przynajmniej tyle dobrego.
3: I wypadł kubek z czasu. Nie boję się trzęsień ziemi zupełnie. Boję się powodzi. O, przypomniałem sobie. Boję się strasznie powodzi, bo przeżyłem 3.
1: Ale tak faktycznie woda była dookoła ciebie i trzeba było się ewakuować.
3: No faktycznie to urodziłem się we Wrocławiu, więc Wrocław słynie chyba z tego, że w 97 roku wtedy nas akurat wywieźli do Cieszyna, bo dzieci chyba wtedy nie mogły być w mieście ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. W 2010 roku to pamiętam, że zalało mi mieszkanie tak po sufit, że tylko laptop i majtki zostały suche, bo leżały na szafie, a reszta wszystko było mokre. No i trzecią w Stanach Zjednoczonych w 2012 podczas huraganu Sandy, tam zginęło 7 osób na mojej ulicy. No, nasz dom był akurat na takim podwyższeniu, więc tam się nic nie stało, ale no od tego czasu tak unikam powodzi, boję się.
1: No nie dziwię się, wiesz, jakby ja
3: no, jest,
1: też nie...
3: Jest to pewien rodzaj lęk, no 3 na jedną osobę to wystarczająco za dużo powodzi, nie?
1: Oj tak. Dzięki wielkie za twój telefon, trzymaj się, pozdro.
3: Pozdrawiam. Cześć.
1: Hej.
0: Numer 664 donosi, że jego w Afryce pogryzła skolopendra.
1: A nie wiem, czy to jest lęk. Szukamy waszych lęków. 603 pisze, że szerszenie są jego albo jej
0: lękiem. Patrycja napisała bardzo interesującą wiadomość. Boi się utraty gruntu pod nogami, bo kiedyś się topiła w morzu.
1: Słyszałem, że to jest jedno z najmniej przyjemnych uczuć na świecie w ogóle, to, że się topisz. Ponieważ jakby nie masz

0: jakby robisz co możesz, żeby mieć kontrolę, a tej kontroli absolutnie nie masz. To więc Patrycjo, rozumiemy.
1: To jest całkowicie zrozumiałe oczywiście. Ale...
0: Patrycjo, napisz jeszcze, jak to się objawia u ciebie, tak na co dzień. W jakich sytuacjach nagle czujesz, że nie masz tego gruntu, czy wystarczą, nie wiem, jakieś, że idziesz po schodach i nagle myślisz, że będzie następny stopień, go nie ma i robisz taki skok.
1: Numer 602 napisał, że boi się koni.
0: I że to straszne zwierzęta.
1: Straszne zwierzęta.
0: Ale faktycznie konie są nieco przerażające.
1: Nie no, to jest ogromne wielkie zwierzę, co nie?
0: Zwracałeś kiedyś uwagę, jak koń ma wielki łeb?
1: Tak, ma gigantyczny łeb. Tak. I w ogóle jakie cienkie patyczki, na których stoi, co nie?
0: Ale wiesz o tym, że...
1: Dziwnie zaprojektowane
0: konie
1: zwierzę.
0: Konie dzięki swoim wielkim łbom doskonale grają na pianinach?
1: Słucham?
0: Nie wiesz o tym?
1: Nie.
0: To proszę państwa, wchodzimy na znaną platformę z filmami, największą platformę z różnymi filmikami na świecie i wpisujemy horse, z angielska koń i piano, czyli pianino. I jest całe kompilacje z końmi, które grają na pianinach.
1: Nie.
0: Naprawdę, odpalamy.
1: No dawaj.
0: Już sekundka, musimy tutaj przeklikać.
1: Co za...
0: Naprawdę ludzie podstawiają koniom keyboardy. Całe pianina i okazuje się, że przynajmniej te konie, które są na tych filmach, bardzo im się podoba to, że mogą swoją mordą końską grać na klawiszach przy użyciu właśnie tej mordy tych końskich ust. To jest koń przy keyboardzie.
1: Ej, ale dobry bicik, co nie? Ej, niezłe!
0: Horse playing music on piano, tak się nazywa ten
1: Dlaczego nikt nie zrobił z tego kawałka jeszcze? Good. Słyszycie to? Bo to był taki dobry beat.
0: Jest wiele takich filmów.
1: Dawaj więcej. Dawaj mi więcej filmów.
0: Kuca? Chcesz kuca, który gra na... Jest amerykańska telewizja i materiał o kucu grającym na... w szpitalu. Słuchajcie,
1: o, nie.
0: O Boże. Leży... jakaś kobieta w łóżku pod szpitalnym, ewidentnie taka, że głowa na poduszce odwrócona, ale taka, że chyba średnio może się podnieść i przyprowadzili do niej kuca, który gra na keyboardzie.
1: Marcina!
0: Tak. I słuchajcie, ten kuc ma budzić dzieci ze śpiączki, grą na pianinie. Nieprawdopodobne.
1: Nieprawdopodobne.
0: Więc nie dziwię się naszemu słuchaczowi, że boi się koni.
1: Jest, ale tak czy inaczej, no kawał zwierząt, które naprawdę są super. Fajnie.
0: Pięknie.
1: Naprawdę.
0: Ja mam na przykład lęk przed rampami dla niepełnosprawnych. Omijam i zawsze idę naokoło.
1: Dlaczego?
0: Może w sensie,
1: że się wywrócisz?
0: A.
1: Czy chodzi o to, że...
0: W sumie, wiesz co, ktoś się dzieli przed nami, uzewnętrznia się... swoimi lękami, to nie robi się tego na co dzień. Trochę anonimowo jednak, ale jednak się uda zewnętrznie, może z tego znajomi, ale mówimy co? Że się przewrócisz?
1: Co?
0: Nie no, jakby to jest twój lęk, masz do niego pewne
1: prawo.
0: Nie no,
1: oczywiście, że tak. No, więc, no nie no, horse playing on piano. Jak piszecie, to znajdziecie bez żadnego problemu. Moim lękiem jest to, że jak pływam w głębokim akwenie, to z głębi zaraz coś wypłynie i mnie zaatakuje. Haczyk nie dotyczy Bałtyku i polskich jezior.
0: Właśnie, bo Bałtyk i polskie jeziora, to wiadomo, co cię zaatakuje. No nic. No co nas cię może zaatakować? Ale jakieś morze zagraniczne? Za każdym razem.
1: Restaurator z rachunkiem nad polskim morzem. Co cię zaatakuje? Ale nie wychodzi z głębi wtedy.
0: W Bałtyku nie ma ryby młota. Mhm. Nie ma ryby piły.
1: Nie ma też rekinów.
0: Nie ma też rekinów. I nie ma też waleni. Więc wszystko jest w normie.
1: A czy waleni nie mam przypadkiem? Właśnie gdzieś tam dalej?
0: Raz na jakiś czas może się jakiś pojawić, ale to jest on zabłądzi. On nie chce nikomu wchodzić w szkole. 8.49.
2: Akademickie Radio Campus 97.1 FM.

0: Dużo ludzi w swoich lękach powiedziało o niektórych robakach, które, które wyglądają groźnie szersze, nie tam no, tego, Irka coś ugryzło.
1: Każdy w swoim życiu był przez coś ugryziony.
0: No, albo właśnie, że coś go ugryzie potencjalnie, ale mam dobrą rzecz o robakach.
1: Proszę.
2: Kapitan Poranek.
0: Moi drodzy, bodajże singapurscy naukowcy wynaleźli, a raczej stworzyli najmniejszy na świecie kostium nurkowy. Taki, nie wiem jak to inaczej nazwać, no nurkowy, nurkowy kostium. I...
1: Tak, słucham cię uważnie nadal.
0: I ten kostium przygotowali dla, uwaga, Karalucha.
1: Okej. Okay.
0: Jest kostium nurkowy dla Karalucha. Już ci Filip pokazuje, jak on wygląda, żebyś też miał pełen obraz tego, o czym rozmawiamy. Proszę, to jest Karaluch w tym kostiumie. Zobacz.
1: Tak, widzę taką... Kamil pokazuje taką grafikę, gdzie jest dużo strzałek.
0: No bo jest wytłumaczone, co to
1: rozumiem.
0: Jest. Co
1: po, nie... ale po co?
0: O, patrz. O.
1: A komu to potrzebne? Oprócz tego, że Karaluchowi.
0: Karaluch to Karaluch, opatrz, masz taki bezpośredni, co
1: widzę.
0: Nie? Rurki podłączone do tych nozdrzy śmiesznych Karalucha, z których czerpie tlen.
1: Tlen mu dali.
0: Znaczy tak, ma generator tlenu w odwłoku. I z tego generatora tlenu ma pociągnięte rurki do swoich dziurek na froncie. No i najważniejsze jest to, po co to faktycznie zrobić. I jest to zrobione właśnie po to, żeby dostawać się tym Karaluchem w miejsca niedostępne dla człowieka zupełnie. Że tak małe przejście, tak wąskie przejścia jakie są, na przykład po katastrofach naturalnych, powodziach, i żeby odnajdywać i potencjalnie ratować innych ludzi szybciej niż to jest możliwe wcześniej. On ma taki cały cybernetyczny, ma taki plecak elektroniczny jeszcze na plecach, który pozwala nawet go potencjalnie zasterować. Tego małego Karalucha i impulsami elektromagnetycznymi i faktycznie trenują te Karaluchy do tego, żeby przechodziły właśnie przez takie ciasne miejsca i żeby mogły oddychać właśnie pod wodą w tych swoich małych kombinezonach nurkowych, które są przygotowane.
1: W życiu naukowców domyślam się, że jest wiele momentów jakichś frustrujących, trudnych, ale myślę, że są też takie momenty wspaniałe, takie jak ten, że spełniasz swoje dziecięce marzenia. Myślisz sobie, dobra, zobaczmy, czy będziemy w stanie zrobić kostium kąpielowy dla Karalucha.
0: I byli w stanie. Proszę, zrobili
1: bardzo.
0: To. Zrobili
1: mamy to.
0: I faktycznie Karaluch może sobie pod wodą chodzić z dostarczaniem takiego tlenu bardzo, bardzo długo, bez żadnego kłopotu i ma pełną sprawność pod tą wodą, taką jak ma na zewnątrz wody i nawet czuje się tam bardzo dobrze. Nie ma z tym żadnych problemów.
1: Proszę bardzo.
0: Niesamowite, co nie?
1: Niesamowite.
0: Niesamowite.
1: Słuchajcie, zaraz recept turniej.
2: Radio Campus.

0: No i co się tak młody zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale
0: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: nasz słuchacz się lęka, że jemu kluczyk do samochodu padnie do studzienki. Są na jego parkingu takie prostokątne żeliwne pokrywy do kanałów, jakby paskowane z przerwami. Jak przychodzi obok, nachodzi właśnie go lęk, że kluczek mu tam wpadnie. Ja na przykład lękam się tego, że nasi słuchacze przegrają dzisiaj w recepturnieju. Lękam się tego, że będę musiał kogoś zbesztać i boję się tego momentu.
1: A tak, takie jest życie, Kamilu.
0: Niestety, taka jest prawda. Z niektórymi lękami, moi drodzy, musicie się mierzyć. Mamy nadzieję, że i z tym się zmierzycie.
2: Recepturniej, recepturniej, recepturniej, recepturniej.
1: W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: Wy oczywiście musicie wiedzieć, co macie mówić, bo to jest recepturniej. My czytamy składniki na daną potrawę, a wy z tych składników musicie wydedukować, co to jest za przepis. Zasady są bardzo proste. Mamy dwie kategorie, SMS-ową i telefoniczną. SMS-owa
1: 886-971-971.
0: Kto pierwszy, ten lepszy, standardowo. I telefoniczna
1: 22-827-7205.
0: Kto pierwszy, ten lepszy, standardowo. Ale tutaj dochodzi jeszcze taki właśnie Asterix mały, w którym niestety jeśli odpowiecie źle, to zostajecie zbesztani. A jeśli odpowiecie dobrze w obu przypadkach, to możecie sobie gotować daną potrawę przez cały tydzień. Zostajecie wpisani do Excela i wieczna chwała i gloria przez tydzień. Wszystko jasne?
1: Tak!
0: Super! To w takim razie, kto teraz czyta składniki?
1: Zagrajmy papier, kamień, nożyce do jednego.
0: Dobra, trzy. Dobra.
1: Trzy, cztery. Trzy, cztery. Było jeden, był remis w pierwszym rzucie, bo obydwaj wyciągnęliśmy nożyce, następnie Kamil wyciągnął kamień, ja wyciągnąłem papier, więc ja czytam.
0: Przegrał.
1: Wszystko już wiecie. Jedna duża wędzona makrela. Czyli około 350 gramów. Cztery jajka ugotowane na twardo. Dwa średnie ogórki konserwowe. Kawałek czerwonej cebuli o wadze około 30 gramów. Dwie łyżki majonezu, łyżeczka musztardy, garść siekanego szczypiorku i szczypta pieprzu.
0: Co to za przepis? Zadaję wam to pytanie, a wy oczywiście musicie wiedzieć, co to jest za przepis. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Cześć, z tej strony Andrzej, ale jak usłyszałem samą makrelę i do was zacząłem dzwonić, to Bluetooth mi rozłączył radio i reszty składników nie słyszałem, więc obstawiam i mam taką nadzieję.
0: Poczekaj. Zaraz będziesz obstawiał, spokojnie.
1: Andrzeju, po pierwsze, jak to się dzieje, że ty masz taki doskonały dźwięk płynący ze swojej strony? Czego ty używasz do dzwonienia?
3: Zestawu w aucie i faktycznie on nieźle działa. Ktoś mi to mówił.
1: Budowany, że ty nie masz żadnego na sobie urządzenia, ty to mówisz po prostu do samochodu.
3: Mówię do samochodu.
1: Nie będziemy robić reklamy, ale jakby opisz swój samochód bez używania nazwy marki oraz modelu.
3: Auto ludu.
1: Okej. Druga podpowiedź.
3: Auto ludu. I trochę jak taki groźny dinozaur.
0: O, ale to nie, ja nie, ja, ty, mi nie ta druga podpowiedź.
3: Pierwsze literki jak groźny dinozaur.
1: Tyranozaur to jest groźny dinozaur.
3: Tak.
1: Okej,
0: to ja wiem.
1: To mi później powiesz.
0: To ja wiem, dobrze. Ja wiem, jaki samochód.
1: Andrzeju, jaki jest twój przydomek, bo musimy cię jakoś zapisać w naszym rankingu. Andrzej, to za mało.
3: Niech zostaniesz... Okej. Mówią też na mnie Andrzeju.
1: Czyli Andrzeju.
3: Andrzeju, jak ci na imię?
1: Okej, w porządku. Andrzeju, co to za przepis?
3: Pasta z makreli.
0: Panie Andrzeju, nie miałeś wiele składników, naprawdę, to było proste. Znał tylko jeden składnik.
1: No, geniusz! Geniusz, nie bójmy się tych słów!
0: Nie bójmy się tych słów, bo to jest poprawna odpowiedź, panie Andrzeju, oczywiście. Jak masz na imię?
3: Styl Andrzeju.
0: Dobrze.
1: Andrzeju, razem z tobą świetna Martyna robota. W SMS-ach jako pierwsza. Gratulacje.
0: Zapisani zostaliście do Excela.
3: Słuchajcie, to był taki rzut na taśmę, bo ja nie mam jeszcze kubka.
0: Ale ty nie dostaniesz kubka.
1: Ty masz już doskonałe nagłośnienie w samochodzie. Po co ci kubek?
0: Nie rozdajemy kubków, rozdajemy wieczną chwałę i glorię. To po pierwsze, a po drugie, możesz sobie robić pastę z makreli przez najbliższy tydzień.
1: Tak.
0: Jako jedyny ze wszystkich słuchaczy dookoła.
1: To, co zrobiliśmy Andrzejowi, to jest w ogóle okropne.
0: Dlaczego?
1: Bo on naprawdę chciał kubek. Tak miło zagadał. Nie mam jeszcze. Nie, że dajcie. Andrzeju.
3: Tak.
1: Jak jeszcze zwyciężysz w rundzie drugiej albo trzeciej, to zostawiamy dla ciebie tutaj kubek. Co ty na to?
0: Okej.
1: Z nikim od tego...
3: Kurczę, ale muszę wysiąść z auta zaraz.
1: Nie rób tego.
0: To nie dostaniesz kubka, proste, no.
3: Dobra, będę siedział w aucie cały dzień. Dobra, okej. Okay.

0: Jason Status Pieces, Plan B na ficie tego kawałka. My, moi drodzy, przechodzimy do drugiej rundy recept turnieju, w którym to zobaczymy, kto dzisiaj wygra.
1: Wszystko w waszych rękach.
2: Recept turniej.
0: Tak. Filip mi przed chwilą opowiadał o kompromitacji z zeszłego tygodnia, którą oczywiście
1: musisz przypominać? No nie przeczytaliśmy części składników, bo nie
0: zapomnieliśmy, najważniejszego składnika nie przeczytaliśmy.
1: I wiesz, jak była wesoło? Zbesztaliśmy dwie osoby przy okazji. Dziwiąc się, co wy wymyślacie?
0: Co wy wymyślacie? No
1: nie, oni po prostu nie mieli pewnej
0: jeden
1: wiedzy.
0: Jeden raz mnie nie było, jeden raz, naprawdę. I tutaj już, i tutaj no widzę, dobrze, że zabrakło tej profesjonalnej ręki.
1: Masz szansę się wykazać, wszystkim. Kamil czyta składniki, wy zgadujecie i dzwonicie i piszecie i wszystko będzie dobrze. Jedziesz.
0: Jedna szklanka dokładnie rozdrobnionego miąższu, bułki lub chleba. 2 1/3 szklanki bulionu wołowego. 4 łyżki masła. 1 duża, drobno posiekana cebula. 2 cienkie plasterki boczku zmielone lub drobno posiekane. Mieliłeś kiedyś boczek?
1: Plasterków nie mieliłem, ani boczków w kawałku też nie mieliłem. Ciekawe. Słuchaj,
0: naprawdę. 400 gramów drobno zmielonej wołowiny. Na przykład udziec. 400 gramów drobno zmielonej wieprzowiny, na przykład łopatka. 4 jajka. 1 płaska łyżka soli. 1,5 łyżeczka świeżo zmielonego pieprzu. 1,5 łyżeczka cukru. 1 łyżeczka rozdartego moździerzu lub zmielonego ziela angielskiego. 0,5 łyżeczki zmielonej gałki muszkatołowej. 2 łyżki mąki.
1: I co, to wszystko? Ha, ha! Zapomniałeś przeczytać
0: składników. Może się jeszcze przydać gotowy ze słoiczka dżem z borówki i chrupiące ziemniaczki z pieca i 2 łyżki śmietanki kremowej 30%.
1: A widzicie, Kamil nie przeczytał. Nie.
0: Filip?
1: Z nas szydził, a sam nie przeczytał. Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jak masz
3: dobry, mam na imię Sebastian, tak?
1: Jaki jest twój przydomek?
3: Mój przydomek?
1: Sebik,
0: spodoba
1: Sebastian,
0: mi się.
1: Sebastian, Sebik, powiedz, gdzie jesteś, dokąd zmierzasz, jaki plan na dzisiejszy dzień?
3: Jestem na S8, nie ma korków, jadę w stronę Marek.
1: A po co?
3: Odłożę swoją narzeczoną do domu.
1: W Markach? I jak to jest żyć w Markach?
3: No, mieszkamy w Markach, odwożę ją do domu.
1: Ale po co ją odwodzisz do domu o 9:15? To co ona robiła wcześniej, że trzeba...
3: To skomplikowane.
1: Okej, nie chcesz wchodzić w szczegóły.
0: No, to zrozumiałe. No. Panie Sebiksie, co to jest za przepis?
3: Myślę, że jest to bigos z bułki tartej.
0: Co? Skąd ten pomysł? Boże.
1: I ja mam takie wrażenie, że Sebastian...
0: Wymyślają sobie poprawy.
1: Że Sebastian jakby...
0: Bigos z bułki
1: wszedł w etap... Będzie śmiesznie, no ale Sebastian, to jest tak, jakbyś wyszedł na konkurs chopinowski i zagrał jakąś wesołą Blasko melodykę, właśnie, licząc, że wywołasz salwę śmiechu, wręcz przeciwnie. Przychodzisz do poważnych ludzi
0: tak.
1: I jakby... No,
0: trochę powagi, naprawdę, trochę powagi.
1: Rozłączyłem.
0: Odrobinę, naprawdę, bez przesady. Moi drodzy, co to jest za przepis? Zadajmy wam to pytanie i czekamy na wasze odpowiedzi i wasze telefony przede wszystkim na 22 827 72 0 i 5. Widzę, że nie pojawiła się jeszcze żadna poprawna odpowiedź.
1: Ponieważ pojawiały się odpowiedzi zbliżone do odpowiedzi poprawnej, ale my oczekujemy bardzo konkretnej nazwy tego dania. Dzień dobry. Z kim mamy przyjemność?
4: Dzień dobry, Artur i Kasia z tej strony.
1: Jaki jest wasz przydomek?
4: Koziołki.
1: Artur i Kasia Koziołki.
0: Artur Koziołki.
1: Mam nadzieję, że to jest wasze nazwisko. I jakby dzwonicie i przedstawiacie się jakby na całego po to, żeby za chwilę nie skompromitować się przed całym światem, tylko udzielić poprawnej odpowiedzi. Dobrze, czemu dzwonicie w ogóle we dwójkę?
4: Bo razem słuchamy, przygotowujemy śniadanko i bardzo lubimy do tego receptu nie słuchać.
0: No i to super.
1: Co się robi w życiu, żeby o 9:17 jeść śniadanie w dzień poprzedni? Właśnie.
0: Ja też jadam.
1: Ile śniadanko trzeba odziedziczyć, jakby zacznijmy od początku?
4: Tam, no, trzeba odprowadzać dzieci rano do przedszkola, potem wracać do dzieci do domu i zaczynać pracę późno.
0: Słuchajcie, ja muszę zapytać, czysta formalność, moi drodzy. kogo z was potencjalnie będziemy musieli zbesztać?
4: No jak ja gadam, to Kasię.
1: Ustalone.
0: Ustalone. Dobrze. Zbeszczamy w takim razie Kasię w przypadku twojej złej
1: Arturze,
0: odpowiedzi.
1: Arturze, co to za przepis?
4: Jak dla mnie z tego można zrobić pulpety, do tego zjeść ziemniaczki i z takim sosem, takie trochę wikej.
1: To jest twoja odpowiedź, pulpety.
0: Kasia, żenujące.
1: Kasia, jak mogłaś?
0: Naprawdę, jak mogłaś wystawić takiego zawodnika do walki? To jest twoja wina, niestety. Kasiu, nie zasłużyłaś na to, żeby dzisiaj jeść śniadanie i moim zdaniem powinnaś, nie wiem, co się je na śniadanie, kiedy nie lubisz jeść śniadania? Kiedy
1: nie je się śniadania wtedy,
0: ale kiedy chcesz coś złego na przykład przygotować?
1: To robisz tak, że robisz jajka sadzone i rozwalają ci się wszystkie żółtka już na patelni.
0: I wrzucasz tam skorupki.
1: Właśnie, żegnaj.
0: Na razie. I tego wam życzę.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Z kim mam przyjemność?
2: Cześć, dalej tutaj Andrzej, stoję w tym aucie i nie wychodzę z niego.
0: Andrzej,
1: może zdobyć kubek Radia Campus.
0: Andrzej ma tutaj wielką szansę
2: klopcy
0: coś wygrać.
2: Klopcy z IKEA zwane po szwedzku.
0: Poczekaj, Andrzej.
1: Jeszcze raz, na spokojnie.
0: Poczekaj, Andrzej.
1: Na spokojnie. Ja wiem, że ty już jesteś spóźniony, ty od 18 minut siedzisz już za biurkiem w biurze, ja wiem, jakby oni ci płacą jakieś pieniądze, czegoś oczekują.
0: Jeszcze ci nie płacą, bo jesteś w samochodzie.
1: Właśnie, ale na spokojnie. Jak się spało?
2: Spoko, naprawdę spoko, mimo tej pełni. Naprawdę spoko.
0: A denerwujesz się trochę.
1: Ale
0: był wielki, co nie?
1: I
0: naprawdę
1: tak
0: był.
1: Nad horyzontu.
0: Niesamowity był. Czekaj, poczekajmy go, potrzymajmy go jeszcze.
1: Ale ty wierzysz w to, że te fazy księżyca mają wpływ na ludzkie samopoczucie?
2: I don't know. Chyba okay. Tak, ale nie wiem w jaki sposób, ale chyba tak.
1: Okay.
0: Nie no, jak mają wpływ na, wiesz, przypływy, odpływy, no to
1: myślę,
0: dlaczego nie na samopoczucie?
1: Myślę, że ludzie zorientowali się, że tak jest, to był dzień, w którym rozsadził im głowę.
0: Wiele teorii spiskowych zostało potwierdzonych i było takie,
1: Zawsze to mówiliśmy,
0: aby nie wierzyliście.
1: Andrzeju, co to za przepis?
2: Czy to są klopsy po szwedzku zwane klopsami z Ikei?
1: Chyba możemy uznać tą odpowiedź.
0: Wydaje mi się, że możemy, a to również oznacza, panie Andrzeju, że kubek Radia Campus, zgodnie z naszą prywatną umową, którą zawarliśmy i która prawdopodobnie się już nigdy więcej nie powtórzy w tym programie, trafia do ciebie.
2: Jej!
0: Tylko musisz go sobie odebrać sam.
1: Właśnie, musisz przyjść do nas i się zgłosić po niego. Do radia.
2: I will.
0: Oby tak było. Andrzeju, gratulacje. I powiem szczerze, nie wierzyłem w twój sukces. Zupełnie w niego nie wierzyłem. I jest mi przykro, że nie wierzyłem teraz.
1: Głupio ci.
0: No głupio mi teraz, no.
2: Ja też nie. Ja też nie, więc byliśmy w tym razem.
1: Super.
0: Niesamowite. Dziękuję bardzo, Andrzeju. Naprawdę było nam bardzo miło przyjąć cię na naszej antenie.
1: Możesz już wyjść z samochodu, ale nie musisz.
2: Wielkie dzięki, pozdrawiam. Trzymaj się, dobrego. Pa.
0: Poczekaj sobie i odetchnij w tym samochodzie, bo naprawdę warto. Tak, na spokojnie.
1: Razem z Andrzejem Marta.
0: Marta.
1: Jako pierwsza w SMS-ach. Gratulacje, za chwilę wielki finał.
5: Akademickie Radio Campus.

0: Dzień dobry, 9.24 już na naszym
1: Wielki zegar. Finał! Wielki finał!
2: Recepturniej, recepturniej, recepturniej, recepturniej.
3: Dobra. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
1: Kamil, czy ty mógłbyś być gniazdowym na stadionie? Czy wiesz, kim jest gniazdowy na stadionie? Przepraszam, tak powinna rozpocząć się ta krótka rozmowa.
0: To jest ten, co krzyczy i dopinguje, nawołuje do dopingu?
1: Prowadzi doping. Wiesz, jaka to jest trudna robota? Czy ktoś potrafił?
0: Szczerze mówiąc, no nie chcę tego mówić.
1: Co tu skandalicznego może paść?
0: Nie, możemy zakończyć ten temat.
1: Tak? Ale ty masz jakieś bolesne wspomnienia z gniazdowymi? Jak krzyczał kiedyś na ciebie, zostaw ten telefon! Oni tak właśnie, to jest dla mnie fascynujące. Ktoś chce zrobić zdjęcie, a oni, co ty kręcisz?
0: To prawda. I mam po prostu skrajną opinię na ten temat i okay. Nie chciałbym się z nią
1: rozumiem.
0: Dzielić.
1: Słuchajcie, to my będziemy teraz antygwiazdowymi, będziemy gniazdowymi w negatywie i mówimy, bierz ten telefon! Dzwoń!
4: Dzwoń na 228-27205, powiedz, jaki jest przepis!
1: Dokładnie.
0: Ale to trzeba mieć ostre gardło.
1: Dobra,
0: do tego.
1: Przeczytam to jak podziwiam. Gniazdowy na stadionie.
0: Spróbujmy.
1: Dwie łyżki oliwy! Dwie cebule, szalotki lub jedna mniejsza, zwykła!
4: I wszyscy razem!
1: Trzy ząbki czosnku! Dwie łyżki masła! 200 gramów drobnego makaronu orzo! 200 gramów pomidorów z puszki siekanych!
4: I lewy sektor!
1: 700 ml bulionu! Jedna łyżeczka suszonego oregano! Szczypta płatków chili! Pęczek zielonych szparagów!
4: I prawy sektor!
1: Jedna marchewka! Jedna mała cukinia! Świeża bazylia! Pół szklanki tartego parmezanu!
4: I na koniec wszyscy razem!
1: Trzy łyżki posiekanego szczypiorku! Ja nie wiem, czy do końca, czy oni tak krzyczą. Chyba się nie nadaje.
0: Krzyczą tak.
1: Krzyczą tak, ale 90 minut. To jest coś, co rozwala człowiekowi mózg. 886-971-971. Tutaj wysyłacie odpowiedzi 22-827-7205. Tutaj dzwonicie. Żeby odpowiedzieć na arcyważne pytanie, które brzmi...
0: Co to za przepis?
1: Dokładnie tak.
0: Albo 886-971-971. Tutaj piszecie SMS. Pojawiły się już jakieś odpowiedzi, ale to jeszcze nie są te, których oczekiwaliśmy, wydaje mi się, więc chyba niestety nie. Pan Grzegorz, widzę, usilnie próbuje.
1: Tak, konkretnego dania szukamy o konkretnej nazwie.
0: Pojawiają ma bardzo się... ładną nazwę, to takie taką fajną.
1: Możemy trochę rąbka tajemnicy?
0: No.
1: Już taka niepolska ta nazwa, niepolska.
0: Niepolska.
1: Obawiam się, że przez to, że tak dynamicznie czytałem te składniki, to nie do wszystkich musiało dotrzeć.
0: Dotarło?
1: Przeciwskuteczny efekt osiągnąłem.
0: No zwróciłeś uwagę bardziej na swoją intonację, aniżeli na treść, która była zawarta.
1: Tak, najprawdopodobniej
0: nie to,
1: jest
0: to nie było w tym
1: prawda.
0: Nic złego, bardzo przyjemnie mi się to słuchało.
1: Ania zapytała nas, czy któryś z nas jest znanym francuskim kocharzem. Odpowiadamy nie. Czy to ratatuj? Odpowiadamy absolutnie nie.
0: A dlaczego? Skąd ten znany francuski kucharz?
1: To jest imię tego szczura.
0: To nie było nawet jego imię.
1: To nie było nawet jego imię?
0: Nie.
1: A, to przepraszam. Nieuważnie oglądałem ten film.
0: Bardzo nieuważnie. Jak się nazywał ten szczur, wiesz może?
1: Maciek jest ciągle z nami.
0: Jak?
5: Remi chyba.
1: Remi.
0: No.
1: Remi, rozumiem.
0: Jak Calvi.
1: Tak, albo jak ten dowcipniś, którego spapugował później Sylwester Wardenga z Francji. Taki
0: pierwowzór
1: wszystkich dowcipnisiów internetowych.
0: Pranksterów.
1: Dokładnie tak. Słuchajcie, co można zrobić z oliwy, cebuli, czosnku, masła, makaronu orzo, pomidorów z puszki, bulionu, oregano, chili, szparagów, marchewki, cukinii, bazylii, parmezanu i szczypiorku. 22 827 7205. Zaraz wiadomości. Więc
0: fajnie byłoby rozwiązać ten największy radiowy turniej, który dzisiaj prowadzimy specjalnie dla was. Więc fajnie byłoby, żebyśmy faktycznie do tego doszli wspólnie, co to jest za przepis. No ale wiecie, do niczego was nie zmusimy. Wy nas do niczego nie zmusicie. A chcemy, żeby było dobrze.
1: Dokładnie, tak jest z nami jeszcze Maciek Kopytowski, studiu Maćku. Ciebie z domu wyrzucili, o co chodzi, że tak długo tutaj dzisiaj?
5: Ja chciałbym pójść kiedyś do normalnej pracy, ale jestem tutaj na pół etatu. Jak chłopaki czegoś nie wiedzą, na przykład jak się nazywał szczur z filmu Ratatouille, to ja tutaj siedzę w kącie i mówię Remi.
1: Zazwyczaj jest. Nam się odbywać te rozmowy z Maćkiem poza anteną, przez co my wychodzimy na błyskotliwych, a Maciek czuje się jakby spełniony jako człowiek i jako przyjaciel, ale czasem też się ujawnia.
5: A znowu zamkniecie mnie po 10 w piwnicy?
1: Pierwsze, to nie jest piwnica, to jest poziom minus jeden. Nie żyjemy już w XIX wieku,
0: możemy zdradzić,
1: Maćku,
0: że w SMS-ach pojawiła się już poprawna odpowiedź i będzie i zostanie ona uznana oczywiście, ale w telefonach dalej susza.
1: Otóż to.
0: Telefoniczna susza przed nami.
1: Czekamy na was. Dzwoniący.
0: Szkoda, że Andrzej wygrał w poprzedniej rundzie, to teraz bym musiał zadzwonić, gdyby nie wygrał.
1: Tak, ale może. Andrzej ciągle może zadzwonić, pamiętajcie o tym.
5: Ja od siebie tylko dodam, że w XIX wieku piwnicę nazywano sutereną.
0: Bardzo ładne.
1: Ktoś tutaj czytał lalkę.
0: Ktoś tutaj czytał książki.
1: Właśnie. Skąd, Maćku, masz tą wiedzę, tak, jeśli miałbyś się przyznać?
5: Szedłem dzisiaj korytarzem naszej redakcji i spotkałem Łukasza Górskiego, który podzielił się ze mną taką ciekawostką.
1: Do zobaczenia, powiedział ci...
0: W sutereń.
1: W sutenerze?
5: Trochę kultury bym wymagał jednak na tej antenie, panowie.
1: Słuchajcie, no dajemy wam ostatnie 10 sekund, bo już w tym momencie zaczęły się wiadomości. W SMS-ach rozwiązaliśmy już to, więc ostatnie 6, 5, 4, 3.
0: O, poczekaj.
1: Ktoś dzwoni na WhatsAppie.
0: Na WhatsAppie ktoś dzwonił.
1: Ale już się rozłączył.
0: Rozłączył się.
1: To zadzwoń jeszcze raz.
0: Może się uda.
1: Może ja oddzwonię do tej osoby.
0: Nie oddzwonię, to dziwne.
1: Tak. Takie rzeczy się nie robią, może ja jednak oddzwonię.
0: Nie, to dziwne.
1: Oddzwonię,
0: no,
1: daj.
0: Dobra, ale to...
1: My się połączymy teraz z tą osobą, to będzie słychać
0: tak,
1: wszystko?
0: Tak, będzie słychać, dawaj.
5: Kamilu, a nie wiem, czy ci mówiłem, że ostatnio jak czytaliśmy z Filipem składniki na poziomianki, to nie przeczytaliśmy o poziomkach.
1: Teraz nie odbiera ta osoba.
0: A specjalnie nie odbiera. Przestraszyła się.
1: Tak?
6: Słucham.
1: Dzień dobry. Czy my dzwonimy z radia? To jest taki ciekawy konkurs, że to my dzwonimy dzisiaj. I chcemy zapytać...
6: Aha, no to bardzo ciekawy, bo niestety ciągle było zajęte.
1: Tak?
0: A, czyli nie działa nam główny telefon prawdopodobnie.
1: A, to coś się wydarzyło. Dobrze.
6: Nie, na WhatsAppie też było zajęte.
1: Tak? To są pomówienia. Powiedz, jak się nazywasz, jak masz na imię, jaki jest twój przydomek?
6: Martyna i nie mam przydomka.
1: Martyna bez przydomka, tak będziesz zapisana.
6: Możemy
1: w naszym...
6: Możemy wymyślić coś na poczekaniu.
0: No to
1: ogólnie. Dobrze,
0: to
1: ty, wiesz, to... Martyno, oprócz tego, że wiesz, że było zajęte, to my niewiele wiemy o tobie, więc ty nam powiedz lepiej, jaki masz przydomek.
6: No nie mam przydomka, ale regularnie biorę udział w recepturnieju, więc
1: dobrze.
6: No nie wiem.
0: A w tym roku to... już brałaś udział w recepturnieju, tak?
6: Możecie nazwać mnie dziś zwycięzcą telefonicznie.
0: Martyna, a ty dzisiaj wygrałaś w SMS-ach?
6: Pierwszą rundę chyba ja.
1: O, no właśnie. No i wszystko jest jasne, no to wszystko w takim jasne. Razie. Martyno, co to za przepis?
6: Myślę, że to jest makaron orzo, może w jakimś stylu śródziemnomorskim.
1: Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź?
6: Tak, to moja ostateczna odpowiedź.
1: No to niestety jest to odpowiedź absolutnie fatalna.
0: Żenujące, Martyna, no super było, fajnie było z tą porozmawiać.
1: Super, wiesz co? Ale wiesz co, jeszcze na nasz rachunek, bo to my dzwonimy.
0: Naprawdę, my dzwonimy, a ty dajesz tak żenujące odpowiedzi i nie pokazujesz żadnej klasy w ogóle. Chociażbyś, wiesz co, dobra,
1: aż Kamilowi
0: nie,
1: zabrakło
0: ja
1: słów. Żegnaj, Martyna.
0: Nie, na razie. No.
1: A trochę było głupio jednak besztać Martynę, bo to jednak my do niej
0: dzwoniliśmy.
1: Słuchaj, mamy tutaj listę telefonów, które ludzie dzwoni. Ktoś dzwonił do nas 21 lipca. Zadzwoni mi, O, i 17 lipca też ktoś dzwonił, inny numer. Dobrze, kochani, ogłaszamy, że odbieramy ostatni telefon. Halo,
0: dzień
1: halo.
0: Dzień dobry.
1: Z kim mam przyjemność?
7: No, witam.
0: Dzień dobry.
1: Przepraszam, czy jesteś prawdziwą osobą, bo brzmisz bardzo profesjonalnie.
7: Jestem prawdziwą osobą, jestem Gocha i dzwonię pierwszy raz.
0: O. Pani Gocha, muszę w takim razie zapytać o jedną, o znajomość. Czy zdajesz sobie sprawę z ryzyka, jakie płynie ze błędnej odpowiedzi,
7: tak,
0: którą
7: zdaję
0: potencjalnie
7: sobie z tego sprawę, no, jakoś się z tym będę musiała pogodzić, ale mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby.
1: Dobrze.
0: My też mamy taką nadzieję. Gocha, masz teraz szansę odpowiedzieć nam na pytanie.
1: Co to za przepis?
7: Marry Me Orzo.
0: Jeszcze
7: taka ładna nazwa.
0: Prosimy o powtórzenie takie... jeszcze.
7: Żebyś... Marry Me Orzo.
1: Nie.
7: Nie.
0: Gocha, żenująca odpowiedź. Jak w ogóle śmiesz nas dzwonić w tej chwili z taką
1: już
0: odpowiedzią?
1: Jeszcze nas opóźniasz.
0: Jeszcze opóźniasz wiadomości.
1: Żegnaj.
7: Kurczę, no to słabo mnie gonicie.
1: Dobra, już tam skończyłem tą rozmowę. Nie ma o czym gadać w ogóle. Uwaga, uwaga. Ogłaszamy, że prawidłową odpowiedzią, która przydarzyła się właśnie w tym programie, i jako pierwszy w SMS-ach wysłał tą odpowiedź Grzegorz, to jest Orzo Primavera.
0: Orzo tak Primavera była danie. Poprawną odpowiedzią.
1: W telefonach nie rozwiązaliśmy, no
0: więc
1: trudno.
0: Nie będziemy też dzisiaj słyszeli wielkiego zwycięstwa. Tak czy inaczej, zwycięstwo również dla Grzegorza.
1: Gratulacje!
0: A tymczasem Liliotti i Kurzant.

0: Hej, tu IKEA! Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.
2: Łukasz Górski w naszym studiu.
3: Już trochę się zdenerwował.
2: Tak, że jest 9.37, on przychodzi na 9.30 i 7 minut opóźnienia.
3: Jakby to było jakoś strasznie dużo, prawda?
2: Łukasz, powiedz nam, ile czasu zmarnowałeś w tym tygodniu, gapiąc się w telefon?
4: Nie no, zero oczywiście, no przecież, no jak można się gapić w telefon, no przecież to niemożliwe.
2: No to jego nerwy uzasadnione są w pełni.
3: Absolutnie.
2: To przepraszamy i Łukasz Górski z wiadomościami spóźnionymi przez nas, przepraszamy.
1: Akademicki Radio Campus.
5: W serwisie. Nowe informacje odnośnie wybuchu pod Lublinem, ceny ropy naftowej ponownie w górę oraz katastrofalne pożary w Grecji.
1: Wiadomości.
5: Są już nowe informacje na temat wybuchu pod Lublinem. Do miejscowości Tarnawa Kolonia zmierza premier Donald Tusk. Tymczasem temat jest już podgrzewany przez polityków opozycji.
6: I w alarmach nie ma nic złego. Jeśli jest zagrożenie, to alarmy są po to, żeby rzeczywiście były jak najgłośniejsze. Tylko chodzi o komunikację, bo następne 3 godziny czekaliśmy na Lubelszczyźnie na jakiekolwiek informacje na temat tego, co się stało. Tak być nie może.
5: Mówił Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Służby dalej prowadzą dochodzenie. Wiadomo, że obiekt, który około godziny 3.50 uderzył w pole, przekroczył polską przestrzeń powietrzną o 3.40. Do jego przechwycenia miano skierować myśliwiec F-16. Ceny ropy niestety znowu idą w górę. Baryłka tego surowca kosztuje obecnie prawie $93 wobec $83 dwa dni temu. Sytuacja nie jest aż tak zła jak przed tygodniem, kiedy ceny przebiły $100. Zapasy ropy kurczą się na całym świecie. Obecnie amerykańskie rezerwy są najniższe od 2018 roku. Tymczasem wojska irańskie zapowiadają odwet za ostatnie amerykańskie naloty. Kryzysowa sytuacja na Węgrzech. Największy producent energii w kraju, elektrownia jądrowa Paksu, ograniczyła moc z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. Wytwarzający połowę energii elektrycznej zakład wymaga ogromnych ilości wody chłodzącej. Tymczasem poziom Dunaju spadł do rekordowo niskich wartości, zakłócając transport towarowy i rejsy wycieczkowe na jednej z najbardziej ruchliwych dróg wodnych w Europie. Pożary trawią kolejne europejskie państwo. Tym razem mowa o Grecji, gdzie ewakuowano ponad 8 tysięcy osób z wyspy Kreta. Wysokie ryzyko wystąpienia ognia jest też na wyspach Chios, Ikari, Lesbos i Samos. Od początku pożarów w tym kraju zginęli już 3 strażacy. Z ogniem walczą także Hiszpania, Francja i Portugalia, gdzie 40-stopniowe upały oraz silny wiatr utrudniają okiełznanie żywiołu.
1: Korki.
2: Moi drodzy, mamy tą niebywałą przyjemność, że jesteśmy w środku lata, w środku wakacji, a jeśli dzieci do szkoły nie chodzą, to ich rodzice jakimś dziwnym trafem mniej samochodami po mieście jeżdżą, więc mogę was z radością poinformować, że korków w naszym mieście praktycznie nie ma.
1: Pogoda.
3: Dzisiaj maksymalnie stopni 32, jutro 37, więc można by powiedzieć, że wracamy do upalnych temperatur. W weekend będzie również ciepło, bo w sobotę 31, w niedzielę 26, ale może trochę padać deszcz. Od poniedziałku znowu powyżej 30, we wtorek 34. No i tak będzie to oscylowało między ten cały, widzę, że do połowy sierpnia to będzie między 20 a 30 stopni. Nie będzie spadał poniżej 20 stopni. Przynajmniej do połowy sierpnia.
2: I to się nazywa prognoza.
1: Radio Campus 97,1 FM.

0: Genesis Sousu i Most Normal American Voter.
1: Co robimy teraz, panie Kamilo? Kłaniamy się w pas. Żegnamy się. Mówimy adios. I
0: wstajemy z fotela.
1: I wstajemy z fotela, to dosłownie za momencik, bo
0: i zaczynamy klaskać.
1: Wam podziękujemy.
0: I zaczynamy klaskać.
1: Za ostatnie 3 godziny. Życzymy wam miłego dnia. Zostańcie z kampusem. Buziaki. Ja się nazywam Filip Folczak, ten drugi nazywa się Kamil Kuć, a to trzecie radio nazywa się Radio Campus. Yo!
0: I ten prowadzący wtedy wstał i zaczął klaskać. Brawo, słuchacze!

0: Gdzie w Warszawie jest najlepsza energia?
1: Jak to gdzie? Nad Wisłą.
0: Spotkajmy się podczas festiwali plażowych, seansów plenerowych i innych atrakcji. Zaprasza Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Szczegóły na termika.orlen.pl.
2: Reklama.

0: Campus. Efemerydy, czyli Susk w Radiu Campus.
1: Dzień dobry, mamy czwartek, godzinę 10, co oznacza, że słyszymy się na antenie Radia Campus. Ja jestem Zuzia, czyli Susk i słuchacie właśnie audycji Efemerydy. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj zaplanowałam trochę podróży muzycznych, dużo będzie Polski, ale zaczniemy sobie od Arabii Saudyjskiej, ponieważ stacjonuje tam taka raperka jak Asael. I ostatnio na nią wpadłam. Zaczęłam o niej czytać, zaczęłam jej słuchać. Ona rapuje, śpiewa po arabsku, ale nie zawsze tak było, bo na samym początku swojej przygody, jak uczyła się sama robić bity na GarageBandzie, tam na tutoriali na YouTubie, to miała taką myśl, bo słuchała sama muzyki amerykańskiej, żeby nawijać po angielsku oczywiście. I tam nawijała, śpiewała po angielsku, aż w końcu trochę ją nowy label, nowe jakby osoby, z którymi współpracowała, z tego co wyczytałam, nakłoniły do tego, żeby może zacząć robić to po arabsku, jednak no bardzo dużo ludzi mówi po arabsku, więc jest to dość duży rynek i brzmi to naprawdę, naprawdę wspaniale. Ona, coś ciekawego, co mogę o niej powiedzieć, to, że pochodzi z Jeddy, z Arabii Saudyjskiej. Jedda jest bardzo blisko Mekki, którą już pewnie wszyscy kojarzą, Mekkę, i były takie dramy wokół Asael w momencie, w którym wydała swój singiel Mecca Girl. W sensie, no on był tam po arabsku, ale w tłumaczeniu no to Mecca Girl. No i pojawiły się dyskusje, czy to jest jakieś profanacje kulturowe, to się dzieją, że ona rapuje o tych kobietach z Mekki i niekoniecznie przedstawia w taki sposób, w jaki powinno się je przedstawiać zgodnie z pewną doktryną. Czy jest to jakieś takie empowering bardziej, czy tak można, czy nie można. No, myślę, że można, ale to już nie mnie decydować chyba. A my sobie posłuchamy jej pierwszego singla w języku arabskim, Asliya. Rapuje dla nas Asael. Zapraszam.

Aslija Asayel. Pięknie, pięknie dziękujemy. Wracamy do Polski, wracamy do lipca, ponieważ Latoś, lipiec, tak nazywa się single Kamila Piwota, który właśnie powstał w ramach lipca, w ramach lipcowej edycji jego całorocznej płyty. Już bardzo dużo razy mówiłam, na czym ona polega, to w wielkim skrócie powiem, że po prostu co miesiąc, chociaż wątpię, że ktoś jeszcze nie wie na antenie Radia Campus, kochani, proszę ja was bardzo, co miesiąc wychodzi numer inspirowany danym miesiącem i cały album wpisuje się w rytm nie wiem, pogodowy, w rytm czasowy całego roku. I te utwory też nawiązują do pory, w której akurat wychodzą, co się wtedy dzieje i w ogóle jest to bardzo zgodne z naturą, bardzo zgodne, no tak, z rytmem życia naszych przodków i z przodkiem Kamila Piwota, ponieważ album nazywa się Henryk, nawiązuje to do jego dziadka. No i ja bardzo, bardzo mocno czekam co miesiąc na kolejny numer. Numeru lipcowego jeszcze na antenie nie graliśmy w mojej audycji, pewnie już tutaj leciał wielokrotnie, ale ja też, aby tradycji stało się zadość, chciałam z wami tego posłuchać. Latoś oznacza w tym roku. I tak mnie ten numer skłonił do refleksji, jak każdy zresztą z tego albumu Henryk, skłonił mnie do refleksji, jakie są słowa, które faktycznie słyszałam w dzieciństwie, a których już nie słyszę, i doszłam do takiego zabawno przykrego, może wesołego wniosku, że od babci mojej słyszałam słowa, które są trochę ksenofobiczne. W sensie, że tak, wiecie, podszyte, nie? Że nie były celowo ksenofobiczne. Takie na przykład jak taka wobec Romów bardzo takie średnie słowo na oszukiwanie i w ogóle wiecie, o co chodzi, więc nie chcę mówić na antenie za bardzo. Więc ja słyszałam jakoś takie słowa i te mi się kojarzą, ale myślę, że na pewno jeszcze jakieś były, tylko ich po prostu nie pamiętam, bo moja pamięć jest złotej rybki, niestety. Ale Kamil Piwot w tym numerze przypomina nam o słowie latoś, którego ja osobiście nigdy nie słyszałam wcześniej, i przypomina o takim słowie jak Ola Boga. Ola Boga wcześniej słyszałam, ale faktycznie już długo nie obiło mi się o uszy. Proszę państwa, Latoś, lipiec, Kamil Piwot.

0: Boga.
1: Latoś, lipiec, Kamil Piwot, pięknie, pięknie, dziękujemy. Ja kocham lato i kocham lipiec. Lipiec to jest mój ulubiony miesiąc w roku. To też bardzo mnie ciekawiło, jak będzie brzmiał lipcowy numer od Kamila Piwota. Cieszę się, że mogłam go usłyszeć w końcu. I kocham lipiec. Myślę, że ten lipiec oddaje bardzo fajnie, w sensie, że jest taki pomieszany, ale nie ma suszy, są deszcze, jest czasem zimniej, jest czasem goręcej. Dzisiaj jest akurat przepiękna pogoda, bardzo cieplutka, więc jest to dobry lipiec. Naprawdę, naprawdę fajny lipiec. W lipcu również w tym miesiącu ukazała się epka Faustyny Maciejczuk. Jest to składowa tego, że jest to miesiąc dobry. Epka Faustyny Maciejczuk i producenta Timon. I epka ma 4 numery, więc jest króciutka. Nawiązuje do pór roku. Nie do pór roku. To Kamil Piwot, a elementy nawiązują do żywiołów. Do żywiołów. Też do natury, ale trochę od innej strony. Do żywiołów, proszę Państwa. Więc utwory się nazywają kolejno Powietrze, Ogień, Ziemia i Woda. My sobie posłuchamy Ognia. Dokładnie Ogień, myślnik dolny, moto z epki Elementy od Faustyny Maciejczuk właśnie i Timona. Proszę Państwa, zapraszam.

ogień, moto od Faustyny Maciejczuk z nowej epki Elementy. Dziękujemy pięknie i zachęcam do odsłuchu całej. Ona jest bardzo spójna, tak myślę. I no, ciekawe są te zabiegi, które robi Faustyna. Dużo ma ciekawych współprac bardzo, czy to Indecorum, czy to Kizo, więc jestem ciekawie i myślę, że trochę faktycznie brzmieniowo mogła od raperów zaczerpnąć do swojej muzyki i ciekawie się tego słucha też jako raperka, jako że ja sama piszę teksty, no to interesujące pod wieloma względami. I raperów będziemy słuchać jeszcze. Jeszcze chwilkę posłuchamy sobie raperów. Ale nie jest to taki rap czysty, rap w czystej formie, ponieważ bardzo trudno w ten sposób określić Asleepa, rzeszowskiego muzyka, który aktualnie stacjonuje we Wrocławiu. Jego muzyka przez to nasiąka tym Wrocławiem, dużo w tym Wrocławiu jej jest i dużo z samego Wrocławia czerpie, więc stąd się może tak kojarzyć bardziej wrocławsko. Natomiast OG jest to Rzeszów. Pozdrawiamy cały Rzeszów. Posłuchamy numeru, który zasiadł we mnie i zależał się już, ale w dobrym z tego słowa znaczeniu, numeru Szpile. Na ficie jest Szaber. Refren tego numeru jest czymś, co regularnie sobie nucę i co siedzi w mojej głowie po prostu permanentnie, więc gratuluję Asleep, gratuluję Szaber. Zrobiliście to. Szpile, Asleep, Szaber. Zapraszam.

0: Szpile, Asleep, Fit, Szaber z najnowszego albumu Asleepa pod tytułem Asleepedia. Zapraszam do odsłuchania całości, ale pewnie sobie będziemy jeszcze chodzić tam, odwiedzać Asleepa nie jeden raz, więc może i całość nawet usłyszycie na audycji, jakby to tak wszystko zebrać. Nowy album nadchodzi, proszę Państwa, nowy album Biaka nadchodzi, tym razem nie z kuzynem. Biak jest w ogóle turbo aktywny muzycznie. To jest wspaniałe, że wrócił po tych latach i teraz robi pam, pam, pam i wychodzi numer za numerem, album za albumem. Wspaniałe rzeczy. Wyszedł numer Spławik Biaka z Soul Pitem, ponieważ nadchodzi do nas na jesieni wspólny ich album pod tytułem Osty. Już pojawiła się okładka i są takie trzy piękne osty na tej okładce. No i osty są motywem przewodnim tego albumu, ponieważ drugim numerem, bo już pojawiła się tracklista, drugim numerem na trackliście jest pierwszy oset, potem mamy szósty numer, drugi oset i dziesiąty numer, trzeci oset, więc to jest motyw, który będzie nam towarzyszył na pewno. Nie mogę się doczekać, aż usłyszę całość, która tu się wydarzy. Natomiast póki co możemy posłuchać Spławika pierwszego numeru na tej trackliście, numeru, który będzie otwierał cały album. Na okładce Spławika jest oczywiście ryba, jest wielki sum, ale zastanawiałam się, ile ten sum może mieć. Ja nie jestem dobra w wędkowanie. Oczywiście Biak stoi w wodzie, w jakimś jeziorze, czy chyba w jeziorach są sumy, nie wiem. Soul Pit tego suma sobie trzyma i tak zainspirowana tym zdjęciem, tą okładką, tą grafiką, nie wiem, może to jest wygenerowane, może nie, może ja nie doceniam raperów, producentów polskich, może łowią takie wielkie sumy, ale wygooglowałam sobie, jaki jest rekord w Polsce suma i wyszło mi, że jest rekord polski, jest rekordem świata i ma 292 centymetry. Wow, to jest mega duży sum. Jak oni go wyciągnęli? That's crazy. Proszę Państwa, Biak, Soul Pit, Spławik. Zapraszam.
1: Olgurul sungin cheru saraganda hedu gunwenun onjena 떠나지

0: 얼굴들을 잊었던 얼굴들을
1: Jak Soul Pit, Spławik, jak rapował Soul Pit, produkował. No czekam na całość ze zniecierpliwieniem, ale dajmy chłopakom czas. Niech wydają, kiedy chcą. Proszę Państwa, nadal pozostajemy w polskich nowościach i nowością jest między innymi MOP. Nie żaden MOP do zmywania, to nie te rejony. MOP, czyli Dawid Kaletka ze swoim numerem Euforia. To jest, MOP w ogóle robi takie rzeczy, które są dla mnie, brzmią dla mnie na o wiele popularniejsze niż de facto są, bo to jest taki numer, który jest idealnie wyważonym, alternatywnym popem i gdyby on leciał w mainstreamowym radiu, to byłabym jak Go Girl, ale super i fajnie, że podchwyciły to mainstreamowe radia i mam nadzieję, że tak się wydarzy, bo to jakoś tam daje pieniądze, wiadomo, artystom, ale jednocześnie zachowuje ten zdrowy balans, w którym chce się tego słuchać i no, bardzo to jest profesjonalne. Budowa tego numeru jest taka bardzo, bardzo profesjonalna, bardzo przemyślana i no winszuje. Mega wkręca, Euforia, najnowszy singiel MOP-a właśnie. Zapraszam do odsłuchu.

0: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.
1: Minęła 10:30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
2: Akademicki Radio Campus.
1: W serwisie więcej informacji o rakiecie na Lubelszczyźnie, trwa posiedzenie Sejmu oraz polityczne trzęsienie ziemi w Boliwii.
2: Wiadomości.
1: Ukraińskie MSZ poinformowało, że obiekt, który spadł pod Lublinem, to rosyjska rakieta. Miał być to pocisk manewrujący CH-101. Na miejsce zmierza premier Donald Tusk. Dalej trwają także działania operacyjne i zabezpieczające służb. Na miejsce skierowano naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy oraz właściwe służby. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaznaczyło, że na bieżąco przekazuje informacje o możliwym zagrożeniu, właściwym służbom oraz odpowiednim ośrodkom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Trwa posiedzenie Sejmu. Dzisiaj posłowie mają udzielić rządowi absolutorium z wykonania budżetu państwa w 2025 roku, a także wysłuchać sprawozdania z działalności NBP.
3: Niezależna polityka pieniężna Banku Centralnego w Polsce jest nie tylko standardem świata zachodu, ale także fundamentem zaufania do polskiego złotego. Aby utrzymać budowany przez lata wysoki poziom zaufania do polskiej waluty, wszyscy powinni respektować niezależność Narodowego Banku Polskiego.
1: Mówił Artur Soboń, członek zarządu NBP. Oprócz tego posłowie zajmą się projektami ustaw o ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego w związku z realizacją polityki migracyjnej Unii Europejskiej, a także projektem bezpłatnego e-dziennika dla szkół. Polityczne trzęsienie ziemi w Boliwii. Były prezydent tego państwa, Evo Morales, ma zostać aresztowany. Powodem są wzniesione przez niego antyrządowe protesty, które sparaliżowały państwo na ponad 50 dni. Jest to już kolejny nakaz dla prezydenta, który oskarżony jest również o handel ludźmi oraz obcowanie seksualne z małoletnią. Pozostaje jednak bezkarny w swojej willi. Aresztowanie byłego prezydenta może jednak doprowadzić do kolejnych zamieszek lub wojny domowej, gdyż dalej posiada on rzesze zwolenników.
2: Pogoda.
1: Na koniec pogoda na dzisiaj. Przez większą część dnia na terenie całej Polski czekają nas upały przekraczające 30 stopni Celsjusza. Niebo będzie czyste i przejrzyste. Możemy spodziewać się także słabego wiatru.

0: Za nami Open Bar zespołu Shama z epki Mona Melody. To jest throwback, to jest throwback do 2025 roku, czyli nie też tak jakiś mega wielki, ale to jest numer, z którym jestem mocno związana emocjonalnie, chyba bardziej z jego brzmieniem niż z warstwą tekstową, ale jest dla mnie tak, tak komfortowy, że no wspaniała, wspaniała rzecz. Mam nadzieję, że uda mi się na żywo zobaczyć, usłyszeć Szamę kiedyś, bo jeden z moich ulubionych polskich nowych zespołów. Wyjeżdżamy z Polski, jedziemy do Stanów Zjednoczonych, jedziemy posłuchać trochę gangsterów, ponieważ przed nami numer Red People autorstwa The Game, YG, Sweet Beats i Timbalanda. Proszę Państwa, to jest prawdziwie gangsterski staw. Red People, nawet to nawiązanie do Kendricka, tam jest I See Red People, wiadomo, ale, dlaczego Red People i dlaczego na okładce jest taka bandana czerwona z charakterystycznymi wzorami? No, chodzi o Bloodsów oczywiście. No. Tam jest jeszcze taka historia, jeśli chodzi o YG, że jego największy przyjaciel Nipsey Hussle był z Cripsów. I Bloodsi i Cripsi mają wielki, wielki beef między sobą. Tak mówię o tym luźno, ale tam nie jest tak luźno. I przyjaźń YG i Nipsey Hussle była pod tym względem naprawdę piękną rzeczą, która się wydarzyła, że taką pokojową i taką naprawdę, naprawdę wzruszającą. No i męska przyjaźń między raperami w ogóle też bez kontekstu gangsterskiego jest po prostu wzruszająca. Proszę Państwa, Red People, The Game, YG, Swizz Beatz i Timbaland. Zapraszam.
1: Swizz, I see red people.

Red People, The Game, YG, Swizz Beatz, Timbaland. Pięknie, pięknie. Dziękujemy. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale wychodzimy z tematów gangsterskich, ponieważ przechodzimy do popu, do ciekawego popu, który się dzieje w Stanach, ponieważ Tinashe wydaje płytę. Wydaje płytę we wrześniu, pod koniec września, ale wyszły dwa single, jeden w czerwcu, drugi w lipcu, 16 lipca. I my sobie właśnie tego lipcowego posłuchamy. Nazywa się Crash Out. I Tinashe zawsze miała jakieś takie ciekawe lotki, nawet jeżeli to były takie fragmenty albo same zabiegi ciekawe, które się tam działy, ale wygląda na to, że zapowiada się ciekawszy album niż to, co wydawała wcześniej. I to mnie bardzo interesuje, to mnie bardzo jara. Jeżeli cały album będzie brzmiał, nie wiem, czy podobnie do Crash Out, pewnie wtedy byłoby to nudne, ale na takim podobnym poziomie zainteresowania utrzyma mnie, co Crash Out, to myślę, że będzie mi się mega podobał. A tymczasem posłuchajmy tego drugiego singla, który zapowiada album Crash Out Tinashe.

Crushout, Tinashe. Pięknie, pięknie dziękujemy. Stany Zjednoczone jeszcze z nami zostają, ale poopowiadam wam o artyście, który jest zaskakujący, a w sumie najbardziej zaskakujący jest dla mnie jego wiek i to, jak brzmi, jak na jego wiek i to, że on to śpiewa w sumie, co sobie posłuchamy, bo mowa o Love Spells, który w utworze Don't Touch śpiewa, a myślałam, że jakby komponował to, ale że sam utwór śpiewa raczej kobieta. Podobne wrażenie miałam, jak spotkałam się pierwszy raz z muzyką Childish Gambino, jeżeli rozwój mojego związku z muzyką Love Spells pójdzie podobną stronę, to właśnie znalazłam ulubionego nowego artystę, ale nie wiem, zobaczymy. W utworze Don't Touch śpiewa, a nie dość, że to on, to jeszcze jest bardzo, bardzo młody, bo urodził się w 2004 albo 2005 roku. Wikipedia nie wie konkretnie. I no, ja się urodziłam w 2002, a myślę, że jestem młoda i jak widzę, że ktoś taką muzykę robi, jest jeszcze młodszy ode mnie, to trochę mi głupio. Generalnie Love Spellsa możemy kojarzyć z tego, że pojawił się na połowie praktycznie albumu Kevina Abstracta Blush z 2025 roku i swoją pierwszą taką popularność zdobył za oceanem, kiedy wydał epkę The Love I Showed You Was Yours to Keep i aktualnie promuje, bo wydał swój debiutancki album Love Is The Law. My sobie posłuchamy numeru, który otwiera ten album. Właśnie nazywa się Don't Touch. Zapraszam serdecznie, posłuchajmy Love Spells.

Love Spells, utwór Don't Touch. Pięknie, pięknie dziękujemy. No, myślę, że to nie jest dziwne, że nie wiedziałam, że to on to śpiewa, ale już wiem. Już wiem i akceptuję to w pełni. Piękne, piękny wokal i naprawdę piękne, piękne linie melodyczne. Proszę Państwa, Ezra Collective, dobrze nam znany, myślę, że wszystkim, brytyjski jazzowy kwintet wydał kolejny numer, który zapowiada ich album Here Because of Hope. Album wyjdzie we wrześniu. Dużo, dużo fajnych premier we wrześniu się zapowiada. Album wyjdzie we wrześniu. Póki co pojawiły się pojedyncze single, między innymi Only Love na ficie Pasalie i Well Organized na ficie Lila Ike. I my właśnie z Lilą Ike numeru sobie posłuchamy. Lila Ike to jest jamajska piosenkarka reggae, więc mamy tutaj z jednej strony Pasalie, z drugiej strony Lila Ike. Będzie, myślę, zróżnicowanie, a to wszystko w bardzo podniosłym klimacie Ezra Collective. Z braku lepszego słowa podniosłym, bo to też nie jest tak, że są jacyś turbo spięci, ale ten kwintetowy vibe jest odczuwalny mega mocno dla mnie. My słuchamy numeru Well Organized Ezra Collective. Zapraszam.

Ezra Collective feat. Lila Ike, Well Organized. Pięknie, pięknie dziękujemy. Zbliżamy się nieuchronnie do końca. Ja was chciałam pożegnać czymś miłym, czymś wspaniałym. I w związku z tym wybrałam na sam koniec numer Water and Power od zespołu Ear. Elektroniczna muza, ale spokojna, przynajmniej ten numer, z albumu ich najnowszego Room Springa. Proszę Państwa, ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję za obecność dzisiaj. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, w czwartek, jak co tydzień o godzinie 10:00. Mówiła dla Was Zuzia, czyli Susk. Miło mi było z Wami sobie pospędzać tę godzinę. Dzięki piękne, Water and Power, Ear.

0: Promocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus.
2: Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja.
3: KKK Campus. Campus.

Foo Fighters na początek dzisiejszego dnia w kampusie głównym. Mamy 8 minut po godzinie 11. Ja się nazywam Kacper Koźluk i zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy program. Zaczniemy już zaraz o rozmowie o tym, czy choroby neurodegeneracyjne, takie jak na przykład demencja, będziemy w stanie wyleczyć prędzej czy później. Blood Orange i kawałek Essex Honey na dobry początek. 8 minut po 11.

0: Kampus Główny.
1: Z niektórymi chorobami radzimy sobie już całkiem dobrze, inne cały czas pozostają nieodkryte, niezmierzone i nie jesteśmy w stanie tak dobrze ich leczyć, żeby powiedzieć, że gdzieś tam nam odeszły. Co na przykład te nowotwory, ale to są też na przykład choroby neurodegeneracyjne, z którymi mierzymy się chyba nawet coraz bardziej, zwłaszcza, że ta średnia długość wieku rośnie. O tych właśnie chorobach porozmawiam dzisiaj z dr Lilią Wróbel z Laboratorium Protostazy Komórkowej z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy może w takim razie od trochę wyjaśnienia, czym w ogóle są choroby neurodegeneracyjne, zwłaszcza od takiej strony molekularnej, odkąd najczęściej pani na nie patrzy.
2: Więc choroby neurodegeneracyjne to taka grupa przewlekłych i postępujących schorzeń układu nerwowego, w których dochodzi do stopniowego uszkadzania i obumierania komórek nerwowych. I pewnie są państwo zaznajomieni z nazwami takimi jak choroba Alzheimera, czy Parkinsona, czy Huntingtona. I to są właśnie choroby neurodegeneracyjne. I ponieważ te zniszczone komórki nerwowe w mózgu, czy też w rdzeniu kręgowym nie potrafią się odrodzić, zmiany te mają charakter nieodwracalny. I tak na poziomie molekularnym wiemy z badań, które oczywiście są postępujące cały czas, więc cały czas dowiadujemy się coraz więcej, że to obumieranie tych neuronów jest spowodowane gromadzeniem się toksycznych, między innymi toksycznych złogów białkowych i to one zaburzają taką homeostazę w tych neuronach, powodując właśnie taki chaos wewnątrz komórki, który prowadzi do ich obumierania. Myślę, że na ten moment jakby coraz większe spektrum tych badań, wiemy też więcej, że na przykład mitochondria, takie organele wewnątrz komórki też są w jakiś sposób zaburzone w tych procesach, też mogą kontrybuować. Oczywiście naukowcy cały czas odkrywają nowe aspekty tych chorób. Jednak na ten moment tak naprawdę nie wiadomo, co powoduje, że te neurony zaczynają obumierać, co powoduje, że właśnie te procesy zaczynają wadliwie działać i to prowadzi do takiej kaskady, gdzie na końcu mamy to obumieranie neuronów.
1: Trochę pani uprzedziła moje pytanie, które będzie trochę takie dwojakie. To znaczy z jednej strony mówiła pani o tych złogach białkowych, czy wiadomo w ogóle skąd one się biorą? I od razu przedłużę to pytanie, to znaczy czy we wszystkich chorobach to są podobne złogi, czy też mamy to do czynienia jednak w tych wszystkich chorobach, które pani wymieniła, z zupełnie różnymi mechanizmami?
2: To znaczy te choroby w ogóle mogą powstawać przez tak zwane, są to choroby też genetyczne, tak? Czy jakieś konkretne białka, one są w sobie mutacje, które dziedziczymy i z wiekiem te właśnie białka zaczynają wadliwie funkcjonować i odkładają się w takie właśnie złogi, które powodują te problemy dla neuronów. Jednak większość tych chorób to są choroby, które nie mają podłoża genetycznego i tak naprawdę naukowcy do tej pory nie do końca wiedzą, co powoduje, że nagle niektóre z białek, bo jest to zawsze określona grupa białek, o których już naukowcy bardzo dobrze wiedzą, zaczynają się odkładać po prostu w komórce. I teraz jakby jedyne, co wiemy, jest takim dość jakby mocnym tutaj... Mamy dość mocne na to dowody, jest to, że z wiekiem, ponieważ są to choroby związane z wiekiem, procesy w komórkach, które odpowiadają za taką kontrolę jakości białek, jakby ich sprawczość spada, tak? Więc trochę naukowcy próbują połączyć te dwie kropki i w tym moje laboratorium też, dlaczego te procesy z wiekiem spadają i dlaczego w niektórych przypadkach, bo niektóre osoby oczywiście żyją bardzo długo z pełnym, że tak powiem, z funkcjonowaniem czy mózgu, czy właśnie układu nerwowego, a dlaczego u niektórych osób z wiekiem zaczynamy widzieć te problemy w neuronach i odkładanie się tych złogów. No nadal jest to tajemnicą.
1: Tajemnicą też dla większości osób, myślę, jest trochę biologia molekularna. To znaczy, to się wydaje, że jest to takie małe, takie gdzieś w środku, na tak elementarnym poziomie, że aż dziwne, że to się przekłada dalej na jakieś procesy. Więc ja chciałem jeszcze zapytać, wiadomo, że mówimy o nie do końca poznanych procesach, ale czy samo zrozumienie molekularne tych procesów może wystarczyć, żeby te choroby, powiedzmy, w przyszłości móc leczyć? Czy tam dzieje się też coś na jakichś wyższych poziomach organizacji?
2: Znaczy, naukowcy badają właściwie na każdym poziomie, tak, takim bardziej makroskopowym, na poziomie całych, na przykład całego mózgu, tak? I na przykład tam widzą, że niektóre komórki zachowują się inaczej, które są tak jak nie wiem, jest zaczynają się jakieś procesy zapalne, tak? Więc jakby to jest na takim poziomie bardziej makroskopowym. Natomiast w mojej działce takiej biologii molekularnej staramy się zrozumieć, już tak bardziej patrząc do środka tych komórek, co tam się z nimi dzieje, że nagle zachowują się inaczej niż powinny, dlaczego odbiegają od normy i dlaczego w niektórych regionach zachowują się tak, a w niektórych inaczej, bo też w chorobach neurodegeneracyjnych bardzo ważnym aspektem jest jakby umiejscowienie tych chorób. To nie jest tak, że cały mózg choruje. Każda choroba ma troszkę inne regiony i teraz naukowcy też nie do końca wiedzą, dlaczego niektóre neurony radzą sobie dobrze z wiekiem i z tym spadkiem tej wydajności, tej kontroli, takiej jakości białek, a dlaczego niektóre neurony radzą sobie trochę gorzej. No i połączenie na takim poziomie komórki tych wszystkich pytań, no wymaga bardzo dużo czasu i właśnie takiego zgłębienia się w takie mechanizmy już naprawdę na takim molekularnym poziomie, gdzie patrzymy, jak jedno białko z drugim, jakie ma interakcje, gdzie jest umiejscowione, jak spada jego wydajność, na przykład jakaś wydajność katalityczna, niektóre mają białka taką funkcję. Więc to wszystko jest takie od makroskopowe do takiej właśnie zajrzenia do środka komórki.
1: To na tę najniższą komórkową skalę, o niej porozmawiamy sobie już za chwilę, opowiada dr Lidia Wuber, kierowniczka Laboratorium Protostazy Komórkowej. Radio Campus.

0: Pance w dymie?
1: W przegrzanej głowie i w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie. A ta

0: Zasiek tyle. Gdzie jest miłość?
1: Reklama. Warszawa działa w rytmie energii, o którą dba Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Tego lata odpocznijmy wspólnie nad Wisłą. Więcej na termika.orlen.pl.
2: Reklama. You're locked into the sounds. One away point nine.

0: Kampus Główny.
1: Tech Time, czyli Kurpt FM na antenie Radia Campus, 32 minuty po godzinie 11, a my z powrotem w wątku chorób neurodegeneracyjnych rozmawiam z dr Lidią Wróbel, kierowniczką Laboratorium Proteostazy Komórkowej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Porozmawialiśmy już trochę o podstawach molekularnych i nie tylko zresztą molekularnych, tych chorób, takich jak na przykład choroba Huntingtona, ale teraz przejdziemy sobie do tej części bardziej praktycznie, skoro z praktyczką rozmawiamy, to znaczy jakie procesy, czy w ogóle od jakiej strony zdecydowała się Pani zacząć swoje badania, właśnie poszukując molekularnych podstaw chorób neurodegeneracyjnych?
2: A więc moje laboratorium, które jest, dopiero ma 2 lata, ale już w sumie zajmuję się tym już przez ponad 15 lat tą tematyką, jakby moje główne zainteresowanie jest w białkach, w komórkach, tak? A najbardziej jakby taką sferą, która mnie zainteresowała i w której kontynuuję właśnie te swoje badania od już dłuższego czasu, to jest pytanie, jak białka w komórce są usuwane. I dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ, jak już może wspominałam, białka to są takie główne czynniki sprawcze w naszej komórce. Komórki są zbudowane z różnych, że tak powiem, komponentów, białek, lipidów czy kwasów nukleinowych, ale właśnie to białka są takimi katalizatorami różnych procesów i regulatorami, takimi sprawcami w naszej komórce. No i teraz dlatego, że one są tak ważne, muszą być dość często wymieniane przez komórkę, przez procesy właśnie degradacji białek. I co jest ważne, te procesy degradacji białek spadają, tak jak już mówiłam w poprzedniej części, z wiekiem albo w chorobach. I teraz jak te procesy zawodzą, to takie białka, które powinny być wymienione na tak zwane świeże, akumulują się jako na przykład jakoś wadliwe, nie są usuwane w czasie i to powoduje właśnie ten taki chaos i w komórce. Po pierwsze, znajdują się w niej białka, które tam nie powinny być i zaczynają działać wadliwie i robić rzeczy, których nie powinny robić, a drugie odkładają się właśnie w takich agregatach, które są dość dobrze właśnie opisane w chorobach neurodegeneracyjnych, które właśnie powodują to obumieranie neuronów. I teraz my w mojej pracy i w laboratorium próbujemy zrozumieć, jak możemy pomóc tej komórce lepiej rozpoznawać te białka, jak możemy jakby z wiekiem, kiedy procesy spadają, jak możemy je po prostu podnieść, polepszyć, tak, żeby te białka, które nam się tam agregują, żeby zostawały po prostu usuwane. I to jest dość znany koncept w nauce, że właśnie odnosząc efektywność tych procesów degradacji, jesteśmy w stanie nie dość, że zlikwidować tą akumulację tych białek, to także ochronić neurony i też ochronić cały organizm. I było to pokazane w pięknych publikacjach, gdzie właśnie zwierzęta, które są takimi modelami chorób neurodegeneracyjnych, żyły dłużej, nie miały tych zmian neurologicznych, więc jakby to jest taki koncept, w którym też się idzie w tym takim szeroko pojętym fieldzie chorób neurodegeneracyjnych, aby właśnie spróbować użyć takich naturalnych mechanizmów, które istnieją już w komórce i takie troszeczkę polepszyć, żeby one lepiej sprawowały swoją funkcję i pozwalały nam chronić te neurony przez dłuższy czas.
1: To wiemy już, że w takim razie mamy jakąś maszynerię białkową w komórkach, która sobie pracuje, ale może w jakiś sposób przestać dobrze pracować, odkładają nam się białka, których nie chcemy. No i można zrobić tak, żeby jakoś nauczyć komórkę się ich pozbywać. I to wszystko brzmi jasno, ale pytanie może być dosyć trudne, jak na 2-3 minuty, które jeszcze mamy. Ale jak to wygląda od strony badawczej? To znaczy, co Państwo faktycznie robicie, żeby to sprawdzić, zmienić?
2: Znaczy ja może podam taki przykład z mojego stażu podoktorskiego na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie właśnie byliśmy zainteresowani jednym z takich rodzajów procesów degradacji, który nazywa się autofagia. I tam patrzyliśmy najpierw na takim poziomie komórkowym, podawaliśmy tym komórkom różne substancje i patrzyliśmy, kiedy ta autofagia będzie zwiększona. I tam jakby różnych się używa metod do tego, ale jakby nasz cel był znalezienie cząsteczki, która by powodowała to zwiększenie tej autofagii. Potem opisywaliśmy, jak ta cząsteczka działa, że na takim poziomie molekularnym. Ale potem kolejnym etapem w takich badaniach jest na przykład przejście na testy na wyższych organizmach, czyli na przykład na zwierzętach, które są modelami. W tym przypadku to były modele Huntingtony. I w przeciągu, myślę, że w tym laboratorium, jak byłam w przeciągu 10 lat, kiedy tamten projekt był jakby rozpoczęty, takich bardzo molekularnych, podstawowych eksperymentów na komórkach poprzez eksperymenty na zwierzętach, kiedy ja opuszczałam to laboratorium, to właśnie laboratorium było zaangażowane, znaczy profesor tam był zaangażowany w pierwsze testy kliniczne właśnie tej cząsteczki, którą znaleźliśmy w tym laboratorium na pacjenta z chorobą Huntingtona, więc to jest taka historia, którą lubię przywoływać, bo pokazuje, jak bardzo od tych badań podstawowych, od tych pracy z komórkami na pszczołowych szalkach, gdzie patrzymy na nie pod mikroskopem i dajemy im różne substancje, poprzez pracę ze zwierzętami i inne eseje też biochemiczne, potrafimy dojść do etapu, gdzie jesteśmy gotowi, aby podawać takie cząsteczki pacjentom i realnie sprawdzać, czy jesteśmy w stanie zatrzymać również spowolnić rozwój choroby.
1: Opowiada dr Lidia Wróbel, a do naszej rozmowy wrócimy jeszcze raz. Za chwilę teraz Cats and Dogs i kawałek We're Gonna Be Alright.

0: Boga.
1: Kampus główny.
2: Jego oczywiście nie trzeba przedstawiać. Kamil Piwot i kawałek Latoś. My wracamy z kolei do naszej rozmowy o chorobach neurodegeneracyjnych. Mówiła Pani dużo już o tym, że białka są w jakiś sposób usuwane z komórki dzięki staraniom naukowców. Te białka, które jako złogi, te, które się odkładają w komórkach, sprawiają, że choroby neurodegeneracyjne zaczynają nam się pojawiać, że coś w tym funkcjonowaniu komórek przestaje działać. Ale zastanawiam się, jak, co to w ogóle znaczy. To znaczy, czy one są właśnie wyrzucane na zewnątrz, czy one są degradowane w środku, jak to w ogóle działa.
3: Znaczy te metody, które opisywałam, na przykład w przypadku tej autofagii czy innych takich procesów degradacji, to generalnie komórka ma takie mechanizmy, których używa, nazwijmy to, na co dzień regularnie do usuwania białek, gdzie są takie specjalne maszyny tudzież przedziały komórkowe, gdzie te białka są dostarczane i po prostu cięte w cudzysłowie na kawałki. Tak? I potem to, co komórka odzyska, od tego można sobie tak wyobrazić, że taki recycling robi, tak? Tak jak i potem z tego, co odzyska po takiej degradacji, po tym pocięciu na kawałki tych białek, może z powrotem te budulce sobie odzyskać do produkcji nowych. Więc to jest taki bardzo ładny przykład recyklingu w komórce. Czasem też się zdarza, są takie opisane w nauce przypadki, gdzie komórka, kiedy naprawdę nie może sobie poradzić z nadmiarem takich białek, jest w stanie też w cudzysłowie wyrzucić je na zewnątrz. Nie jest to idealne dla w ogóle środowiska komórek, tak? Bo takie białka, nazwijmy to bezpańskie, będące gdzieś na zewnątrz komórki, mogą mieć nieprawidłowe interakcje z innymi komórkami. Są też komórki, które potrafią pobrać te takie wyrzucone, nazwijmy to, śmieci za komórkę i same je zdegradować. Ale jakby to już jest wtedy bardziej skomplikowane i tak myślę, że bardziej niebezpieczne dla w ogóle środowiska, w którym komórka

0: dzisiaj żyją. Więc raczej taki proces tych degradacji białek zachodzi przez mechanizmy, które komórka ma bardzo dobrze opracowane, właśnie takiego, nie wiem, cięcia na kawałki tych białek. Tak?
1: Ale właśnie gdyby komórka dobrze umiała też robić to w tej sytuacji, no to nie mielibyśmy tych chorób neurodegeneracyjnych, więc myślę też sobie, jak w ogóle nauczyć w takim razie taką komórkę na nowo radzić sobie z tym jako naukowcy.
0: No, ponieważ te procesy degradacji już są bardzo dobrze poznane, powiedziałabym, ale nadal jakby nie bardzo, pomimo że badania podstawowe zapewniły nam bardzo dużą wiedzę, jak to działa, nie bardzo jeszcze jest wiadomo, dlaczego one przestają tak dobrze działać. Co jest tym takim pierwszą rzeczą, która się dzieje źle, która popycha taką kaskadę zmian, które prowadzą potem do tych wadliwych funkcji w komórce. Więc zadaniem też mojego laboratorium jest jeszcze lepsze poznanie tych procesów degradacji, szczególnie w komórkach neuronalnych. Więc my w laboratorium badamy bardzo szeroko różne typy komórek neuronalnych i patrzymy specyficznie właśnie w takich komórkach, bo komórki neuronalne są bardzo się różnią od komórek innych w naszym organizmie, chociażby na to, że są bardzo długo żyjące i też się nie potrafią dzielić. Więc w tych dokładnie komórkach próbujemy jeszcze bardziej polepszyć naszą wiedzę o tych procesach degradacji, bo tylko w momencie, kiedy będziemy naprawdę wiedzieć, jak to wszystko działa, możemy projektować jakieś tak zwane terapie celowane. Czyli mogą sobie Państwo wyobrazić, że będziemy mieć jakieś białko, które jest zaangażowane w ten proces degradacji i teraz znajdziemy jakiś defekt w tym białku i teraz będziemy próbowali go naprawić, tak? I wiedząc, że na przykład znając cały ten szlak tych degradacji wszystkich białek zaangażowanych, to będziemy wiedzieć, że jeśli naprawimy to jedno na przykład, to może to pociągnąć są konsekwencje, że komórka odzyska tą swoją sprawczość do wykonywania tych procesów, tak jak wykonywała je wcześniej. Więc to jest takie, jak próbuje się takie bardziej projektować terapie celowane.
1: Mówiła już Pani o tym przykładzie ze swojego postdoka z studiów podoktorskich w tych warunkach, kiedy no w bardzo krótkim czasie tak naprawdę ten pomysł z tej szalki przeniósł się już na badania kliniczne, ale zastanawiam się, jak w takiej praktyce to wygląda, to znaczy jak dużo czasu mniej więcej, czy pracy upływa od momentu, w którym poznajemy dopiero jakiś mechanizm, do momentu, w którym jesteśmy go w stanie wykorzystać faktycznie w jakiejś terapii.
0: Czy w tamtym przypadku, jak Pan słusznie zauważył, to było bardzo szybko. A było to dlatego bardzo szybko, bo był to związek, który już był poznany jakby w środowisku naukowym, ale też lekarskim. Był to związek, który już podaje się pacjentom na innego typu choroby. I to się nazywa po angielsku drug repurposing. I wtedy taka cząsteczka może szybciej trafić, jeśli na przykład znajdziemy jej nowe zastosowanie, tak jak my zauważyliśmy, że używanie tej cząsteczki powoduje, że ta choroba Huntingtona się opóźnia i te złogi się nie akumulują, wtedy taką cząsteczkę możemy w przyspieszonym trybie wprowadzić do badań klinicznych. Natomiast jeśli projektujemy nowe terapie zupełnie, no to ten proces wydłuża się do 15-20 lat nawet, dlatego że każda nowa cząsteczka musi przejść bardzo podstawowe, rygorystyczne badania i toksykologiczne na bardzo różnych modelach, od komórkowych po zwierzęce, i później przejść bardzo szerokie badania kliniczne w trzech etapach na bardzo dużej grupie populacji. No i to jest to, co spowalnia jakby już na tym etapie badań klinicznych jakby dostarczenie takiego związku do pacjentów, tak? Teraz jeszcze kolejnym takim spowalniaczem tego jest to, że jeśli chcemy przetestować taki związek na przykład na pacjentach z Huntingtonem, musimy tych pacjentów znaleźć. Musimy mieć bank pacjentów, że tak powiem, czy kontakt z lekarzami, ze szpitalami, gdzie odpowiednia ilość tych pacjentów zostanie jakoś pogrupowana i będzie zaangażowana w te badania kliniczne. Więc to wszystko trwa, a już w ogóle wracając nawet do początku, badania podstawowe, to jest troszeczkę tak jak szukanie igły w stoku siana. Więc naukowcy czasem spędzają 5-10 lat, żeby zrozumieć jakiś proces i znaleźć to ten jeden mechanizm, na którym mogą się dalej skupić. I też to, że badania podstawowe są wykonywane na wielu, że tak powiem, płaszczyznach przez laboratoria na całym świecie, czasem pomaga złożyć takie kostki razem i zrozumieć cały proces. Kiedy każdy laboratorium dokłada tą jedną cegiełkę wiedzy i w pewnym momencie staje się jasne, aha, dobrze, możemy użyć tej wiedzy teraz całej, żeby zaprojektować jakąś terapię. Więc jak Państwo widzą, jest to dość nieprzewidywalny i długotrwały proces, ale też jeśli znajdziemy już coś, co naprawdę trafi do pacjentów, no jest to ogromna satysfakcja.
1: Opowiadała dr Lija Wróbel z Laboratorium Proteostazy Komórkowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Długa droga jeszcze zdaje się, ale trzymam kciuki za całą. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: Autopromocja.
1: Przedsiębiorczość to słowo klucz do współczesnego rynku pracy. Czy da się jej nauczyć? Porozmawiamy o tym, jak dziś budować własną ścieżkę zawodową i które kompetencje zdecydują o sukcesie przedsiębiorców w przyszłości. Słuchaj specjalnego programu w piątek o 12:30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest platforma edukacyjna studiumprzedsiębiorczości.pl.
0: Autopromocja.

0: Campus Główny.
1: Mamy 3 minuty po godzinie 12 i zajrzymy sobie na moment do prasy w przerwie od rozmów naukowych. Bardzo fajny temat w ogóle, artykuł na stronie Nauka w Polsce. Możecie sobie przeczytać wywiad, rozmowę z profesorem Chrisem Lintotem z Uniwersytetu Oksfordzkiego, który opisuje przypadkowe odkrycia i ich rolę w rozwoju nauki jako takiej. Dużo w ogóle takich mega fajnych ciekawostek możecie tam zajrzeć. Przeczytam wam tylko o paru, jak choćby o tej, jak astronomowie zaczęli rejestrować takie bardzo szybkie rozbłyski, tak zwane FRB, takie mikrofalowe rozbłyski, w którym trochę nie wiadomo, o co chodziło. Trwały ułamek sekundy i znikały. Okazało się, że tak naprawdę historia, która za tym stoi, jest bardzo prozaiczna. Nie są to kosmicie, że na inna historia, są to naukowcy, którzy w podobnym momencie mniej więcej zaczynali swoją przerwę na lunch, wyciągali swoje obiady, włączali mikrofalówkę. No i tak to się wydarzyło. Bardzo czułem, mamy sprzęty. Ale są też takie historie, w których tak naprawdę nie wiemy. Udało nam się zebrać jakieś dane, ale wciąż wiele rzeczy jest tajemniczych, tak jak na przykład asteroida Oumuamua, odkryta parę lat temu, chyba już parę lat temu, na Hawajach, czyli taki bardzo podłużny obiekt, żeby nie powiedzieć asteroida, która przyspieszała. Nie, to było dosyć dziwne. Wtedy wielu naukowców już miało nadzieję, że to może w końcu będą kosmici. No okazało się, że nie do końca, a przynajmniej nie zdecydowali się skomunikować. No i okazało się, że takie przypadkowe skierowanie się tam odkrywa to, że dużo jest podobnych obiektów w świecie, które sobie kursują i mogą też zaglądać do naszego układu gwiezdnego. Po więcej odsyłam was tam do artykułu w Nauce w Polsce, a ja zajrzę sobie jeszcze na chwilę do kwestii, do serwisu naukowego i kwestii dinozaurów. Skoro już astronomia, to jeszcze weźmy drugi super nośny temat w tym obszarze, a mianowicie to, jak wyglądała Grenlandia w tamtym czasie, a w zasadzie temat szerszy, czyli to, jak wyglądał trochę klimat, jak trochę wyglądało życie zwierząt w tamtym okresie. Okazuje się, że na Grenlandii w późnym Triasie Grenlandia nie była takim do końca pięknym, wiecznie zielonym obszarem, ale klimat był tam niezwykle zmienny w taki sposób, że przez połowę czasu mniej więcej trzeba było się mierzyć z suszami. I wiemy to nie z tego, co dostarczyły nam dinozaury czy ich doświadczenia, ale paradoksalnie ryby dwudyszne, których takie jaskinie, takie nory udało się naukowcom znaleźć. No, okazuje się, że w tych takich trudniejszych momentach, które trzeba było przeczekać, te ryby wykopywały sobie jakieś takie nory, wygrzebywały się, no i naukowcy potwierdzili, że zgadza się ich kształt, zgadzają się zachowania tych zwierząt. No, naprawdę ciekawe czasem rzeczy potrafią doprowadzić do pewnych odkryć naukowych. Do artykułu doktora Wojciecha Pawlaka możecie przejść sobie w serwisie naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, a my już zaraz zajrzymy do elektroniki, również tak bardzo w głąb, tak jak była przed chwilą biologia molekularna, teraz elektronika w bardzo niskiej skali, dwuwymiarowa elektronika w skali przemysłowej. O tym zaraz.

Dane są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Luz główny.
1: Faustyna Maciejczuk, Kuba Więcek i PZ, czyli kawałek Gołębie na antenie Radia Campus. Mamy kwadrans po 12 i przechodzimy do kolejnego wątku. Obiecana elektronika w 2D, o której opowie pracujący nad nią doktor inżynier Jakub Sitek z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Cześć.
2: Cześć. Dzień dobry.
1: To zacznijmy może w ogóle od tego, bo ty zajmujesz się tą elektroniką dwuwymiarową, ale zanim przejdziemy do niej, żeby zrozumieć w ogóle, czym ona jest i czym jest tak bardzo wyjątkowa, albo po co nam w ogóle taka forma, to zapytałbym w ogóle, jak normalnie się robi taką elektronikę, taką już naprawdę w bardzo małej skali w gruncie rzeczy.
2: Okej, okay, to do wszystkiego nam potrzebny jest przede wszystkim krzem. Krzem po prostu taki, z którego składa się piasek na plażach. I my ten krzem uzyskujemy w formie bardzo czystych kryształów, monokryształów, wytwarzanych zresztą najczęściej metodą Czochralskiego. Następnie te monokryształy krzemu w formie takich, powiedzmy, 30-centymetrowych kryształów o średnicy 30 cm i długości nawet kilkudziesięciu centymetrów, ponad metra, tniemy na bardzo cienkie wafle. I te wafle następnie są procesowane w fabrykach takich jak na przykład Intel, TSMC, Nvidia. I w tych fabrykach ten krzem jest modyfikowany. Modyfikowany za pomocą litografii. To znaczy, bierzemy taki wafel i nakładamy na niego maskę z polimeru na przykład. Bardzo cienką warstwę polimeru i w niektórych miejscach tego wafla naświetlamy ten polimer. I wtedy te naświetlone miejsca możemy usunąć i na to osadzić coś innego. Albo zmodyfikować ten krzem, który jest pod spodem. Na przykład dodając domieszki, o których będę opowiadał za chwilę.
1: A jak duży jest w ogóle taki wafel?
2: Wafel zasadniczo w praktyce przemysłowej pracuje się na 30-centymetrowych. Średnica 30 cm, natomiast już do jakby takich testów, powiedzmy, stosuje się już 10 cm.
1: A grubość? W sensie jak to jest?
2: Grubość
1: cienkie?
2: To jest około 0,5 mm.
1: Okej, okay, czy nie aż tak cienkie w sumie?
2: Tak, tak. No, musi też mieć wytrzymałość strukturalną, żeby po prostu dało się tym operować.
1: Co to, rozumiem z tego w takim razie tak jakby wycina, powiedzmy, w sensie metodą litografii się wycina, tak, nie mam lepszego słowa na to. I to już są te gotowe układy elektroniczne?
2: Jeszcze nie. Jeżeli już mamy ten jakby stworzone te nasze tranzystory albo inne układy, elementy elektroniczne na takim waflu, to wtedy go tniemy i musimy też nałożyć chociażby kontakty, bo sam jakby mamy tranzystor, no to on musi być też podłączony do jakiegoś źródła prądu, żeby on w ogóle działał. Więc napyla się także metal na taki wafel i następnie cały jakby ten wafel tnie się na już takie gotowe elementy. Też jest po drodze zabezpieczanie na przykład przed działaniem atmosfery, no i zasadniczo w takim jednym ciągu jakby technologicznym od takiego wafla można już uzyskać gotowy procesor.
1: I to są, rozumiem, właśnie te takie, nie wiem jak to nazwać, no po prostu jakby te przewody, nazwę to bardzo takim grubym słowem, które już sobie mają ten określony układ, określoną strukturę, wygląd,
2: architekturę.
1: Architekturę. I to już działa, powiedzmy.
2: Tak.
1: To jak, już, jak małe wielkości jesteśmy w stanie uzyskać? Czy są wystarczające rozmiary?
2: Tak. Generalnie jest coś takiego jak prawo Moore'a, które mówi, że możemy co 2 lata, co 18 miesięcy zagęszczać ilość tranzystorów na daną powierzchnię. Po prostu zmniejszamy coraz bardziej, żeby te nasze układy były coraz bardziej potężniejsze, a jednocześnie na przykład, żeby się zmieściły w telefonie czy w laptopie. Problem z krzemem jest jednak taki, że nie można tego zmniejszać w nieskończoność. W tej chwili jest tak zwany proces 2 nanometry, stosowany już w praktyce przemysłowej, gdzie niektóre elementy właśnie już mają pojedyncze nanometry grubości. 1 nanometr to jest 1 do 10 do minus 9 metra, czyli mamy nano, mikro i nano, mikro i mili, w drugą stronę, mili, mikro i nano, więc 1 nanometr to już jest tak naprawdę parę atomów tylko, 3, 4, coś takiego. Jeżeli chcemy bardziej zmniejszać te nasze tranzystory, żeby one były coraz potężniejsze, No to napotykamy na problem tego typu, że ten nasz tranzystor już nie działa, bo zaczynają wchodzić w grę efekty kwantowe, na przykład tunelowanie. I ten tranzystor na przykład cały czas działa i nie potrafi się wyłączyć, bo zasadniczo tranzystor to jest taki kranik, który jakby blokuje albo umożliwia przepływ prądu. I też jest problem z ciepłem, bo im też jak są bardzo małe takie tranzystory, no to też część energii jest stracona na rozpraszanie, powiedzmy, na defekta, które mimo wszystko zawsze gdzieś tam są.
1: To zapytałbym może jeszcze tak bardzo w skrócie, jakbyś zarysował taki krajobraz tych dróg, w które można teraz dalej pójść. Znaczy, co zrobić, żeby w ogóle móc przeskoczyć ten proces? Czy to jest właśnie kwestia układania inaczej tych struktur, czy to jest kwestia wykorzystania innych materiałów?
2: Tak, generalnie drogi są dwie. Możemy dalej pracować na krzemie i zmieniać architektury, bo teraz są używane przede wszystkim architektury tak zwane FinFET. Zaczynają wchodzić architektury gate all around, czyli po prostu zaczynamy układać te tranzystory jakby jeden na drugim i przez to zagęszczamy to, co możemy, ale też to ma swoje ograniczenia. Jeżeli chcemy dalej iść, możemy także zmienić całkowicie podejście i zacząć wykorzystywać inne materiały, w szczególności materiały dwuwymiarowe. Zapewne większość ze słuchaczy słyszała o grafenie. Grafen jest właśnie takim jednym przykładem materiału dwuwymiarowego. To jest po prostu jednoatomowej grubości warstwa węgla. Natomiast do elektroniki bardziej nadają się inna grupa materiałów, półprzewodniki, muszą to być półprzewodniki, na przykład siarczek molibdenu MOS2 albo selenek wolframu WS2.
1: No i o tym chyba w takim razie porozmawiamy sobie już zaraz, to znaczy jak tę barierę, która nam tutaj bruździ, przeskoczyć.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.

0: Kampus główny.
1: No to wiemy już w takim razie, że są minusy, które ma za sobą ta obecna elektronika krzemowa. Choćby to, że dochodzimy do granicy, w której da się ją zmniejszać, więc no musielibyśmy mieć pewnie coraz większe sprzęty, a nie do końca chyba tego chcemy. No i pojawia się na przykład ten horyzont, który już zakreśliłeś, to znaczy tworzenie struktur dwuwymiarowych. Ale w takim razie pytanie w ogóle, co jest ich zaletą w takim razie?
2: Zalety przede wszystkim są dwie. Jeżeli zacznę może od wad krzemu, żeby naświetlić temat. Krzem, jeżeli chcemy go zmniejszać i pocieniać, po jego powierzchnia, na przykład tej warstwy aktywnej, tego kanału tranzystora, stanowi coraz większą część całej objętości. Więc jeżeli przy grubych kanałach, grubych tranzystorach nośniki bez problemu przepływały przez jakby objętość, to przy cienkich one już się rozpraszają na powierzchni. I krzem jest materiałem, powiedzmy, trójwymiarowym, w tym sensie, że na powierzchni ma niewysycone wiązania. Po prostu to jest kryształ objętościowy i on chce, żeby do każdego krzemu na powierzchni, atomu krzemu na powierzchni, przyłączył się kolejny. I przez to ta powierzchnia jest dosyć chropowata. Materiały 2D z kolei to są materiały warstwowe. I one powodują to, że wszystkie wiązania są tylko i wyłącznie w płaszczyźnie. Kowalencyjne jonowe. Są tylko i wyłącznie w płaszczyźnie warstwy. Więc interfejs jest idealnie gładki. I przez to nośniki nie rozpraszają się na tych interfejsach. I jeżeli w krzemie widzimy, że taki parametr jak ruchliwość nośników bardzo wyraźnie spada, jeżeli pocieniamy już ten nasz krzem poniżej paru nanometrów, to w tych materiałach 2D to nie jest problem. I one dalej utrzymują tą wysoką ruchliwość nośników, co powoduje to, że ten nasz tranzystor czy nasz inny element elektroniczny dalej funkcjonuje bardzo dobrze.
1: A co w takim razie z tą kwestią bramkowania? Jak to szło?
2: Domieszkowanie?
1: Nie, chodzi o to, że wspominałeś o tym, że już dochodzimy do tej granicy zmniejszania tych układów elektronicznych na krzemie, w których już ten elektron ma już problem z tym, że zaczyna przechodzić przez...
2: A tunelowanie?
1: To jest słowo, które mi biologicznemu umysłowi wypadło. To znaczy, czy coś się w takim razie zmienia tutaj w krzemie, że w dwuwarstwowym, że to przestaje być problemem?
2: W tych materiałach 2D te nośniki właśnie zachowują wysoką ruchliwość. Jakby też w materiałach 2D jest inna, powiedzmy, trochę fizyka. Inaczej się te elektrony zachowują. I nie będę może wchodził w szczegóły, jak to dokładnie wygląda, ale po prostu w tych materiałach 2D ten transport nośników jest znacznie bardziej efektywny. Między innymi przez to, że te interfejsy nie ma tam tego rozproszenia.
1: A na jakim jesteśmy w takim razie teraz etapie? To znaczy udaje nam się już stworzyć jakieś układy elektroniczne z tego i da się już sprawdzać mniej więcej, jak to się, powiedzmy, sprawdza w praktyce, czy też to jest na razie jeszcze bardzo wstępna faza?
2: Jesteśmy na takim etapie wstępnego rozwoju. Grafen po raz pierwszy został wyizolowany w 2004 roku. Nobel był w 2010. Natomiast, tak jak mówiłem, potrzebujemy do tego półprzewodników. Jakby wytwarzanie tych półprzewodników w dużej skali cały czas jest problem. Jeżeli robimy takie urządzenia na takich małych kryształach, które już wiemy, że są bardzo dobre, metodami nieskalowalnymi, czyli po prostu bierzemy na zwyczajnym świecie taśmę klejącą i odklejamy i w pewnym miejscu najczęściej dostajemy taki dobry kryształ, który ma tam kilkanaście, kilkadziesiąt mikrometrów, załóżmy, wielkości, to wiemy, że to działa znacznie, znacznie lepiej niż krzem. Natomiast problemem, tak jak wspomniałem, jest wytwarzanie tego w dużej skali. No i w dużej skali właśnie potrzebujemy minimum te 10 cm, najlepiej 30 cm średnicy. Cały czas w ostatnich latach pojawiają się nowe prace w Nature, w Science i pokrewnych, które pokazują usprawnione metody wytwarzania tych materiałów. Natomiast cały czas to są jedynie wstępne wyniki. Co prawda już są też pojawiają się prace i też są ogłoszenia na konferencjach naukowych, gdzie na przykład Intel pokazuje integrację już z elektroniką krzemową, że w elektronice krzemowej na przykład mamy pamięć, a warstwa obliczeniowa już jest z materiału 2D, więc potencjał jest i droga już jest przetarta. W tym sensie, że pojedyncze jakby pojedyncze eksperymenty, pojedyncze wafle działają, natomiast do produkcji potrzebujemy trochę bardziej kontrolowalnej, powtarzalnej tego.
1: To dopytam jeszcze, bo mówiłeś już, że trochę się zmienia jakościowo też w tym, jak ten prąd płynie, jak te elektrony płyną sobie przez tę strukturę, ale zastanawiam się, czy to jest po prostu kwestia tego, że dzięki takim strukturom będziemy w stanie tworzyć jeszcze mniejszą elektronikę, czy to też coś jakościowo nam się zmieni przy tym, jak, no nie wiem, jak programujemy te układy, czy coś jeszcze.
2: Tak, więc to idzie dwutorowo. Po pierwsze, będziemy mogli zmniejszać właśnie te układy. Poza to, co jest w tej chwili możliwe z krzemem. Natomiast materiały 2D pozwalają nam też tworzyć urządzenia, które wcześniej nie były możliwe. Chociażby to, co mamy z tyłu głowy, na co też składaliśmy projekt, na tranzystory tunelowe. Tranzystory tunelowe na krzemie praktycznie nie działają lepiej niż tranzystory zwykłe krzemowe, natomiast w przypadku materiałów 2D dużo łatwiej taki tranzystor tunelowy wytworzyć, bo to nie wspomniałem o tym, ale bardzo dużą zaletą materiałów 2D jest to, że możemy je składać. Po prostu bierzemy jeden materiał 2D, załóżmy ten MOS2, siarczej molibdenu, bierzemy taki stempel polimerowy i przekładamy go na inny materiał 2D, na przykład WSE2, selenek wolframu. I w ten sposób możemy mechanicznie tworzyć warstwy, heterostruktury, takie kanapki, które pozwalają nam manipulować właściwościami elektronicznymi, które były niemożliwe wcześniej do uzyskania poprzez stosowanie krzemu i podobnych materiałów.
1: Także chyba jednak więcej się zmienia, niż nawet mi się wydawało. O tym, co dokładnie i co bada, już wyrazy ze swoim zespołem porozmawiamy za chwilę.

0: wóz główny.
1: Wracamy do rozmowy o dwu i więcej wymiarowych układach elektronicznych. Teraz chciałbym właśnie przejść trochę przez taki wątek, taki bardzo już powiedzmy praktyczny, to znaczy ty jako naukowiec, praktyk, faktycznie na co dzień się zderzasz z tymi układami, z tymi wyzwaniami, które cały czas gotują wam te układy dwuwymiarowe, więc zastanawiam się, które kierunki rozwoju wybraliście w ramach pracy waszego zespołu?
2: Dobrze, więc my w ramach pracy zespołu przede wszystkim chcemy wytwarzać te materiały w sposób skalowalny. Tak jak mówiłem w trakcie poprzedniego wejścia, na początku głównie te materiały, te tranzystory były wytwarzane takimi metodami nieskalowalnymi, z przykładowym użyciem taśmy klejącej. Natomiast my staramy się je wytwarzać w sposób znacznie większy, tak zwanymi metodami bottom-up. I my w naszym laboratorium stosujemy metodę tak zwanego chemicznego osadzania z fazy gazowej, czyli bierzemy na przykładzie MOS-2, siarczku molibdenu, bierzemy siarkę i molibden. I siarka i molibden są w tam odpowiednich związkach chemicznych, najczęściej lotnych, przede wszystkim lotnych, bo łatwo je kontrolować. I my te związki wpuszczamy do naszego reaktora chemicznego, gdzie tam w wysokiej temperaturze, powiedzmy 600 do 1000, one zaczynają ze sobą reagować. I te przereagowane związki osadzają się na naszych podłożach. Najczęściej jest używany szafir. Szafir, tak jest to nazywane, natomiast to jest czysty Al2, on jest przezroczysty, nie niebieski. I my staramy się właśnie opracować takie metody, żeby te materiały były jak najlepszej jakości i na dużej powierzchni, i do tego, żebyśmy otrzymywali właśnie monowarstwy, a nie żeby ich było więcej. Oprócz tego w ramach pracy dostałem chociażby niedawno projekt, w którym będę skupiał się na domieszkowaniu tych materiałów dwuwymiarowych, czyli w przypadku tego MOS-2 zamiast atomu molibdenu będę chciał dodać na przykład atom niobu albo renu, który spowoduje, że będę miał inne właściwości elektroniczne tego związku. Oprócz tego my także pracujemy w ramach innego projektu innej koleżanki z grupy Iwony Pasternak, gdzie wytwarzamy grafen i heksagonalny azotek boru dla potrzeb elektroniki, powiedzmy objętościowej, jako dodatkowy materiał.
1: Czyli tutaj całkowicie zmieniacie ten materiał względem tego grafenu, o którym mówiliśmy wcześniej.
2: Tak, tak. My po prostu bierzemy inny materiał, no bo grafen jest ma bardzo ciekawe właściwości fizyczne, takie na poziomie podstawowym. Natomiast do elektroniki się średnio nadaje, bo on nie jest półprzewodnikiem, on jest po prostu przewodnikiem i cały czas przez niego leci prąd, a my chcemy tak krzem, żeby to można było włączyć i wyłączyć.
1: To zastanawiam się, co później, no bo rozumiem, że macie metodę, którą optymalizujecie, ale w której ta warstwa trochę w tych warunkach, które jej tworzycie, tworzy się sama. No ale później pewnie trzeba sprawdzać jakieś kolejne rzeczy. Co jeszcze możecie zrobić na tym sprzęcie?
2: Będziemy chociażby starać się wytwarzać tak zwane heterostruktury, o których mówiłem także wcześniej, czyli na jednym materiale będziemy chcieli wyhodować drugi materiał. Przykładowo na tym MOS-2 będziemy chcieli wyhodować WSE-2, aby uzyskać takie ułożenie, żebyśmy mogli z tego zrobić tranzystor tunelowy. Oprócz tego mamy też możliwości hodowania innych materiałów, ale generalnie będziemy na razie się skupiać na tym domieszkowaniu, na heterostrukturach, na produkcji właśnie grafenu także i HBN.
1: Bo wy nie tworzycie od razu takich gotowych układów, w których możecie sprawdzić bezpośrednio te właściwości, więc też zastanawiam się, jak to się dzieje, jak wy to sprawdzacie.
2: Okej, więc my te warstwy po prostu charakteryzujemy za pomocą

0: pomocą metod mikroskopowych, za pomocą metod optycznych. I jeżeli ta warstwa jest ok, w CEZAMAT-ie, czyli w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej, jesteśmy w stanie przeprowadzić processing tych warstw, tak zwany processing, czyli bierzemy ten nasz, to nasze podłoże z tą wyhodowaną warstwą i następnie na nim wytwarzamy, robimy tą litografię, o której wspominałem w pierwszym wejściu. I w ten sposób możemy wytworzyć tranzystor i po prostu badamy, czy on jest sprawny, czy ma wymagane właściwości elektroniczne. Jeżeli będzie działał, to w dalszej części zaczynamy w perspektywie, mamy nadzieję, będziemy współpracować z firmami technologicznymi, które by chciały już kupować u nas materiał albo żebyśmy wytwarzali dla nich takie już gotowe, powiedzmy, urządzenia.
1: To właśnie o to jeszcze chciałem na koniec zapytać, bo mało chyba w której dziedzinie aż tak bardzo widać to bezpośrednie powiązanie nauki podstawowej z aplikacyjnymi zastosowaniami przez gigantów technologicznych i zastanawiam się, jakie są wasze horyzonty, w sensie jak daleko w ogóle sięgacie waszą sprawczością, możliwościami jako pracownicy uniwersytetu. Czy właśnie nawiązujecie współpracę i tworzycie to jakoś razem w dużych firmach, czy kończy się patentem i potem zobaczymy?
0: To jest dosyć skomplikowany temat. Zasadniczo myślimy także razem z naszą jakby grupą na Wydziale Fizyki z profesorem Mariuszem Zdrokiem i doktorem habilitowanym Włodzimierzem Strupińskim. Myślimy także o tym, żeby założyć spin-offa, czyli spółkę. Natomiast mamy nadzieję, że to po prostu się nie skończy na patentach, tylko że rzeczywiście będziemy uczestniczyć aktywnie dalej w rozwoju tych materiałów. Mam nadzieję, że we współpracy z większymi firmami, natomiast to jest perspektywa kolejnych 10-15.
1: To właśnie ostatnie jeszcze to będę pytał, bo też sobie trochę rozmawialiśmy o tym w międzyczasie. To trochę pytanie jak z obróżenie stosów, ale jak myślisz, za ile lat będziemy mogli mieć już takie układy dwuwarstwowe w naszych telefonach, komputerach?
0: Wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia 10-15 lat. Już są takie mapy drogowe tak zwane, tworzone przez konsorcja zrzeszające różne firmy elektroniczne. Jeśli dobrze pamiętam, to wejście na rynek materiałów dwuwymiarowych, takie już w elektronice konsumenckiej powiedzmy to, czyli właśnie telefonach, smartwatchach, to jest bodajże 37-39 rok. To jest taki horyzont czasowy.
1: Niebawem. To zatrzymamy kciuki w takim razie za technologię. Opowiadał doktor inżynier Jakub Sitek z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję również.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.
3: I na 2 minuty przed godziną 13:00 ja się już z wami żegnam. Dzięki wielkie za te wspólnie spędzone 2 godziny. Jeśli jakaś z tych rozmów was zainteresowała, to na pewno zainteresują was jakieś rozmowy, które możecie znaleźć na naszych podcastach. Wystarczy, że wpiszecie Campus Nauka w waszych ulubionych serwisach streamingowych i znajdziecie. Tam was odsyłam. Gil Scott, Heron i Jamie XCX. Na koniec dzisiejszego Campusu Głównego.

0: powerful. That's powerful. Powerful.
1: Campus. Same sztosy.
2: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie.

0: Autopromocja.
1: Przedsiębiorczość to słowo klucz do współczesnego rynku pracy. Czy da się jej nauczyć? Porozmawiamy o tym, jak dziś budować własną ścieżkę zawodową i które kompetencje zdecydują o sukcesie przedsiębiorców w przyszłości. Słuchaj specjalnego programu w piątek o 12:30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest platforma edukacyjna studiumprzedsiębiorczości.pl. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
3: Campus. Same sztosy.

0: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Gdzie w Warszawie jest najlepsza energia?
3: Jak to gdzie? Nad Wisłą.
2: Spotkajmy się podczas festiwali plażowych, seansów plenerowych i innych atrakcji. Zaprasza Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Szczegóły na termika.orlen.pl.
4: Reklama.

0: Normalnie o tej porze.
1: Mamy czwartek, 30 dzień lipca 2026 roku. Kasia Rodek, zaczynamy normalnie o tej porze. Dzisiaj w programie będą wątki motoryzacyjne, jak zawsze po 15.30 motoryzacyjny skrót tygodnia. Będzie rozmowa, zaproszenie warszawsko-berlińskie, to po godzinie 16 i oczywiście bardzo, bardzo dużo wątków muzycznych. No i muzyką samymi sztosami rozpocznijmy.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie

bracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgiczny

Спробуємо там. Хто? Спробуємо там? Ні.

0: normalnie o tej porze.
1: Normalnie o tej porze garść zaproszeń i najpierw będą te pozawarszawskie, ale spokojnie będzie można zaplanować. Pierwszy fantastyczny festiwal, który chcę Wam zaproponować, to Big Festiwalowski. To już jest piąta edycja tego festiwalu, który łączy ze sobą wątki filmowe i komediowe. To jest festiwal mięciutkich, lekkich treści. Twórcą jest Alek Pietrzak, nasz kolega redakcyjny, który jakiś czas temu prowadził audycję Ciąg dalszy kinematografii, a jako szef pomysłodawca Big Festiwalowskiego wymyślił to całkiem nieźle. Bo z jednej strony to są rozmowy okołofilmowe i w tym roku goście specjalni to Olaf Lubaszenko i Maciej Sztur. Nie dodałam tego, chyba warto wiedzieć, że to wszystko rozgrywa się, to wszystko, czyli Big Festiwalowski rozgrywa się w Płocku 14-15 sierpnia. To jest kilka miejscówek, a centralnym punktem jest taki główny plac w Płocku, gdzie jest rozłożona scena. Oprócz tego, że są spotkania okołofilmowe, jak mówiłam, Olaf Lubaszenko w tym roku, Maciej Sztur, no to są oczywiście pokazy filmowe w kinach. Jest też gala stand-upowa, najróżniejsze warsztaty, z jednej strony impro, dubbing czy komediopisarstwo. Oczywiście jest Muzeum Memów, bo to jest to, co jest jakąś taką, mam wrażenie, że wizytówką Big Festiwalowskiego. Oczywiście filmem otwarcia jest Big Lebowski. To się dzieje co roku tradycyjnie na rynku płockim. Można w szlafroku, w kapcioszkach pojawić się i tak ludzie właśnie robią. Jest mnóstwo wydarzeń towarzyszących, więc warto sobie już sprawdzić i zapisać 14, 15, 16 sierpnia Płock Big Festiwalowski. My jako Radio Campus nadamy stamtąd z Big Festiwalowskiego specjalną audycję w sobotę po 18.30. Tam możecie się spodziewać naszych kolegów redakcyjnych Maćka Małka, Grześka Koperskiego z Kroniki Wypadków Filmowych. To Big Festiwalowski, a teraz też zaproszenie pozawarszawskie. Do Łodzi Was zapraszam na ostatni weekend sierpnia. Tam rozegra się po raz kolejny, reaktywowana jakiś czas temu, Parada Wolności. I jak sama nazwa wskazuje, parada polega na tym, że będziemy paradować. Może nie konkretnie ja czy ty, chociaż może, ale chodzi o platformy, bo Parada Wolności to główne wydarzenie, polega właśnie na tym, że są platformy muzyczne najróżniejszych kolektywów czy instytucji związanych z muzyką, za którymi to platformami można iść i delektować się muzyką, która jest grana akurat właśnie na tej platformie, ale i przed i po paradzie są znakomite imprezy. Parada Wolności to przede wszystkim muzyka elektroniczna, techno, house i jak mówiłam, centralnym punktem jest owa parada. To wszystko się wydarzy piątek, sobota, niedziela, 28, 29, 30 sierpnia. No i ta środkowa data, sobota, 29 sierpnia, no to właśnie ta ogromna parada, która ulicą Piotrkowską przejedzie. Całkiem wolno, bardzo głośno i kolorowo. O Paradzie Wolności jeszcze na antenie Radio Campus będziemy opowiadać, jak mówiłam, i przed, i po samym wydarzeniu centralnym będą imprezy w mniejszych i większych miejscówkach w Łodzi. Warto zapamiętać sobie, zarezerwować datę 28, 9, 30 sierpnia, Łódź, Parada Wolności. Powstał też hymn Parady Wolności 2026 i w tym momencie myślę, że warto go wspólnie posłuchać. Zabawa, taki nosi tytuł ów hymn, Misław i Faustyna Maciejczuk.

garść zaproszeń i poleceń. Bardzo dużo dzieje się w Warszawie i nie tylko, w okolicach też. Szczyt sezonu wakacyjnego, ale dla tych, co w mieście pozostali, jest bardzo dużo najróżniejszych wydarzeń. Oczywiście weekend będzie związany z obchodami wybuchu Powstania Warszawskiego, ale zanim przejdziemy do tego, to mam dla Was trochę inne polecenie. Też na ten sam dzień, 1 sierpnia, osiedle Jazdów kończy 81 lat. Osiedle Jazdów to są domki fińskie, które zostały w 1945 roku, 1 sierpnia właśnie, postawione tymczasowo dla ludzi, którzy za zadanie mieli odbudowę stolicy. Jak się pewnie zorientowaliście, domki fińskie zostały, chociaż na początku było ich koło 90, teraz mamy 27. Jest to wspaniałe centrum inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych. Bardzo dużo różnych aktywności w poszczególnych domkach fińskich się dzieje. A 1 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę, będzie można po pierwsze pozwiedzać sobie Jazdów, pozaglądać w najróżniejsze zakątki tego unikalnego osiedla. Będzie można wziąć udział w warsztatach najróżniejszych, na przykład roślinnych. Będzie można też muzycznie, czy wziąć udział w potańcówce, czy zaznać koncertu, ale można też po prostu tam przyjść i nie robić niczego. Można się gdzieś zgubić na osiedlu Jazdów i czy popatrzeć sobie, jak tam kiedyś mieszkano i jak wciąż tam się mieszka, czy sobie posiedzieć i poczytać, bo jest tam otwarta biblioteka. 81. urodziny osiedla Jazdów już w najbliższą sobotę. Więcej o tym świętowaniu w normalnie o tej porze jutro po godzinie 16:00.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.
2: 15.30, Barbara Witan.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Wystartował Poland Rock Festival. Oświadczenie ministra obrony narodowej w sprawie identyfikacji rosyjskiego pocisku w okolicach Lublina, a także nowe programy inwestycyjne w ramach programu Mazowsze Pomaga.
3: Wiadomości.
2: O 15.00 wystartował Poland Rock Festival, znany jako przystanek Woodstock. To największy w Polsce festiwal muzyczny, organizowany od 1995 roku przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Impreza potrwa do soboty na lotnisku Czaplinek-Broczyno. W tegorocznej edycji usłyszycie takie zespoły jak Godsmack, P.O.D., Dropkick Murphys, a także polskie Mysłowic, Jam i Nocny Kochanek. Poza koncertami będziecie mogli skorzystać z treningów w strefie Bądź Zdrów, a także wziąć udział w rozmowach Akademii Sztuk Przepięknych, w których znani goście podzielą się z Wami przemyśleniami na temat sztuki, życia i społeczeństwa. Pojawią się aktorka Agata Kulesza, pięściarka Julia Szeremeta, a także astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski.
4: Muzycznie jest naprawdę od sasa do lasa, ale taki ten festiwal jest i dbamy o to, aby i na małej scenie, i na dużej scenie się troszkę pięknie uzupełniało, aby ludzie mieli w czym wybierać. I pierwsze ASP miało niesamowitą obsadę. Aktorzy, pisarze, twórcy i w ten sposób od pierwszego w ogóle takiego 20 lat temu spotkania z tymi ludźmi zbudowaliśmy ideę ASP, która się nie zmienia po dzień dzisiejszy, więc chodzi o to, żeby wysłuchać ludzi, by zadać im pytanie.
2: Opowiadał o programie Jerzy Owsiak, założyciel festiwalu i WOŚP-u. O godzinie 3.40 doszło do zmasowanego ataku rosyjskiego na Ukrainę. Jeden z pocisków zbliżył się do granicy polskiej i spadł w pobliżu wsi Tarnawy Kolonii pod Lublinem. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że jest to najprawdopodobniej rosyjska rakieta, a dokładniej pocisk manewrujący CH-101. Dalej trwają działania operacyjne i zabezpieczające. Na miejsce skierowano naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zaznaczyło, że na bieżąco przekazywało informacje o możliwym zagrożeniu właściwym służbom oraz odpowiednim ośrodkom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.
5: Był to jeden z największych ataków na zachodnią część Ukrainy. Koordynacja z innymi służbami, bo to dla nas jest absolutny priorytet. Analiza sytuacji, przekazywanie informacji, podejmowanie decyzji. To jest schemat działania, który został przyjęty i sprawdził się w tej dzisiejszej nocy. Po raz kolejny wszystkie służby są zintegrowane, zarówno siły zbrojne, jak policja, straż pożarna, służby wywiadowcze.
2: Poinformował minister spraw zagranicznych Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej, na której pojawił się z premierem Donaldem Tuskiem. Ponad 15 milionów złotych powędrowało do regionu warszawskiego wschodniego. Wczoraj podpisano umowę w ramach 10 programów wsparcia przyznawanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Pieniądze trafią m.in. do powiatu otwockiego i wołomińskiego, co pozwoli na rewitalizację zabytkowego śródmieścia Radzymina, rozbudowę dróg gminnych, budowę hali gimnastycznej, boisk do koszykówki i piłki nożnej, a także odnowę oświetlenia ulicznego. Wszystko w ramach programu Mazowsze Pomaga, jednego z największych programów wsparcia dla samorządów lokalnych.
6: 4 miliony złotych z programu Mazowsze Pomaga na infrastrukturę, na rozwój edukacji, na remont szkół, na drogi, na rzeczy najpotrzebniejsze tak naprawdę dla mieszkańców.
2: Poinformowała Aleksandra Śmietanka, radna województwa mazowieckiego.

Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a wczoraj miała miejsce premiera nowego Mercedesa GLA nigdzie indziej jak w Warszawie. Mowa o międzynarodowej premierze. W stacji Mercedes, o której mówiłem w zeszłym tygodniu, teraz pojawił się nowy model. Mercedes GLA. Mowa o najmniejszym SUV-ie w gamie Mercedesa z nowymi rzeczami. Po pierwsze, mamy nowy system multimedialny. Rozstaw osi został także zwiększony do 2790 mm. Ten rozstaw kół urósł o 31 mm, co poprawia zarówno stabilność, jak i proporcje nadwozia. GLA oferuje teraz również więcej miejsca dla pasażerów. Bagażnik ma 410 litrów pojemności, czyli o 70 litrów więcej niż w poprzedniku, a przedni bagażnik, bo na razie Mercedes GLA został zaprezentowany tylko w wersjach elektrycznych, ma pojemność 107 litrów. Jeśli chodzi o wygląd, mamy nowe tylne światła, nowe przednie światła, mamy nowy samochód, ale w całym wnętrzu umieszczono 608 podświetlanych punktów oraz 158 mikrodiod LED odpowiedzialnych za animacje świetlne. W zależności od rynku podświetlana może być również centralna gwiazda Mercedesa. W opcji pojawia się także MBUX Superscreen, czyli ekran, który rozciąga się niemal przez całą szerokość deski rozdzielczej. Tworzą go trzy ekrany. 10-calowy, zestaw wskaźników oraz dwa wyświetlacze o przekątnej 14 cali przeznaczone dla kierowcy i pasażera. Efektem jest ogromna tafla z ekranami. Jedną z największych nowości jest nowy asystent głosowy MBUX Virtual Assistant, który korzysta jednocześnie z technologii ChatGPT, Google Gemini oraz Microsoft Bing, dobierając odpowiedni model sztucznej inteligencji do konkretnego zapytania. Potrafi prowadzić wielowątkowe rozmowy, zapamiętuje kontekst wypowiedzi i odpowiada nie tylko na pytania dotyczące samochodu. Może też wyszukiwać stacje ładowania, parkingi czy restauracje, podawać kursy walut, informacje giełdowe, warunki pogodowe, stan stoków narciarskich, a nawet odnaleźć utwór muzyczny na podstawie fragmentu opisu. System nawigacji wykorzystuje Google Earth oraz funkcję Mercedes-Benz Navigation with Electric Intelligence, która pozwala na chociażby planowanie trasy. Mamy także mnóstwo aplikacji wewnątrz. Najważniejsze, ofertę otwiera wariant GLA 200, który oferuje 224 konie mechaniczne i zasięg 447 km oraz przyspieszenie w 8,1 sekund do setki. Najciekawszy wydaje mi się wariant to Mercedes GLA 250+, który generuje 272 konie mechaniczne i ma akumulator o pojemności 85 kWh w technologii NMC. Przyspieszenie do setki w 7,3 sekundy, a zasięg potrafi sięgać nawet 657 km według norm WLTP. Ładowanie odbywa się prądem stałym.

Mercedesowi GLS i BMW X7. Audi w końcu dołącza do wyścigu z nowym SUV-em, który mierzy 5,3 metra, ma 2 metry szerokości oraz ponad 3 metry rozstawu osi. Oznacza to, że jest to SUV o 250 mm dłuższy niż Q7. Na europejskim rynku pod maską pojawi się 6-cylindrowy, 3-litrowy diesel rozwijający 299 koni mechanicznych. Jednostka wspiera układ miękkiej hybrydy oraz elektryczna turbosprężarka. Napęd trafia na 4 koła za pośrednictwem 8-biegowej automatycznej skrzyni biegów. Standardowym wyposażeniem będzie tutaj adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne. Producent przewidział również skrętną tylną oś, która może obracać tylne koła o maksymalnie 5 stopni, poprawiając zwrotność samochodu podczas manewrowania, no a to będzie potrzebne przy takim ogromnym samochodzie. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wyposażenia będą tutaj elektrycznie sterowane drzwi. Mogą otwierać się pod kątem nawet 90 stopni, a zamontowane czujniki zapobiegają uderzeniu w inne samochody lub przeszkodę. Funkcję otwierania można obsługiwać również zdalnie za pomocą aplikacji My Audi. Muszę powiedzieć, że przy tych wszystkich zdjęciach, które oglądam tego samochodu, to co się rzuca w oczy, to jakość wykonania. Tak jakby Audi wracało do dbałości o wykończenie detali z roku 2016. Jakość materiałów na zdjęciach wygląda rzeczywiście rewelacyjnie oraz mamy imponujący dach panoramiczny, który ma w sobie 84 dziundy LED. Audi wyposażyło Q9 także w nowy system audio Bang & Olufsen o mocy 1360 W, które wykorzystuje aż 22 głośniki. Dodatkowo fotele mają przekazywać wibracje zsynchronizowane z odtwarzaną muzyką, a głośniki umieszczone w zagłówkach odpowiadają za komunikaty nawigacji oraz rozmowy telefoniczne. No niedługo będziemy siedzieć w samochodach, żeby oglądać filmy w 5X. Ja wracam za moment z testem nowego Alpine A390. Miałem okazję spędzić z nim tydzień. Jest to najnowszy elektryczny samochód od francuskiej marki sportowej. Zostańcie z nami.

0: Motoryzacyjny skrót tygodnia w Radiu Campus.
1: A ostatni tydzień miałem okazję spędzić z Alpine A390, czyli mówimy o elektrycznym samochodzie, który posiada trzy silniki elektryczne, dwa na tylnej osi, jeden na przedniej. Łącznie generują 470 koni mechanicznych i oferują napęd na cztery koła ze systemem Alpine Active Torque Vectoring, dzięki czemu samochód prowadzi się szalenie precyzyjnie i zawsze ma trakcję. Mówimy tu o samochodzie typu czterodrzwiowy fastback. Tylne drzwi zostały bardzo sprytnie ukryte za pomocą mało widocznych klamek z zewnątrz, dzięki czemu samochód prezentuje się rzeczywiście bardzo szybko, kiedy stoi, a i jak jedzie, nie jest wolny, bo mówimy tu o aucie, które przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 3,9 sekundy i dysponuje mocą 470 koni mechanicznych i 824 Nm momentu obrotowego. Zasięg według WLTP wynosi 557 km. Jednakoż w moim teście, kiedy na zewnątrz mieliśmy bardzo wysokie temperatury, a auto non-stop miało włączoną klimatyzację, gdy było włączone, realny zasięg to raczej bliżej 420 km, co i tak wydaje mi się bardzo satysfakcjonującym wynikiem, który spokojnie pozwala na pokonywanie codziennych podróży po mieście lub w trasie nawet. Maksymalna moc szybkiego ładowania akumulatora o pojemności 89 kWh to 190 kW i moim zdaniem najważniejsze w tym samochodzie jest to, jak się prowadzi, a prowadzi się szalenie precyzyjnie z zawieszeniem, które jest wyjątkowo tolerancyjne na różnego rodzaju zmiany podłoża, czy to jest asfalt, beton, czy to są kamienie na drodze. Auto za każdym razem jest komfortowe, jednocześnie zapewniając odpowiednią ilość informacji dla kierowcy poprzez kierownicę, co wydaje mi się dużym plusem. Mamy sporo elektrycznych samochodów, które są jakby pozbawione emocji. Ten samochód wciąż chce się prowadzić. Mamy mnóstwo smaczków różnego rodzaju w tym samochodzie. Mamy dużo oznaczeń, że jest to samochód francuski z francuską flagą umieszczoną w wielu miejscach, chociażby na fotelach, i oznaczeniami A390. Jest też sporo nawiązań do historii marki, chociażby na szybie mamy emblemat z klasycznym Alpine A110, które niegdyś wygrywało rajd Monte Carlo. A w samym wnętrzu mamy selektor zmiany biegów, który znam już z Alpine A110. Mamy przycisk, który daje nam dodatkowy boost na parę sekund w trakcie jazdy, co ma swój ogromny urok. Wtedy też w samochodzie włączają się różnego rodzaju animacje, które powodują, że rzeczywiście czujemy się, że jedziemy jeszcze szybciej. Ale najważniejsze, Alpine A390 jest wewnątrz wykonane z najlepszych możliwych materiałów. A mówimy tu o aucie, które ma w sobie mnóstwo skóry, ma mnóstwo alkantary. Czegokolwiek się nie dotkniemy, nie powoduje, że zastanawiamy się, na co zostały wydane nasze pieniądze, a mówimy tu o aucie, którego cena zaczyna się od 298 900 zł, więc nie jest to tani samochód, ale wewnątrz czuć, za co zapłaciliśmy, a z zewnątrz mamy bardzo fajnie wyglądającego fastbacka. Bagażnik spokojnie zmieścił dwie duże walizki ze znajomych, których odbierałem z wakacji, a oni lubią mieć dużo rzeczy ze sobą, oraz nawet ja z tyłu usiadłem i nie miałem najmniejszych problemów na to, żeby spędzić w samochodzie godzinną podróż, gdyż chciałem sprawdzić, jak się z tyłu podróżuje. Z tyłu także mamy podgrzewaną tylną kanapę, z przodu mamy nawet masaż. Gdybym szukał szybkiego, elektrycznego samochodu, nie wiem, czy bym wybrał A390, ale bez wątpienia jest to opcja dla osób, które chcą mieć stylowy samochód, który jest rzeczywiście bardzo fajnie wykończony wewnątrz. Czujemy w tym samochodzie pieniądz. A jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tego samochodu oraz moje obejście tego auta ze wskazaniem wszystkich elementów, serdecznie zapraszam na moje social media. Możecie mnie znaleźć jako okiem kierowcy. Tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Radio Campus 97,1 FM.

0: tym momencie, w normalnie o tej porze, będziemy rozmawiać o tym, co jutro się wydarzy po 22. Berlin-Warszawa Express to impreza, to wydarzenie, na które za chwilę będziemy zapraszali. I nie tylko ja będę zapraszała, bo ze mną Jagoda Narcińska i DJ Mental. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: I jak przystało na imprezę, która nazywa się Berlin-Warszawa Express, łączymy się szeroko, bo Mental jest w Poznaniu, ja jestem w Warszawie. Jagoda, a ty jesteś gdzie?
1: A ja jestem właśnie na Barce Kaskada, na której będzie się odbywać jutro impreza. Jest ona tuż obok mostu kolejowego, właśnie tutaj może było słychać w tle, bo przyjeżdżał pociąg. Jeżeli teraz nie było słychać, to pewnie usłyszycie go za chwilę, bo ten ruch kolejowy tutaj jest bardzo intensywny. I to jest jeden z punktów wyjścia do tej naszej imprezy, bo jesteśmy w takiej fajnej, industrialnej przestrzeni i te pociągi i podświetlone mosty i Wisła nocą to są takie bardzo charakterystyczne obrazki, które właśnie dały nam punkt wyjścia do tej imprezy. Dużo ekspresów tu obok nas przejeżdża, no i właśnie jednym z nich pomyśleliśmy, że mógłby być taki Berlin-Warszawa ekspres, który po drodze zatrzymuje się w Poznaniu i stwarza dialog pomiędzy tymi trzema miastami, muzyczny dialog.
0: A ja mówiłam też, że Mental jest w Poznaniu, a słyszałam, że to dużo się od niego zaczęło. Jaka jest historia, która stoi za tym, co się jutro będzie działo? Berlin-Warszawa Express.
1: Tak, to ja jeszcze może o tym opowiem, później Mental opowie o klimacie muzycznym imprezy bardziej, ale to prawda. Mental, czyli Jacek Brodziak, ostatnio był w Warszawie po wielu, wielu latach przerwy, pauzy muzycznej swojej i zagrał tak niesamowity set muzyczny, który oczarował mnóstwo osób, które były na tej imprezie i dostaliśmy mnóstwo pytań właśnie o to, co to za artysta grał. I ten klimat zbudował tak niezwykły i tak odrębny od tego, co słyszymy w mieście. No bo ostatnio w mieście jest dość gęsto, ale mamy wrażenie, że powtarzalnie. A to co wyszło od Jacka, było wyjątkowe. No i właśnie stwierdziliśmy, że może uda nam się przełamać tutaj te nasze warszawskie klimaty, zaprosić Jacka i zaprosić go do grania po latach na nowo i to nam się udało.
0: No to przejdźmy do tego sedna, Berlin-Warszawa Express, jutro w Kaskadzie. Czego można się muzycznie spodziewać?
2: No tak jak Jagoda wspomniała, ja miałem przyjemność zagrać w Kaskadzie niedawno po dość długiej przerwie, kiedy ja właściwie taką aktywnością DJ-ską postanowiłem sobie trochę przystopować, skupiłem się na jakiejś takiej pracy w studiu, zrobiłem kilka editów, remiksów. Okazją do powrotu były urodziny przyjaciela, no i cieszę się, że się tam moja muzyka spodobała. Zresztą muzycznie to było bardzo dużo, jakby czerpałem inspiracji, czy zainspirowały mnie wyjazdy na letnie festiwale i takie jak Garbage, jak Summer Contrast, gdzie się gra trochę inaczej niż w klubach. Muzyka jest bardziej przestrzenna, bardziej transowa. Też mi takiej muzyki właśnie w klubach ostatnio brakowało. No i okazało się, że właśnie takie miejsce jak Kaskada świetnie się nadaje na taki klimat, taki właśnie letni, festiwalowy. Pojawiła się propozycja, żeby zrobić taką imprezę, jako że Poznań jest w pół drogi między Berlinem a Warszawą. Pomyśleliśmy, że fajnie by było zaprosić kogoś z Berlina, który jest taką mekką muzyki klubowej i całej tej kultury klubowej. No i zasugerowałem Joriego, który jest takim moim odkryciem niedawno. Bardzo, bardzo taka twórcza, medialna postać. On jest świetnym DJ-em, producentem, robi swoje kawałki, robi edity, remiksy. Bardzo, bardzo taką, emanuje z niego taka pozytywna energia. No i okazało się, że udało się go zaprosić i taki chcemy zrobić właśnie połączenie tych światów, tej naszej tutaj lokalnej sceny z tą berlińską. No i mam nadzieję, że to wyjdzie fajnie.
3: Normalnie o tej porze.

0: Normalnie o tej porze.
1: Berlin-Warszawa Express. O tym wydarzeniu, o tej imprezie rozmawiamy. To wszystko jutro na barce Kaskada. DJ Mental i Jagoda Lenarcińska cały czas ze mną. Lori jako Berlin. Ty zagrasz jako reprezentant Poznania. A powiedzcie, co z warszawską sceną, bo jest Halina World.
2: Chcieliśmy też, żeby ten akcent warszawski się pojawił. Ja tak zacząłem trochę sobie tam przeglądać, kto jak gra i właśnie trafiłem na... Szczerze mówiąc, nie znałem wcześniej tej artystki. Trafiłem gdzieś tam na jej SoundCloud i no zauważyłem, że grała na Garbiczu między innymi, no tam byle kto nie gra, nie? Więc przesłuchaliśmy sobie jej sety i okazało się, że właśnie ma fajnego czuja, ma fajną selekcję. Także ja zasugerowałem, żeby ją też tutaj zaprosić do tej imprezy. Myślę, że będzie takim tutaj fajnym akcentem też warszawskim.
3: Ja muszę jeszcze dodać, że z przymrużeniem oka trochę komunikujemy, mówimy o tej naszej imprezie, że mamy Garbicz w domu, bo zbiega nam się ten termin. Dzisiaj czy jutro się rozpoczyna festiwal, a my faktycznie próbujemy, znaczy może próbujemy, to nie jest złe słowo, bo jestem przekonana, że uda nam się stworzyć taki klimat wyjątkowy i festiwalowy, bo tutaj zarówno jeżeli chodzi o miejsce, to nam się przecina taka natura i industrial, ale muzycznie będziemy w podobnych i podobnie znakomitych rejonach, jestem przekonana. Więc to jest, myślę, ciekawa propozycja dla osób, które zostają w Warszawie, bo będą miały namiastkę pewnie tego, co tam się może wyjazdowo wydarzyć.
1: To powiedzmy jeszcze raz na koniec naszej rozmowy. Berlin-Warszawa Express jutro o 22:00. Gdzie dokładnie? No i jak się przygotować? Pogodę wam załatwiłam. Podobno ma być dobra.
3: Tak, pogoda jest załatwiona, ale niezależnie od niej barka Kaskada jest przygotowana na różne opcje, bo mamy dach, także deszcz nam nie straszny. Mamy też bardzo dobre nagłośnienie, więc to myślę, że jest taki kolejny aspekt ważny. Natomiast w ogóle jeszcze dopowiem, że to miejsce też jest takim delikatnym ukłonem czy zaczepką w stronę Berlina, bo przecież tam te kultowe miejsca jak, nie wiem, Hoppe Tose, to właśnie barki na rzece. Więc ta nasza kaskada zacumowana tuż przy moście kolejowym też jest takim miejscem, no, świetnym pod wydarzenia muzyczne, muzyki elektronicznej i myślę, że powinniśmy wykorzystać te doświadczenia berlińskie, które z powodzeniem klimat świetny zbudowały i spróbować zrobić to w Warszawie.
1: Wszystko jutro w Kaskadzie od 22:00. Jagoda Lenarcińska, DJ Mental byli ze mną na imprezę. Zapraszali.
2: Zapraszamy, dziękujemy.
3: Zapraszamy bardzo.
1: Mamy też dla was zaproszenia na Berlin-Warszawa Express. Jeżeli chcecie jutro sprawdzić to wszystko, o czym była mowa na żywo od 22:00 w Kaskadzie, trzeba taką chęć wyrazić i napisać mailowo do mnie. kasia.rodek@radiocampus.fm kasia.rodek@radiocampus.fm

0: Autopromocja.
1: Przedsiębiorczość to słowo klucz do współczesnego rynku pracy. Czy da się jej nauczyć? Porozmawiamy o tym, jak dziś budować własną ścieżkę zawodową i które kompetencje zdecydują o sukcesie przedsiębiorców w przyszłości. Słuchaj specjalnego programu w piątek o 12:30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest platforma edukacyjna studiumprzedsiębiorczości.pl. Autopromocja.
2: Mamy 16:30. Barbara, witam.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Koniec telefonów w polskich szkołach. Polscy siatkarze w półfinale Ligi Narodów. Kryzys migracyjny na granicy hiszpańsko-afrykańskiej.
3: Wiadomości.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał dziś nowelizację ustawy o zakazie korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach. Zgodnie z ustawą uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów i innych urządzeń elektronicznych służących do nagrywania dźwięku i obrazu. Zakaz ma obowiązywać nie tylko podczas lekcji, ale też na przerwach i zajęciach poza terenem szkoły, takich jak lekcje wychowania fizycznego. Są jednak pewne wyjątki. Zakaz nie będzie obowiązywał na wycieczkach szkolnych, w przypadku potrzeby pilnego kontaktu ucznia z rodzicami, a także gdy nauczyciel uzna, że telefony potrzebne są w realizacji zajęć. Za zgodą dyrektora zakazem nie będą również objęte dzieci z niepełnosprawnością lub chorobą, która wymaga aplikacji mobilnej do monitorowania stanu zdrowia. Szkoły mają utworzyć specjalne miejsca do przechowywania urządzeń, tak by nie naruszać prawa uczniów do prywatności. Ustawowy zakaz nie dotyczy szkół ponadpodstawowych, jednak każda placówka będzie osobno mogła zdecydować o zasadach korzystania z telefonów lub o ich całkowitym zakazie. Ograniczenie wejdzie w życie 1 września tego roku.
3: Sportowy kampus.
2: Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w rozgrywkach tytułu, w sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią, która pokonała Turcję 3-0. Drugą parę półfinałową tworzą Japonia i USA. Jak dotąd biało-czerwoni stawali na podium Ligi Narodów 6 razy. Wywalczyli 2 złote, 1 srebrny oraz 3 brązowe medale. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej organizuje te rozgrywki od 2018 roku. Około 1500 emigrantów z Maroka przekroczyło dziś w sposób niekontrolowany granicę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej. Udało im się to poprzez opłynięcie falochronu, będącego przedłużeniem bariery granicznej. To przekroczyło możliwości miasta w zakresie opieki i przyjmowania uchodźców, w związku z czym lokalne władze apelują do rządu w Madrycie o wprowadzenie stanu wyjątkowego. W ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie jest to możliwe, ponieważ stan wyjątkowy nie przewiduje kryzysów migracyjnych. Resort zapewnił jednocześnie, że dysponuje zasobami dla zagwarantowania bezpieczeństwa. W piątek do Ceuty na spotkanie z lokalnymi władzami ma przybyć hiszpański minister spraw wewnętrznych Fernando Grande Marlaska.

0: Normalnie o tej porze.
1: Wczoraj 36. urodziny obchodził Taco Hemingway i z tej okazji pogrzebałam trochę w archiwum audycji sample, covery, bajery. Jak się okazuje, kilka razy sięgałam po twórczość Taco Hemingwaya w najróżniejszych odsłonach, bo jest i odcinek o szlugach i kalafiorach, jest odcinek ogólny o twórczości Filipa, ale w poszczególnych innych odcinkach Taco Hemingway też się pojawia. Podpowiem, że jest też w odcinku o Edycie Bartosiewicz, jest w odcinku o Annie Jantar i w takim ogólnym odcinku o pieniądzach. Posłuchajmy fragmentu właśnie jednego z tych wątków.
0: Sample, covery, bajery.
1: Posłuchajcie fragmentu filmu Konsul.
2: No i później otrzymałam od niego jeszcze w tym dniu kilka książek. Prezenty rozdałam na każdym kroku. Dosłownie. W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty. Często kupowaliśmy kwiaty. On nam kupował kwiaty, przy czym zawsze powtarzał, że jeżeli Nina dostanie 5 róż, ja mam żądać od niego 7, ewentualnie 9. I rzeczywiście kilka razy tak było, że ona dostawała 5, ja dostawałam 7.
1: Film Konsul, 1970 rok, w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego. Ten tytułowy konsul to jest prawdziwy typ, który dużo miał przygód, w ogromnym skrócie o tym wszystkim opowiadam, można doczytać. Taco Hemingway powrócił w 2025 roku także do tego konsula. Początek aktu drugiego, Miasto idzie spać, zawiera ponownie sample filmowy z konsula.
3: Gdzie można się w Warszawie zabawić?
4: Duży koniak, duża radość, duże gratulacje. I później pospolity duży ochlaj.
5: Nie chciałem, ale wiem, że to jest.
1: Taco Hemingway jest miłośnikiem filmów. Jestem tego pewna, chociaż nigdy w życiu z Taco Hemingwayem o filmach nie rozmawiałam, ale słuchać to w jego twórczości. Są też w innych odcinkach sampli, coverów, bajerów inne przykłady, kiedy on czerpie z filmów, seriali polskich, ale tutaj kolejny przykład. W 2020 roku wydał Polskie Tango i tam zaczerpnął z bardzo znanego polskiego filmu.
6: To mój zamek z piachu, czym zdobyta? To pagandą strachu, yeah. Czy ją kochasz? Bardzo, mówisz szczerze.
7: A w co wierzysz?
8: Nic nie wierzę.

0: w numerze Polskie Tango Tako Hemingwaya znajdziemy fragment filmu Dzień Świra. To Marek Kondrat, który gra Adasia Miałczyńskiego. Ten jego monolog został użyty w Polskim Tangu Tako Hemingwaya.
1: Tyle razy przyrzekałem sobie, nie będę sobie tym wszystkim nerwów szarpał, roztrząsając sprawy tego kraju, na które i tak nie mam wpływu.
2: Bo już w nic nie wierzę. Jak mogę wierzyć?
3: Sample, covery, bajery.
0: Najlepsze życzenia, trochę spóźnione, bo wczoraj Tako Hemingway obchodził swoje urodziny. Najlepsze życzenia i odsyłam do sampli coverów bajerów. Można posłuchać więcej, czy o tym, jak Tako Hemingway z producentami samplował, ale też jak z twórczości Tako Hemingwaya się sampluje.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: A niech wiedzie, trochę mroku na start to problem.
2: Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Czy ty to widzisz? To numer jeden.
3: Ja

0: 886-971-971.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Zachęcam do głosowania. SMS-y 886-971-971. Ten sam numer służy nam do wysyłania wiadomości przez WhatsApp. Kto woli zadzwonić, to 228277205 na końcu. Są już pierwsze wiadomości. Siema Piotrek, siemanko. Andy nas wszystkich pozdrawia. My jego też, dlatego zachęcam do takiego właśnie się pozdrawiania i głosowania. Halo, siema. Halo? No i pyk. Myślę, że zaraz nam się uda jakoś usłyszeć ze słuchaczem, ale potrzebujemy jeszcze chwilę cierpliwości. Elo!
2: Ja cię słyszę.
0: No i fantastycznie. Teraz słyszy ciebie cała aglomeracja warszawska i świat. Kto dzwoni? Hej!
2: Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich. Cześć, Tomek. Głosować nie będę, bo ani jeden, ani drugi numer mi nie podpasował, ale patrzcie, masz może dostęp do playlisty siostry Kucia? Bo mam propozycję.
0: Nie mam dostępu do tej playlisty. Ja też nie będę chłopakowi tam mieszał, ani jego bliskim. Nie no, co ty. Ale propozycję wrzucaj. Niech usłyszą.
2: Dobra, wykonawca jest Asterix, a numer się nazywa Adhana. Jak go masz, to daj na rozpoczęcie może.
0: Nie mam, ale czuję klimat.
2: Trzeba dzwonić do Kucia za to.
0: Prawda, zawsze. Polecam się w jego imieniu. Trzymaj się, na razie, dzięki. Tak jest, można zadzwonić, można cudzysłów requesty słać. Pojawił się inny numer tutaj w propozycjach, by zagrać Cats and Dogs i my to może połączymy z innymi też propozycjami. Ktoś tutaj o Cats and Dogs się odzywał. No i pyk. W takim razie zagramy ten numer. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam, jesteśmy razem do 19 i to wy rządzicie playlistą kampusa.

Będziem plumkać dalej. Dali. To Cats & Dogs przed chwilą, Over Mono teraz, ale teraz we fragmencie. Plumkanie teraz, próbka.

Trumka i jakoś tak buja. Tu też będzie mocno za moment. Netsky Rudimental, Afronautetsu. Kawałek nazywa się Blend.

0: i doczekamy może do tego dropu. 228-277-205, numer 1 albo 2, 886-971-971. SMS-y i WhatsAppy czekam. Czekam i póki mogę, to przerywam, ale który numer wygra, to pojawi się na 97.1 FM w całości, bez przeszkadzania, nawijania naszych głosów. To już tylko wokaliści, artyści, producenci, DJ-e będą się tutaj popisywali na antenie. Dzięki za wiadomości, które spływają. Mamy na przykład pozdro z Rewy z plaży przy rezerwacie. Jest tutaj taka buźka jeszcze puszczona w wiadomość. Upał jak w Jamrock. Welcome to Jamrock. Może w takim razie zagramy, to będzie nam pasowało do tego klimatu. Siema, tu Kampus.
1: Halo, cześć.
0: Elo, kto dzwoni? Heja.
1: Mija. No. Halo, cześć, nazywam się Vito.
0: Elo.
1: Halo.
0: My cię słyszymy. Ściszę radio i gadajmy przez telefon.
1: A wyłączył radio w ogóle w całości.
0: No i wspaniale. Vito, na kogo głosujesz? Numer jeden czy dwa?
1: Na jedynkę, ale na trójkę. Jeszcze córka Mija i żona Lena.
0: No, no to słucham. Czy krzyczycie 1-1 czy 2-2?
2: Jej!
0: Dobra, czyli w takim razie całe auto głosuje na jedynkę. Czy nie jesteście w aucie? Auto?
1: Nie, auto jedziemy, ale ja nie prowadzę, żona prowadzi.
0: Bardzo dobrze. Powodzenia i w szerokiej drogi dla całej ekipy.
1: Wszystkiego. Dzięki.
0: Pa, pa, pa. Super, że dzwonicie. 228-277-205. Można właśnie tak. Auto, samochodowa ekipa słuchająca Kampusa. Proszę bardzo. 886-971-971. Tutaj pyk. Pozdro. Dobra pogoda. Na lody. Ktoś tak napisał. Świeci słońce. Niebo czyste. Zresztą, kiedy pogoda zła jest na lody, również przy śniegach można skoczyć i podobno przy zimach można też próbować i nie szkodzi to zdrowiu. Siema.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Wieczór? Że jeszcze słońce świeci.
3: No faktycznie.
0: Jedynka czy dwójka?
3: Jedyneczkę poproszę.
0: No to pyk, zagłosowane. I ciebie też słyszę w rakiecie.
3: No właśnie, wybieram się, wjadę do Warszawy. Na razie mam jeszcze 100 kilometrów do Barcelony, także powolutku, powolutku, o, ale jak się toczy.
0: Szerokiej w takim razie. Trzymaj się.
3: No, dzięki, dzięki.
0: Pozdro. Pa. Na razie. 228-277-205. Dokąd zmierzacie? Gdzie jesteście? Co robicie? Śmiało wszystko to można raportować. 97.1 FM i Radio Campus FM. Tu jesteśmy, czytamy, czuwamy, obserwujemy i towarzyszymy. Nawet jeśli ktoś teraz będzie mówił o jakiejś samotności, żeby coś robić samemu, to niekoniecznie. Jesteśmy tutaj wszyscy. 19 minut po 17.00.

I tu się zaczyna jazda. Fisze ma przed momentem Bassa, Astral i Ego. Z taką oto wersją numeru Alice in Chains. Trwa 8, 2, 7, 7, 2, 0, 5.

0: Komu jednak potrzebny jest taki muzyczny odpoczynek? Chill out, spokój, spanko. To polecam Romy i Jamie'ego XX'a, Siso. Siema, tu Alternator.
1: Siema, siema. Chcieliśmy zagłosować na Baz Astrala.
0: No to pyk. Głos poleciał. A kto głosuje?
1: I dwie osoby są. Kuba i Tymek.
0: Fajnie, Kubo, że dzwonisz. Fajnie, Tymku, że jesteś. Super. Zobaczymy, jak będzie. Trzymajcie się. Dzięki.
1: Dzięki. Pozdrawiamy.
0: Pa, pa. 25 minut po 17. 97.1 FM Radio Campus. To wy wybieracie, co gramy. Czekam na wasze SMS-y, WhatsAppy, telefony 886-971-971. Alternator.

0: No i co się tak młody zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale
0: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
3: 17.30, Barbara Witan.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Odeszła Iga Cembrzyńska. Rozwój honorowego krwiodawstwa, a także spotkanie na temat tego, co kryje się w ciszy.
2: Wiadomości.
3: Smutna wiadomość dla miłośników kina i teatru. Zmarła Iga Cembrzyńska, aktorka, piosenkarka, scenarzystka i producentka. Odeszła w wieku 87 lat. Wiadomość o śmierci artystki przekazał ksiądz Andrzej Luter. Artystka znana była m.in. z piosenki Intymny świat, z którą wystąpiła w 1964 roku na festiwalu w Opolu. Z regularnymi koncertami skończyła w latach 80., bo jak przyznała po latach, nie mogła znieść myśli, że ludzie nie myślą o niej jako o aktorce. Występowała na deskach Teatru Powszechnego, Teatru Komedia, a także Teatru Ateneum. Niezapomniane kreacje stworzyła m.in. w Weselu Adama Hanuszkiewicza, Apetycie na czereśnie Zdzisława Tobiasza i Prywatnym życiu Piotrusia Pana Joanny Sienkiewicz. Równolegle debiutowała na wielkim ekranie jako księżniczka Emina w filmie Rękopis znaleziony w Saragoście. Potem wystąpiła w Salcie Tadeusza Konwickiego czy Hydrozagadce Andrzeja Kondratiuka. Z tym reżyserem się związała i wystąpiła jeszcze w jego kilkunastu produkcjach, takich jak Cztery pory roku czy Gwiezdny pył, za który zdobyła nagrodę Złoty Ekran. W latach 90. Cembrzyńska założyła firmę producencką Iga Film, dzięki której została producentką wszystkich filmów swojego męża. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w latach 2027-32 przeznaczymy na rozwój honorowego krwiodawstwa ponad 130 milionów złotych. Celem programu jest utrzymanie samowystarczalności Polski oraz stabilnego rozwoju publicznej służby krwi i zapewnienie stałego bezpieczeństwa pacjentom. Równolegle rozwijana jest baza dawców rzadkich grup krwi. Z danych przedstawionych przez resort zdrowia wynika, że w 2025 roku krew oddało ponad 650 tysięcy osób, co oznacza, że liczba donacji wzrosła o 2,8% rok do roku. Łącznie dawcy przekazali 1 600 000 donacji krwi i jej składników. Jeśli potrzebujecie odetchnąć od zgiełku miasta, wybierzcie się na ostatnie spotkanie z cyklu Między Słowami, prowadzone przez Mateusza Adamczyka, członka Rady Języka Polskiego, popularyzatora wiedzy o polszczyźnie i zdobywcę tytułu Mistrz Mowy Polskiej. Przeprowadzi on z Wami rozmowę z pogranicza i psychologii i lingwistyki o ciszy i hałasie. Poznacie odpowiedzi na pytania, czym jest cisza i dlaczego jest ważna dla naszego dobrostanu, jak wpływa na kreatywność, relacje i zdolność słuchania siebie oraz innych, a także co może pomóc w oswojeniu milczenia. Gośćmi będą również aktorka Agata Buzek oraz trenerka komunikacji Anna Mills. Spotkanie rozpocznie się o 18.30 przy ulicy Grzybowskiej 79.
2: Radio Campus 97,1 FM.

0: and you tell me it's alright. Feel the same.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

My wręcz przeciwnie, baterie naładowane. A ten jeszcze doda kilka słów. I procent do naszej baterii. Jakbyśmy jeszcze potrzebowali. Rauper.

0: Jeśli chcecie usłyszeć ten numer w całości, głosujemy na jedynkę SMS-ami, WhatsAppami, telefonami.
1: A teraz wszyscy razem! Kinderbale, place zabaw, widmo, hańce!
0: To Konarski nas zabiera.

0: Wszyscy razem, jedynka albo dwójka. 228-277-205.
1: Tam jest szatnia, to są warsztaty. Sala jest zamknięta, bo jest COVID. Wie pan, o co chodzi. Wiem, spokojnie. Daj mi kurtkę, zdejmij buty.
0: Jeśli kumacie klimat tych imprez rodzinno-dziecięcych, to śmiało, myślę, na dwójkę zagłosować można. Jeden z naszych słuchaczy na WhatsAppie napisał w ciemno na jedynkę, więc głos Raw Performance może co najmniej jeden już świętować. Daniel z Piaseczna napisał, jest też Max, jest także Fuchs. Fuchs głosuje na Kinderbale. 228-277-205 to numer telefonu do studia, 886-971-971. SMS-owo, WhatsAppowo tutaj się można z nami łączyć. Łączycie się również w prośbach wysyłanych do kampusa.

Pendulum przed momentem. Zespół Bush nam nieco zmienia klimat. Tak jest, sięgamy po gitary The Chemicals Between Us.

228-277-205. A cóż to za ekipa na horyzoncie? Również z gitarami, też jest perkusja. Któż to?

To Red Hot Chili Peppers i Aeroplane. 22827 7205 886 971 971 na końcu.

0: struny, bębny i te sprawy, to w dodatku wsiadamy do machiny czasu. Będziemy się nieco przesuwali z lat 20. do lat nieco wcześniejszych XXI wieku. A co? Za 9 minut będzie 18, to jednak dla tych, którzy czują, że wolą trzymać nogi na podłodze i wolą wiedzieć, która jest godzina i który mamy dzień, 30 lipca, proszę bardzo, to jest informacja dla tych, którym ta informacja jest potrzebna. No ale pyk, halo, siema!
1: No elo. Jacek z Holandii pozdrawia z Wenlo.
0: Cześć Jacku, siemanko.
1: Odebrali po raz wtóry.
0: No to
1: obiecałem żonie, że będę mówił wolniej i wyraźniej, bo prawdopodobnie nikt mnie nie rozumie, jak dzwonię. Więc będę dzisiaj, obiecuję, będę mówił wolno i wyraźnie.
0: Jestem w sojuszu tych, którzy mówią szybko, ja cię rozumiem. To najważniejsze. Powiedz, co tam dobrego?
1: Właśnie gram sobie w loteczki, jak co dzień, z alternatorem, bo to, że tak powiem, taka moja już tradycja od chyba tam 4 tygodni.
0: Wspaniale.
1: Że jak leci alternator, to gram sobie w lotki. Spadł deszcz dzisiaj w Holandii, więc troszkę się chłodniej zrobiło.
0: W końcu.
1: Przysiadajny deszcz po prostu, tak, naprawdę, chyba ze 4 tygodnie padało w ogóle.
0: No, beznadziejnie, tak, właśnie widziałem, że prognozy, no i zachód Europy, to w ogóle niestety goreje. Nie, żebyśmy tutaj, nie, no bo też jest słońce. Też by się przydał deszcz, więc możesz nam go tutaj, nawiać trochę.
1: Mam nadzieję, że przyjdzie. Ja bym chciał zagłosować na dwójeczkę, na Red Hotów, oczywiście, bo to jedne z moich favorite bands.
0: No to
1: Także dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Trzymaj się.
1: Rozświetlajcie ciemność, to moje hasło, rozświetlajcie ciemność, pa, pozdrawiam.
0: Duj, 228277205, za 7 minut 18. Duj to takie pożegnanie po holendersku, można sobie powiedzieć takie pa. No to żeśmy powiedzieli. Dzięki. I tak, ktoś zagłosował właśnie w tym momencie na numer 2. Dobra, chwilę mi to zajmie, zanim wszystko zliczę, dlatego tym bardziej zachęcam. Można się jeszcze dodawać w tej parze albo Bush, albo Red Hot Chili Peppers. No i tak, za 6.18 to zagrajmy coś. Mieliśmy tutaj dwóch kumpli, którzy nawijali po prostu jeden, przez drugiego się przerzucali rymami. Kto wygrał?

0: To The Avalanches z całą ekipą. No a co to był za motyw w tle? Co to się powtarzało? Kto pamięta? Zapraszam na badania.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: Och, Nokia Tune, i to tak się remiksowało, później były różne tego wersje, no ale klasyka pozostaje klasyką. Badania? Pamięci i sentymentów i serca, to na pewno mnie uderzyło mocniej. I lecimy. Znów z numerami, które się dobrze słucha i teraz, i dobrze się ich słuchało 10 lat temu, 15, 20.

Extreme Ibenga. At il numero 2, Fred Again, You're a Star. +886 971 971 228 277 205.

Jason napisał: wow, oba fajne, nie wybiorę, pozdrawiam. Nie ułatwiasz sprawy, ale mam nadzieję, że pojawią się kolejne grupy słuchaczy, którzy być może będą nieco bardziej zdecydowani, choć ja wiem, może czasem serce mówić zagrajmy oba, ale to jest alternator, zasady są twarde i niezmienialne od bardzo wielu lat. Jedynka albo dwójka, jeden numer gramy, a drugiego nie. I tak do 19 jeszcze mamy opcję, nie dość, że wybierać to, co chcemy, możecie to robić, zgłaszać swoje propozycje, SMS-y, WhatsAppy, telefony, śmiało, numery znacie, 228-277-205 to ten główny, telefoniczny, najważniejszy, to w dodatku jeszcze możemy sprawdzać co chwilę, czy wygrywa numer 1 czy 2 i to nam sprawia frajdę. I przed 18 odrzuciliśmy na chwilę elektronikę, by w miejsce jej wstawić coś nieco bardziej rockowego. Proszę bardzo!

0: telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
1: Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy podać ci do bramy kod? Co myślisz o przeznaczeniu?
2: Chciałem powiedzieć od razu na start, że to jest teraz mentalizm. A tutaj nam wyskakuje głos Vito Bambino.
1: Albo za dużo mówię.
3: Za długo czekam na windę.
2: A tu się jeszcze pojawia głos Dawida Podsiadły. Remix Mr. Crime. No tak, tak, tak, jest to numer raz mentalizmu. Numer jeden.

0: Ktoś napisał znów, mocno obie propozycje, ta jest, no ale tu pojawia się pytanie, czy gramy coś zremiksowanego, czy może nie, czy może bardziej hip-hopująco poetyckiego, wokalnego, czy może jednak lecimy w takie rapowe klasyki, choć niektórzy też znajdują podobieństwa w tym, co wykonuje Leo Ross. 97.1 FM, 886-971-971 to nasz telefon, halo.
1: Halo, halo, witam pana redaktora, witam wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Campus Wiaczesław.
0: Siemanko, jedynka czy dwójka w tej parze?
1: Wiesz co, dla mnie chyba dwójka, jedynka taka za miękka trochę, ale...
0: Że co, że tak zbyt po chmurkach skaczą chłopaki, tak się bujają, no, śpiewają, a tobie potrzeba uderzenia.
1: No, to może bardziej takie właśnie... No,
0: tak. Konkrety.
1: Za delikatne.
0: A konkretnie co u ciebie dobrego w czwartek pod wieczór?
1: Jest to czwartek, to już taki mały piątunio. Plan jest ambitny. W przyszłym tygodniu mam urlop.
0: Yeah.
1: Z dziećmi uderza na Zagramanicę, a ja z... prawie ze szwagrem chciałem powiedzieć. Ja z kuzynem będziemy bawić się koparką i robić różne wykopy pod Serockiem.
0: O, proszę.
1: Także, wiesz... Tydzień na działce, a żona z dziećmi tydzień away.
0: A także, gdy rodzina wróci na tę działkę, to będzie zachwycona efektami, czy może robicie niespodziankę?
1: Nie wiem, co będzie, ale ma być zabawnie. Wiesz,
0: budujecie zamek.
1: Tak, dokładnie, budujemy nowy dom. Wózkiem i dłoni nauczyłem się przez jakieś 3-4 godziny. Aha. Nie na kursie, bo kurs to kupiłem w Żancie, jeszcze wtedy pamiętam. Był taki Żant gdzieś na...
0: To tysiące lat temu.
1: Ale no, tak było.
0: Było,
1: ale
0: to prawda.
1: Ale myślę, że koparką też się 2-3 godziny nauczę. Także
0: proszę, zdolny chłopak jesteś, no zdolny. W takim razie życzę twojemu kuzynowi czy szwagrowi, czy na jedno wychodzi, no to taki kuzyn, do którego mówisz szwagier i po prostu do roboty.
1: No właśnie, taki dobry kuzyn, że jak szwagier.
0: No prawda.
1: Także damy radę. Słuchaj, jeszcze pozdrowię, jeśli mogę, Andiego, Ireczka, Wojtka, Andrzeja, panią Krysię, jeśli jeszcze nas słucha i
0: mam
1: żyje.
0: Nadzieję.
1: No i całą ekipę,
0: całą
1: sztywną ekipę Campusa oraz ludzi, którzy się pierwszy raz włączyli właśnie 97.1.
0: Gratulujemy wyboru, okay. Albo tego przypadku. Gdzieś tam na skali się pojawiło super, radio, coś tak do jest. Was gada, to do was mówi. O, Wiaczesław, dzięki za telefon.
1: Trzymajcie się.
0: Trzymaj się na razie. 228-277-205 jest wiadomość, jest i reakcja. Pozdrowia Czesław Andy, tak napisał Andy. Pyk. Dobrze, dwójka w ucho wpada. Pyk, zagłosowane. No i dobra, jeszcze jeden telefon może teraz, a potem zobaczymy, co potem. Siema.
2: Cześć, witam. Adam z tej strony.
0: Hello, Adamie. Co dobrego?
2: Co dobrego? Wszystko dobre. Co się dobrze kończy.
0: Czy rodzina też wyjeżdża na tydzień na wakacje, a ty jedziesz na działkę ze szwagrem, czy nie?
2: Nie, niestety u mnie nie ma tak dobrze.
0: No, okej. Czyli wspólne wakacje, mam nadzieję, już za chwilę, albo już po...
2: Nie, już po wakacjach, już zapomniałem, szczerze mówiąc, teraz to już... A, szkoda gadać, na dwójkę głosuję.
0: Chociaż muzyki posłuchajmy, niech tak będzie.
2: Dokładnie tak. Kolejne wakacje za rok i żyjmy tym.
0: Sił życzę, szybciej zleci, niż nam się wydaje. O.
2: Dzięki wielkie, dokładnie. Trzymaj tak. Się. A z jednej strony to dobrze, że szybko, a z drugiej strony to szkoda, że tak szybko, ale prawda, co zrobić, takie życie.
0: Patrzmy za okno, ładnie jest, no chociaż tyle. Parki
2: i
0: ładne w Warszawie. Trzymaj dokładnie. Się, dzięki, pozdro.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: 228-277-205. Jak słyszycie, pomysłów na spędzenie wieczoru, tygodnia, weekendu, miesiąca, mnóstwo. Kto jeszcze chce coś dorzucić, proszę bardzo, 886-971-971. WhatsApp otwarty, 15 minut mamy po 18. My feeling for you have always been.

0: Corrupt FM w Radiu Campus na 97.1 FM i Cassius Feelings.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: No i Young Franco, nic by tak nie brzmiało, gdyby nie takie połączenie. Lecimy z dwiema kolejnymi mocnymi propozycjami na 97.1

tutaj pyk, są i SMS-ujący. Siemanko. 228 27 205. Zachęcam również do dzwonienia. 20 minut mamy po 18. Dobra, myślę, że to dobry moment, by zorganizować konkurs do wygrania z kubek kampusa. Wspaniały, zachwalam go regularnie. Granatowy z zewnątrz, pomarańczowy w detalach. Pysznie w nim smakuje wszystko, czego ta ceramika dotknie. To znaczy, nieważne, czy to jest woda, czy sok, czy herbata, czy kawa, wszystko po prostu odżywia cały organizm. Dobra, kończę głupoty na temat tego kubka. Jest on wspaniały, piękny, trzyma się go w rękach, lekko. No i o. Za chwilę usłyszycie numer znany wam z kampusa, ale w wersji odwróconej. Należy na naszym WhatsAppie 886-971-971 odezwać się z odpowiedzią poprawną, napisaną już w sposób normalny. Co to jest za zespół, jak się nazywa ten numer? No dobra, ja jestem gotów, a wy? Szybko teraz przez swoje katalogi muzyczne w głowie trzeba się przewinąć, no i wysłać poprawną odpowiedź. Niepoprawne też można. 886-971-971. Zaraz usłyszymy ten numer w wersji oryginalnej, żeby nie było, że coś tutaj wymyślamy i robimy brz, brz, brz, i że jest to coś wymyślonego. Nie. Ale to za momentów kilka. Bo wcześniej ponawijamy nieco.

0: Nikt tak nie umiał smutku. Partia 30 dni, 30 nocy, 30 lipca dziś.
1: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz.
0: Ja dosłownie tylko na moment. To jest numer jeden. I mamy tutaj trzy litery. M-I-A.

0: I tu kolejne trzy litery R.E.M. Tylko jeszcze w remiksie. Mikosonic. A pewnie Mikosonic. Najważniejsze jest, by wiedzieć, które jest numerem 1, a które jest numerem 2.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Lecimy. Wiadomości Radio Campus już za moment. 28 minut po 18:97.1 FM.

0: Autopromocja.
1: Przedsiębiorczość to słowo klucz do współczesnego rynku pracy. Czy da się jej nauczyć? Porozmawiamy o tym, jak dziś budować własną ścieżkę zawodową i które kompetencje zdecydują o sukcesie przedsiębiorców w przyszłości. Słuchaj specjalnego programu w piątek o 12:30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest platforma edukacyjna studiumprzedsiębiorczości.pl.
0: Autopromocja.
2: Mamy 18:30, Barbara Witan.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Nowe ustalenia w sprawie rosyjskiego pocisku, który spadł w województwie lubelskim. Trwają kwalifikacje Ligi Konferencji UEFA. A na koniec koncert rockowy w Służewskim Domu Kultury oraz kubańska potańcówka na letnisku Żoliborz. Okazuje się, że rakieta manewrująca CH-101, która naruszyła w nocy polską przestrzeń powietrzną, była uzbrojona i zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości, poinformowała prokuratura okręgowa w Lublinie. Do tej sprawy na konferencji prasowej odniósł się premier Donald Tusk.
4: Wynika, że myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska.
2: W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej syreny alarmowe zawyły w Lublinie i Krasnymstawie, jednak do mieszkańców nie trafiły wiadomości z alertem od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jak poinformował premier, SMS-y nie zostały wysłane, bo po prostu syrena jest szybsza. Przyznał jednak, że służby po odwołaniu zagrożenia powinny były wysłać uspokajające wiadomości do ludzi.
5: Procedury, które obowiązują, zadziałały tak, jak powinny zadziałać. Około godziny 3:00 pierwsze informacje, włączenie radio odbiorników, na które ewentualnie przychodzi informacja o bliskim zagrożeniu. Jak tylko ta informacja została przekazana, rozpoczęło się uruchamianie syren alarmowych. Jeżeli wyje syrena alarmowa, to znaczy, że jest zagrożenie, to znaczy, że należy postępować zgodnie z procedurami, a następnie, jeżeli będą przychodziły kolejne informacje ze służb, to korzystać z tych informacji, stosować się bardzo konsekwentnie. Podchodźmy do tych informacji bardzo, bardzo poważnie.
2: Do obowiązującej procedury systemów alarmowych odniósł się także minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Przebieg całego zdarzenia jest wciąż analizowany przez służby wspólnie z sojusznikami z NATO.
3: Sportowy kampus.
2: Dziś rozgrywane są mecze rewanżowe drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji UEFA. O godzinie 19:30 Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z Valettą FC z Malty. Przed tygodniem polska drużyna wygrała u siebie 3-1. Drużyna jest na dobrej drodze do awansu do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Z kolei o godzinie 20:30 GKS Katowice podejmie MSK Żylina. Tydzień temu katowiczanie przegrali na Słowacji 1-2, dlatego w rewanżu będą walczyć o odrobienie strat i awans do kolejnej rundy. W tym sezonie aż 5 polskich klubów rywalizuje w europejskich pucharach. O 18:30 w Służewskim Domu Kultury rozpoczął się koncert zespołu Bridge Band, który zagra dla Was największe rockowe szlagiery lat 80. i 90. Wstęp do amfiteatru przy ulicy Jana Sebastiana Bacha 15 jest bezpłatny. Z kolei o 19:00 zespół Buena Vista zaprasza na koncert przy kubańskich rytmach. Zatańczycie do nich na letnisku Żoliborz przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 2.
3: Akademickie Radio Campus 97.1 FM.
6: A komu jednak tam nie po drodze, no to my zaraz zagramy taki rockowy szlagier i to jeszcze w takim remiksie. Posłuchajcie. Za 26 minut będzie 19:00, 97.1 FM, Radio Campus FM. Rytmy, nie algorytmy.

Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Sporo dobra w worze z propozycjami od słuchaczy. Za chwilę będziemy wyjmowali jedno z takich dóbr i dzielili się nim ze światem. Zachęcam do wrzucania swoich kolejnych propozycji, bo kolejne alternatory w drodze. Wiadomo, że nawet jeśli 19 minut do 19 i to oznacza powoli koniec naszego spotkania, no to przecież wiadomo, że już w piątek od 17 znów będziemy muzę wybierali. Ale zanim będziemy muzę na nowo wybierali, to będziemy jeszcze konkursy organizowali i wygrywali. O, tym razem w konkursie Lokalizator będziemy namierzali na mapie Warszawy pewną ulicę. Moje pytanie brzmi, w której dzielnicy jest ta ulica? Proste i genialne. Na odpowiedzi będę czekał tym razem na Instagramie Radia Campus. Zachęcam do wysyłania wiadomości prywatnych na nasz kanał Instagram Radio Campus. I dzisiejsza ulica nazywa się Abecadło. W której dzielnicy Warszawy jest ulica Abecadło? Nie żartuję, jest taka w pięknym naszym mieście. W której dzielnicy, kto będzie pierwszy, ten wygra. Kubek Radio Campus, będę czekał na wiadomości spływające. Abecadło z pieca spadło i za chwilę też spadnie bardzo wiele wiadomości od was, o ziemię się hukło. Dobra, i zanim rozsypią się wszystkie wiadomości po kątach i bardzo potłuką, to ja jeszcze zagram propozycję od was.
1: Campus. Same sztosy.

0: Envy, moje serce. Tak zagraliśmy na 10 minut przed 19 w Radio Campus. Abecadło, jest taka ulica i bardzo wielu z was wie, że znajduje się ona w dzielnicy Bielany. Młociny, w tę stronę właśnie teraz wysyłamy swoje serca i myśli i machamy. Rafał był pierwszą osobą, która poprawnie odpowiedziała. Gratuluję, Kubek też ziu, powędrował, nie martwcie się, będą kolejne w drodze do rozdania. Na przykład jutro o poranku, bo się usłyszymy wtedy i będę po prostu rozdawał na lewo i prawo. I dodam tak w ramach PS-u, że w pobliżu ulicy Abecadło znajduje się na przykład ulica Hieroglif, a także Papirusów. No wydaje mi się, że jest to piękne. Piotr Topuliński, dzięki za ostatnie 2 godziny, za wszystkie wiadomości, głosy, które tutaj spływały tu i tam. Po 19 będziemy mieli na playliście m.in. takie propozycje jak TCTS czy Sensu albo Loadstar. No warto z nami po prostu zostać. Na Radio Campus FM notujemy, co graliśmy. Wrzucamy też podcasty, dlatego zachęcam do odpalenia w wolnej chwili i bycia z nami na 97.1. Trzymajcie się, pa!
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus. Inspirational Sound.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Radio Campus 97,1 FM.
3: Rytm muzyki zbliża się do 200 uderzeń na minutę. Serce bije 80 razy na minutę. By dogonić oszałamiającą muzykę, przyspiesza. Lasery, efekty stroboskopowe,

0: Kiedy
1: wyrysują nam szlaki,
0: nadając kalendarz,
1: szybujący jak ptaki.
0: Zróbmy kawałek,
1: ale w jaki sposób?
0: Zróbmy na sposób powstania kosmosu.
1: Dla wszystkich osób w świecie chaos,
0: wszystkim bliskim sercu, śliwka i fokus.
1: Zróbmy kawałek,
0: dobra, ale gdzie?
1: Zróbmy kawałek jak wałek na giełdzie.
0: Co to będzie, jak to przejdzie?
1: Będzie rosło napięcie.
0: Zróbmy kawałek,
1: ale w jakim stylu?
0: Cudowna podróż po winylu.
1: Od paru minut obrany azymut.
0: Rymów brud, cud dymu.
1: Chilluj.
0: Chilluj.
1: Zróbmy kawałek.
0: Kawałek czego?
1: Czegoś niepowtarzalnego.
0: PFK ego, posłuchaj tego.
1: Brzmienie serca wpadające do ucha jak mucha.
0: Zróbmy kawałek jak
1: ucha.
0: Ściągam MP3 z sieci jak ucha.

0: i oczy w nocy spokój jak zalej.
1: Krótkotrwały jak płomień zapałek.
0: Zróbmy kawałek latających holender.
1: Zagra fader, stopa, hi-hat, werbel i bas,
0: tworzący hałas, cała sala.
1: Cała sala naraz
0: oszalała.
1: Zróbmy kawałek,
0: nie mam pytań.
1: Znikam.
0: Znikam.
1: Znikam. Znikam.
0: Znikam.
1: Znikam.
0: Znikam.
1: Znikam. Znikam.

Spróbuj świat zamknąć w swoich dłoniach. Ironia, ta planeta to przecież sama woda, taka wielka kropla. Spróbuj zmieścić to wszystko w swoich wielkich oczach. Spróbuj uchwycić człowieczeństwo, miłość, nienawiść, życie i morderstwo to takie ludzkie. Spróbuj zrozumieć innych myśli, czy w oczach innych jesteś równie zabijisty. Wiem, kierują nami władzę.

Pisano nam na tablicy prawdy uniwersalne. Nie wolno zabijać, dzielić przez zero. I chociaż rozumiem dlaczego, to nie rozumiem dlaczego. Wpisano nam na tablicy prawdy fundamentalne. Nie wolno zabijać i dzielić przez zero. I choć nie rozumiesz dlaczego, pamiętaj cholero.

może on być albo mniejszy od zbioru zdań prawdziwych, system niesprzeczny, albo niezupełny, albo większy od niego, system zupełny, ale sprzeczny.

0: facebook.com/radiocampus.
1: Flavor D, Scala.

słowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

Akademickie Radio Campus.

0: sabes što se.
1: Opja, turn up the beat, my guy.

Kiedyś wypiję te szale goryczy do reszty. Życie moneta, wiem, nie byłbym orłem bez reszki. Lecz muszę wyrównać rachunki, zanim zamknę księgi, bo wciąż nad głową mi krąży.

Tak wielu z nas przytrzymano niewinnych pod taflą. Tak wielu z nas poświęciło się innym na darmo. Wasz krok jest pewny, lecz lód nigdy nie był tak cienki. I spod powierzchni już słychać, jak zgrzytają zęby.

Prześladujesz mnie na co dzień, chociaż wiem, że nie powiem ci, jak dużo w mojej głowie prowadzi mnie do wspólnych.